miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Czerwienie, czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc

0: Jeszcze chwila, jeszcze momencik i wybije nam godzina szósta, a to będzie oznaczało tylko i wyłącznie jedno. Że rozpoczynamy tak na dobre z przytupem. Wiecie, powiem wam, że no ja dzisiaj motocyklem do pracy, bo ja naprawdę czuję powrót lata i bardzo mi się podoba ten początek września. W zasadzie to koniec pierwszej dekady, ale jest ciepło. Choć dzisiaj o poranku to powietrze jest ciut chłodniejsze, to sprawy bym z tego wielkiej nie robił, bo patrząc na termometr, 25 stopni Celsjusza w Bielsku-Białej. Ja się nie pomyliłem, słuchajcie, mieliśmy noc tropikalną we wrześniu, 9, coś niebywałego. W ogóle na zachodzie Polski 19-20 stopni Celsjusza, w centrum podobnie. Najchłodniej jest teraz w Kielcach, 11,5 stopni Celsjusza. Ale to chyba nie jest wielka tragedia, prawda? Poza tym, od razu wam mówię, troszeczkę pada. Może padać gdzieś na krańcach wschodnich Wielkopolski i podobnie jeśli chodzi o wschód Pomorza, tutaj też delikatny deszcz może pokropić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Spieszę wam powiedzieć, jak będzie w ciągu dnia, bo dzisiaj w środę na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, no i momentami tych chmur może przybywać, a na obszarze od Warmii i Mazur, Pomorza, przez Kujawy Wielkopolskie i Ziemię Łódzką, aż po Dolny Śląsk, a nawet Opolszczyznę, no może przelotnie popadać. Mogą dzisiaj występować również i burze i tak spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, na Warmii nawet 30. Temperatura maksymalna 17-19 stopni Celsjusza na Pomorzu, ale już w centrum 28, a na południu i południowym wschodzie 31 stopni Celsjusza, więc oj, piękny dzień się nam zapowiada, tylko niskie ciśnienie, bo w Warszawie w południe barometry pokażą 994 hektopaskale, przewidywany jest spadek, a potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mam nadzieję, że teraz was zaskoczę, ale tak bardzo pozytywnie. Na początek dnia Metallica. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: No to raz, dwa. Słuchajcie, bierzemy się do pracy. Godzina 6 już dawno wybiła, teraz 10 po, ale temperatura na termometrach w całej Polsce zachodniej, od północy aż po południe, to naprawdę istny szok. 19, 20, 21, a nawet 25 stopni Celsjusza w Bielsku-Białej. Co prawda w Kielcach mówiłem, że najchłodniej, tam niecałe 12 kresek powyżej zera, ale teraz dostaję informację, zaraz. Ja z psem na spacerze w Kielcach jestem i całkiem ciepło, odczuwalna więcej niż 11. Mariusz z Rawki pozdrawia. I ja też gorąco pozdrawiam, razem ze mną Emilia Kleszczewska.
1: Dzień dobry.
0: Tobie też ciepło?
1: Mi jest właśnie bardzo ciepło,
0: przyjemnie,
1: jak
0: co?
1: Sprawdzałam, jak się dzisiaj ubrać, patrzę, wow, nawet 30 stopni może być.
0: A to ja wychodzę zawsze na balkon i mówię, nie, no normalnie t-shirt, ale...
1: Ale o 5 rano na balkon, a jak wychodzisz o 11 albo 12?
0: Nie, przed pracą, w sensie o 5 rano, no muszę zobaczyć, jak jest na zewnątrz.
1: No.
0: No i dzisiaj t-shirt, ale myślę sobie, wezmę motocykl, no to włożę bluzę, ale już mi jest gorąco. Słuchajcie, coś pięknego, lato do nas wróciło, a my wracamy na drogi. Czas sprawdzić, jak tam sytuacja o poranku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To tak zwane babie lato i my zaglądamy też na trasy, właśnie gdzie teraz się najbardziej korkuje, chociaż to za dużo powiedziane, bo nie korkuje się praktycznie nigdzie, ponieważ jest godzina 6.11, chociaż takie utrudnienia widzimy w Katowicach. Rzeczywiście, że tam są większe utrudnienia na S86, to trasa Sosnowca do Katowic i drogowcy też zgłaszają, że mamy zdarzenie drogowe. O właśnie tak, także czekamy na rozwój sytuacji i na informacje od służb jakieś ewentualne, ale są też dobre wiadomości, ponieważ zakończyły się prace służb na S3 i na autostradzie A2, a przed drugą w województwie lubuskim, w pobliżu węzła Gorzów Wielkopolski, północ, samochód ciężarowy uderzył w przyczepę zderzeniową zabezpieczającą prace drogowe i samochód po kolizji zajmował jeden pas do Szczecina. To o S3, gdzie można już naprawdę jechać bez większych problemów, podobnie jak na autostradowej 2 w województwie wielkopolskim, w pobliżu Bieganowa na 220 kilometrze. Zepsuł się samochód ciężarowy, który blokował przejazd do Świecka już tak naprawdę od godziny 19 i samochód został usunięty z tej trasy dopiero przed północą. To najnowsze informacje, te nasze pierwsze i czekamy na wiadomości też od Was. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, ale jak zawsze zachęcamy Was przede wszystkim do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja oczywiście jestem ciekawy, co tam u was o poranku. Wstaliście, kawa już była, do pracy jedziecie, czy może nocną zmianę kończycie? Dajcie proszę znać. A przy okazji od Marosia z Warszawy, dzień dobry panie Patryku, dzień dobry. Dzień dobry panie Emilio.
1: O, dzień dobry.
0: I wszystkim państwu. Takie miłe zaskoczenie z tą metaliką szerokości i udanego dnia. Maroś, mam nadzieję, że będę zaskakiwał jeszcze. A to na przykład znacie?

19 minut po godzinie 6 rano, jaki to jest piękny dzień, słuchajcie. Naprawdę, wydaje mi się, że to będzie najgorętszy dzień, może nie tego lata, ale końcówki na pewno i września. No bo dzisiaj zobaczymy na termometrach powyżej 30 stopni Celsjusza. To jest niesamowite, ale ja się z tego bardzo cieszę. Zresztą noc tropikalna za nami w wielu miejscach w kraju, bo temperatura była powyżej 20 kresek, powyżej zera. Ale skoro o tych cyfrach tak mówię i tak cały czas, a to 20, a to tam 30, to niestety są też takie cyferki, które nie napawają optymizmem. Ale może wcześniej coś pozytywnego od was. O, kapelan pisze, no nie, to nie jest pozytywne. Utrudnienia z Sosnowca do Katowic spowodowane są tym, że asfalt się zwija, no i teraz rozwijają go na nowo. Tak na poprawę humoru, życząc wszystkim miłego dnia. A, z Sosnowca do Katowic, że burmistrz na noc zwija asfalt, a teraz rozwijają go na nowo. Dobra, musiałem sobie to przetrawić, wszystko rozumiem, czyli tam dalej obowiązują paszporty, bo ja myślałem, że już ta polityka celna się skończyła, ale skoro było troszeczkę na wesoło, to teraz nie będzie na wesoło. Choć patrząc na ceny paliw w całej Polsce i aktualne wykresy i zestawienie, czyli dane z 16 województw, to no, nie wygląda to najlepiej, bo 7,66 podaje Autocentrum do średnia za litr bezołowiowej 95. Za to olej napędowy kosztuje 8,43, a gaz LPG 2,84. To ja jednak muszę powiedzieć stop, bo codziennie obserwuję, jak na trasie do pracy o 5 rano ta cena rośnie. Codziennie jest inna. I dzisiaj aż zwolniłem, przecierałem oczy ze zdumienia, bo zobaczyłem 7,90. Wróć! 7,99, dobrze mówię, tak. 7,99, ja jeszcze w to nie wierzę, ale tyle było za litr i to 95. Na diesel nawet nie patrzyłem, bo stwierdziłem, że jeszcze coś mi się wydarzy i w ogóle do pracy nie dotrę, bo to już mnie zszokowało bardzo mocno, więc apel do was, bo ta cena, zobaczcie, jest środa, z każdym dniem idzie delikatnie w górę. Ekonomiści zapowiadali, że bariera 8 zł dla benzyny i 9 zł niestety dla diesla może być w ten weekend przełamana, więc tankujmy do pełna, szukajmy jak najtańszego paliwa. No i tutaj zdaje się na was, dajcie znać, po ile u was litr bezołowiowej 95 E10, oleju napędowego, no bo gaz LPG, umówmy się, poniżej 3 zł całkiem nieźle się ma. No to na wasze informacje czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tekstowo, głosowo.

0: Już za moment najświeższe informacje drogowe, pewnie na nie czekacie, ale wcześniej dobre informacje z trasy od was.
1: Witam wszystkich serdecznie, o takim pięknym poranku jadę w stronę Stalowej Woli z Kielc. Słońce tak pięknie wstaje nad pięknymi górami świętokrzyskimi, także aż chce się żyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, a zwłaszcza prowadzących radia. Kierowców.
0: A bardzo dziękuję, aż chce się żyć, aż chce się jechać, to sprawdźmy co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No tam coś nasz słuchacz pisał o tych utrudnieniach z Sosnowca do Katowic, tak jak Patryk już mówił wcześniej, że spowodowane są tym, że burmistrz na noc zwija asfalt. No i już proszę bardzo, burmistrz się posłuchał, bo utrudnień nie ma. Zakończyły się one właśnie już w Katowicach, także S86 można kontynuować pracę, chociaż tam niewielkie spowolnienia są do Tychów, ale korek rośnie nam w innym miejscu, dokładnie w centrum Warszawy, na S8 i widzimy, że tam już naprawdę ten korek jest dosyć gęsty. To przed mostem generała Grotaroweckiego ma już ponad 2 kilometry, to zwężenie w trasie do centrum i też kolejna informacja, że mamy zdarzenie drogowe, także czekamy na kolejne wiadomości albo od służb, albo od was. 22 513 11 11. No a poza tym trwają prace drogowe dzisiaj na kilku odcinkach, na przykład na S3, Niedorac, Nowa Sól, województwo lubuskie. Tam trzeba zwolnić do 90 km na godzinę, do godziny 14. I jeżeli chodzi o to, co tam się będzie działo, no to wymiana barier uszkodzonych. Zajęty jest prawy pas na drodze dwujezdniowej. I to nie wszystko, jeszcze autostradowa jedynka, województwo śląskie, węzeł Gliwice-Sośnica do węzła Knurów w kierunku Ostrawy. Tam zwalniacie do 80 przez cały dzień, bo utrudnienia są od 6 do 23. No i tych utrudnień jest dużo więcej. Nie zdążymy teraz o wszystkich powiedzieć. Jeszcze wspomnę, że autostradowa czwórka jest remontowana od węzła Brzesko do węzła Tarnów-Mościce w Małopolsce. Do 18 zajęty jest prawy pas ruchu i awaryjny po stronie lewej autostrady w kierunku Krakowa i tam też mamy ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze meldunek pogodowy z Gryfina. Antek w tym momencie siedzi już w pociągu. O 6.30 był odjazd i pisze: no jeżeli chodzi o Gryfino, stopni 16, wiatr słaby, ciepły, zachmurzenie średnie, widoczność dobra. No on już w pociągu, a wszystkim kierowcom życzy szerokości, przyczepności i spokojności, czyli miłego dnia. A Mańkowi, który jeszcze w domu, przypomina o zabraniu karteczki czy kurteczki. Nie, kurteczka dzisiaj nie będzie potrzebna, bo będzie bardzo ciepło, czyli o tę kartkę chodzi. Maniek, pamiętaj.

Ale jak to nieprawda? Że co, że ja źle spojrzałem? Że to nie było wcale 7,99 za moją kochaną bezołowiową 95? Przecież w wielu z nas w żyłach płynie nie krew, tylko benzyna właśnie. Albo diesel, znaczy olej napędowy. No nie, to nie jest nieprawda. Ja dzisiaj naprawdę tę cenę widziałem. Zresztą tak sobie czytam, że na pewno będzie drożej. Ceny paliw przebijają psychologiczną barierę, to piszą specjaliści. 9 września, hurt w dół, mimo szczytu cen ropy. O, to jest jakaś pozytywna zapowiedź. Wiecie, ja tak podglądam sobie doniesienia na rynku, co mówią analitycy, eksperci i co pokazują tutaj wykresy, szczególnie jeżeli chodzi o ropę Brent, o ceny hurtowe. A teraz zaglądam, co wy piszecie, bo szukamy najtańszej stacji. Słuchajcie, trzeba do pełna zatankować, a ceny zbliżają się do naprawdę psychologicznych barier. 8 zł dla benzyny, 9 zł dla oleju napędowego. No i Maroś z Warszawy pisze to wczoraj. Na dwóch przytulonych do siebie konkurencyjnych stacjach paliw na warszawskich Bielanach, tam była kwota, ojej, 7,99 za 95. Ja patrzę na 95, pisze Maroś, no bo ta jest mi potrzebna. Dziś nie będę tam przejeżdżał, zobaczę jutro ponownie. Marku, mówi się, że pod koniec tygodnia to jeszcze ma pójść w górę. Gdybyś naprawdę jutro przejeżdżał i chciał się tą ceną pochwalić, to ty weź koniecznie coś na uspokojenie, a nas do tego odpowiednio przygotuj, bo ja oczywiście sobie trochę żartuję, ale to jest śmiech przez łzy. Uwierzcie mi, bo ja też na weekend muszę zatankować, ruszyć troszeczkę dalej, potem znowu trasa i tak naprawdę dwa baki pójdą. Na każdym 50-60 zł więcej to będzie 100... O matko. Nawet nie chcę tego liczyć, dlatego proszę was, widzieliście gdzieś tańszą benzynę, olej napędowy, po prostu tańsze paliwo? Dajcie znać. Od tego jest właśnie aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców. Wy, pasażerowie, możecie zgłaszać tekstowo, opisywać, nawet zdjęcie dołączyć. Kierowców, nie odwracamy waszej uwagi. Macie mikrofon i minutę na nagranie.

0: Hej! I Muka to za nami w PRK Polskim Radiu Kierowców, a teraz informacje od was, bo szukamy najtańszego paliwa. Wiecie, weekend się zbliża, pewnie jakieś wyjazdy, no i gdzie by tutaj zatankować? Najtańsze paliwo to może wam się spodobać, jeżeli chodzi o cenę, ale nie do końca, jeżeli chodzi o trasę. Michał Laweciarz pozdrawia i pisze, jest w Czechach, w przeliczeniu około 6,50 zł.
1: No to i tankowałabym.
0: Złoty 50 taniej niż to, co widziałem dzisiaj na stacji, to przy 40 litrach, no nie, 60 zł w kieszeni.
1: No tak.
0: Na dwóch bakach 120.
1: Jedziemy na wycieczkę.
0: Do Czech?
1: No.
0: Do Czech to ja mam za darmo. W porządku, to bardzo mi się podoba. To jest jeszcze informacja od Artura z CHR+. Witam wszystkich słuchaczy i całe radio. Mam takie jedno pytanko. Od kilku miesięcy jeżdżę elektrykiem i tak się zastanawiam, jak to jest, bo przy samochodzie spalinowym mówi się, że na stację dojechałem na oparach, a przy elektryku... to słuchaj, to na w takim razie oparach kilowatogodzin tylko i wyłącznie. Ale pamiętaj, tam bateria zawsze ma bufor i nawet jak ci pokażę zero, sprawdziłem to, to z 10-15 kilometrów można przejechać. No to w drogę!
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja myślę, że jeszcze jakiegoś zamiennika możemy poszukać do tych oparów. Natomiast kto stoi w trasie już teraz, chwilę przed godziną siódmą? No na pewno kierowcy, którzy próbują się dostać do pracy, do szkoły, no i w innym też celu w Warszawie do centrum miasta. S8 cały czas jest tam bardzo duży korek od węzła Łabiszyńska. Tak naprawdę mamy już te utrudnienia, czyli to informacja dla tych wszystkich, którzy próbują dojechać z Marek. No i korek dopiero kończy się na wysokości Marymontu, czyli po już za mostem generała Grota Roweckiego po drugiej stronie Wisły. Jeżeli chodzi o utrudnienia w drugą stronę, czyli jeżeli jedziecie od Łodzi w kierunku Białegostoku, to tam też mamy korek, ale jest on zdecydowanie mniejszy. Jeżeli chodzi o trasy południowe, no to zwalniają też kierowcy, ale tylko nieznacznie na autostradowej czwórce w kierunku głównie Katowic, ale tak jak mówiłam, to naprawdę nie są jakieś duże utrudnienia, to nie korek, tylko do czasu przejazdu może trzeba sobie doliczyć kilka minut, maksymalnie więcej. No i Libertów Gaj to Zakopianka, gdzie trwają prace drogowe i tam także kierowcy już zwalniają. Przypominamy to dojazd do Krakowa tuż przed samym wjazdem na węzeł Kraków Południe. I zaglądamy jeszcze na trasę Nowy Targ Zakopane, bo tam korkowało nam się przez całe lato, ale teraz też jeszcze dojeżdżacie cały czas do Zakopanego. W Poroninie widzimy, że jest większy ruch, natomiast w Zakopanem naprawdę mamy czystą trasę, jedzie nam się bez większych problemów. Chodzi o drogę wojewódzką numer 958, która prowadzi was do centrum. No i jeszcze Śląsk. Patrzymy sobie, co się dzieje na tych głównych trasach. Autostradowa jedynka jest remontowana, no i tutaj mamy utrudnienia w obu kierunkach, czyli jeżeli zmierzacie do Bytomia albo w kierunku Częstochowy. Większy ruch znowu na S86, dopiero tam mówiłam, że już można jechać bez problemów, że tego przewężenia nie ma. Ono się pojawiło, choć nie jest aż takie duże jak chwilę po godzinie 6. To trasa z Dąbrowy Górniczej do Katowic, a dalej w kierunku Tychów. No i jeszcze autostradowa czwórka. Tutaj widzimy, że jest jakieś zdarzenie drogowe, ale jeszcze aż takich dużych utrudnień nie ma. To na wysokości Rudy Śląskiej i w trasie do Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co tam u was na trasie? Dajcie proszę znać. Na wszelkie informacje drogowe i pogodowe czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Piszcie, dzwońcie, informujcie.

0: Dostałem właśnie informację w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców od Antka z Gryfina. On o 6.30 w pociąg wsiadł. Rozumiem, że do Szczecina już dotarł, bo pisze, że nad Szczecinem pojawiają się ciemniejsze chmury. No to chciałbym was uspokoić, bo już to szybko sprawdziłem i rzeczywiście te chmury idą od strony niemieckiej, ale nie powinno z tego popadać. To chyba dobra informacja. Poza tym całkiem ciepło. 16 stopni Celsjusza w Świnoujściu, 19 w Szczecinie i w ogóle na zachodzie cieplutko, bo na przykład 20-21 stopni Celsjusza to norma, a w Bielsku-Białej na południu kraju nawet 25 kresek powyżej zera. Najchłodniej w tym momencie w Kielcach, 11 stopni Celsjusza, ale tutaj Kielczanie pisali, że nie wpływa to na dobry humor, bo dalej uważają, że jest po prostu ciepło. No to sprawdźmy, jak będzie w ciągu dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to już spieszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o prognozę na dzisiaj, to na południowym wschodzie niebo bezchmurne, zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze może być umiarkowane i tam pod koniec dnia tych chmur może być więcej, ale od Warmii, Mazur, przez Pomorze, przez Kujawy, Wielkopolskę i ziemię łódzką, aż po Dolny Śląski, Opolszczyznę dzisiaj może przelotnie popadać. No i spadnie tak 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, ale na Warmii lokalnie, szczególnie kiedy burze będą występowały, to nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. 17-19 stopni Celsjusza dzisiaj na Pomorzu, 28 kresek powyżej zera w centrum, no i upał na południu i południowym wschodzie, bo nawet 31 stopni Celsjusza, a przy tym wiatr słaby, więc naprawdę będzie ciepło, choć gdyby się te burze zdarzyły, to wtedy ten wiatr będzie dość silny i w czasie burz nawet prędkość do 75 km na godzinę. A ciśnienie? Ono w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Przewidywany jest spadek, a potem wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dajcie znać, co u was, bo będę miał 300 i zaproszę was do tablicy. Już niebawem, bo chwilę po 7, zresztą już 2 minuty po 7. Dzień dobry, Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: A na przykład w Bydgoszczy jest piękny poranek. Pozdrawiamy Michał z córką Michaliną. My was też gorąco pozdrawiamy i przyjemnego dnia wam życzymy. A przy okazji sprawdzamy, jak ten poranek wygląda na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i musimy zacząć od województwa śląskiego i od województwa dolnośląskiego, bo tam korkują się dwa odcinki autostradowej czwórki. Mamy też potwierdzenie, co tam się stało. Węzeł Zabrze Południe do węzła Ruda Śląska. Tak jak mówiłam wcześniej, że właśnie na wysokości Rudy Śląskiej jest ten korek. Tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, ale nie ma osób poszkodowanych. Na szczęście zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Te utrudnienia już mamy od 6:40 i jak podają służby, jeszcze do 7:40, czyli przez godzinę będą te utrudnienia na A4 trwały. Kolejny odcinek od węzła Gościsław do węzła Kostomłoty, czyli 123 km na autostradowej czwórce. Tam zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany mamy jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Akurat tutaj te utrudnienia potrwają trochę dłużej, bo jak podają drogowcy, jeszcze do 8:30 trzeba zwolnić. To autostradowa czwórka, chociaż nie tylko tam mamy utrudnienia. Przypominam, że w Warszawie zdecydowanie większy ruch jest na trasie S8. Zaczyna się on już, ten korek, na węźle Łabiszyńska, no i dopiero kończy się na wysokości Marymontu. To wszystko w trasie do centrum miasta, a dalej do Łodzi. Jeżeli wiecie, co się dzieje na S8, to dajcie nam znać. 22 513 11 11. I jeszcze, to nie wszystko. Spory ruch jest na wysokości miejscowości Warlubie i Rulewo. To remontowany odcinek, gdzie kierowcy zwalniają i tam możecie w Nowych Marzach zjechać na drogę krajową numer 91. W Pelplinie z powrotem na A1 wracacie, to trasa w kierunku Gdańska, ale w stronę Łodzi tą samą trasą możecie właśnie ominąć te korki, czyli w trasie do Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejne informacje drogowe już za 20 minut, a tymczasem za moment zaproszę was do tablicy i 300 będą do zgarnięcia i do wykorzystania w portalu goracing.pl. Szczegóły za moment.

Ale piękne pozdrowienia przyszły tutaj w aplikacji. Witajcie, pozytywne warioty! Jak ja to lubię słuchać od razu. Miło, przyjemnie się zrobiło, bo tak to właśnie u nas jest. My staramy się towarzyszyć wam w trasie, choćby do pracy. Do 8 pozostały jeszcze 42 minuty, więc spokojnie, macie dużo czasu. A tymczasem ktoś pamięta też o zapleczu PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: chodzi? Słuchajcie.
1: Bardzo chciałbym pozdrowić zaplecze techniczne Radia PRK, bo wszyscy pozdrawiają redaktorów, którzy prowadzą audycje. Też oczywiście ich pozdrawiam. Ale nikt nie wspomina o zapleczu technicznym, który tak bardzo ważne jest w tym, aby to radio działało poprawnie. Bardzo serdecznie pozdrawiam te osoby. No i oczywiście też redaktorów, którzy prowadzą audycję na żywo. Pozdrawiam, Roman. W dalszym ciągu w trasie do Stalowej Woli.
0: Romek, dzięki wielkie. Pozdrawiamy bardzo gorąco, na przykład rozdzielnie. Mam nadzieję, że teraz, o, uśmiechnęli się, słyszą. Rozdzielnie pozdrawiamy, bo to właśnie stamtąd i wychodzi sygnał do was. A jeżeli chodzi o nasze zaplecze tutaj, to wy wiecie, że ja w tym momencie mam tutaj wszystkie suwaki, odpalam sobie mikrofon, telefon naszykowany, nie ma realizatora, nad wszystkim czuwam ja. A zatem zapraszam was, słuchajcie, już teraz do tablicy. Dlatego, że mam 3 tablice rejestracyjne i mam ochotę użyć ich. Oczywiście bardzo mi zależy, żebyście i wy z tego skorzystali, bo sporo, ale to sporo nagród za chwilę pojawi się u nas i będziecie mogli o nie wszystkie powalczyć. Czyli po pierwsze owacje na stojąco, po drugie możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, wieczny szacunek, chwała w miejscu pracy, w miejscu odpoczynku, wszędzie, gdzie tylko będziecie, zapiszecie się złotymi zgłoskami. A przy okazji voucher na 300 zł do wykorzystania w goracing.pl.
2: Konkurs.
0: To co? Otwieram linię 22 139 29 29 i teraz pytanie, kto do nas zatelefonuje jako pierwszy. Halo, halo? Halo, halo.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No cześć i czołem. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Darek Droniec, witam, kłaniam się.
0: Cześć Darku, co u ciebie dobrego?
3: A dziękuję, podróżuję sobie do Kędzierzyna Koźle.
0: Czyli wszystko gra, wszystko jest okej?
3: Tak jest.
0: No i o to właśnie chodzi. Dobra, Darku, to skoro ty jako pierwszy się dodzwoniłeś do nas, to oczywiście poproszę, żebyś jeszcze przez chwilę został, to sobie wszystko ich tam formalności dopilnujemy, a wy już wiecie, komu dzisiaj wysyłacie tablice rejestracyjne i swoje propozycje. Właśnie Darkowi, także czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: A Darek już tam pewnie czeka w blokach startowych. Zresztą z Darkiem usłyszymy się już za kilka minut, bo to on dzisiaj będzie próbował, mierzył się z trzema tablicami rejestracyjnymi. Emilia gotowa, debiut już swój miała.
1: Ja jestem ciekawa, co to była za piosenka, powiedz mi. Mercy, Mercy. A, dobra, przecież to jest znany kawałek, ale jakoś tak zabrzmiał jesiennie, wiesz?
0: No bo to jesień się zbliża, chociaż dzisiaj jeszcze będzie lato
1: 30,
0: w pełni.
1: Tak, stopni?
0: Nawet 31.
1: 31,
0: na
1: ale u nas?
0: Na południowym wschodzie. No nie, trzeba na dół zjechać.
1: Południowy.
0: Zdecydowanie.
1: No
0: wracając do tablic rejestracyjnych, słuchajcie, my już jesteśmy gotowi. Gdybyście mieli jakąś propozycję po dwóch literach miasta albo po trzech powiatu, coś trudnego, to dajcie znać, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A żebyście do roboty, do szkoły się nie spóźnili na ósmą, skoro jest 7:30, czas na informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, na trasy zaglądamy co 20 minut i jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to tam już prace się zakończyły zarówno na wysokości Rudy Śląskiej, ale też na drugim odcinku, czyli w pobliżu miejscowości Kostomłoty. 123 kilometr, tam zepsuł się samochód ciężarowy, który blokował pas w kierunku Wrocławia, natomiast na 323 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, no i tam akurat zablokowany mieliśmy jeden pas do Krakowa. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach i gdzie te korki jednak są teraz, jeszcze właśnie przed godziną ósmą, to na pewno S8 bez zmian. Tam cały czas na wysokości węzła Łabiszyńska mamy spory ruch. Przewężenie jest dokładniej na samym węźle też, przepraszam, nie na węźle, tylko na moście generała Grota Roweckiego, to w trasie do centrum. A także dalej, jeżeli jedziecie z Warszawy do Łodzi, to napotkacie utrudnienia za węzłem w Wiskitkach na wysokości Woli Szydłowieckiej. Trwają tam prace drogowe, dlatego tworzy się też korek. Taka sytuacja była też wczoraj, tylko że ten korek mieliśmy kilka kilometrów wcześniej, dosłownie na samym węźle Wiskitki. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje jeszcze na południowych trasach, to przypominamy, że na Śląsku jest sporo tych utrudnień, na przykład na autostradowej jedynce, czyli w trasie do Bytomia i w drodze do Częstochowy, oraz na S86. Ta trasa dzisiaj nam płata figle, bo najpierw są te utrudnienia, później ich nie ma, potem znowu są i tak w kółko. Teraz są. Korek jest dość spory. To informacja dla tych wszystkich, którzy wyjeżdżają z Sosnowca, planują przejazd do Katowic albo dalej w kierunku Tychów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I pamiętajcie, że jeżeli wy widzicie jakiekolwiek utrudnienia na waszej trasie, dajcie znać. O pogodzie też informujcie, chociaż piękny dzień przed nami.

0: to uwaga, uwaga, już za moment. To, na co wszyscy chyba czekamy, czyli zapraszamy do tablicy, bo te trzy tablice oczywiście, że czekają, a wy odgadujecie. Zawsze to jest tak, że mamy albo dwie, albo trzy litery. No i Emilia już się nauczyła, że...
1: No, tak, ja już byłam z wami wczoraj, a dzisiaj jestem drugi raz. Co, po dwóch?
0: No.
1: No dobra, to niech będzie po dwóch.
0: Ale
1: czyli...
0: po dwóch odgadujemy miasto czy powiat?
1: Po dwóch odgadujemy miasto, a po trzech powiat.
0: O, już właśnie wszystko chodzi. Wiem.
1: Ale ja czytam trzy i nasz, w sensie wszystkie trzy literki, a nasz słuchacz zgaduje miasto w takim razie.
0: Wszystko jest jasne,
1: super,
0: no to rozpoczynamy.
2: Konkurs.
0: Przypominamy też o nagrodach, bo do wygrania jest po pierwsze owacje na stojąco, wieczna sława i chwała, szacun na dzielni, u nas, w miejscu pracy, wszędzie, ale do tego jeszcze możliwość pozdrowienia kogoś na antenie i voucher na 300 zł do zrealizowania w goracing.pl.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Czy jest z nami Darek? Halo, halo!
3: Dzień dobry, witajcie wszyscy.
1: Cześć, Darku.
0: Fantastycznie, że jesteś. Jak twój dzień?
3: No bardzo dobrze. Nie ma co narzekać. Piękna pogoda,
0: prawda?
3: Świetna droga. Umiarkowany ruch, wszystko okej. Okay.
1: Tak, już jest piękna pogoda i jeszcze tutaj się dodzwoniłeś do nas do konkursu, to już chyba lepiej być nie może. Można powiedzieć, że już jesteś zwycięzcą.
0: I czujesz to lato?
3: Zgadza się.
0: To jest coś niesamowitego, słuchajcie. Naprawdę mamy piękny, to jest zresztą urodziny miesiąca, 9
1: tak.
0: dzień września. Dobra, Darku, przechodzimy do interesów. Trzy tablice rejestracyjne. Od słuchaczy też dostaliśmy kilka propozycji. Za chwilę pójdą w ruch. No to może zaczniemy od czegoś podchwytliwego, bo co prawda tutaj wpis jest nie... jest Krzysztof z Forda Transita, który cię pozdrawia i pisze, no to ja polecam rejestrację TLW. Mało kto wie, że jest to... Darku, TLW. Teresa, Lucyna, Wiesław.
3: Świętokrzyskie, to wiem na pewno. I teraz zaczynają się schody.
0: To ja ci od razu mówię, tam jest błąd. Bo tak naprawdę urzędnicy się pomylili i to powinno być TWL. A w zasadzie TWL. Tak jest! Dobrze! Mamy to.
1: Brawo.
0: Emilia, czyń honory.
1: Dobrze, słuchajcie, teraz mój czas, więc posłuchaj. DTR. Co to może być?
3: DTR. Dolnośląskie.
1: No.
3: Teraz.
1: Dobrze,
3: gdzie przychodzi mi na myśl powiat turecki, ale to jest...
0: Nie. Trzeba się zastanowić. To jest taka podpowiedź.
1: O,
0: trzeba
1: tutaj dobrze Patryk
0: się zastanowić, bo to jest powiat Trzeby.
3: Trzebniatowski.
0: Trzebniacki. Tak,
1: no, doszliśmy do tego.
0: Dwie stówki. Dwie stówki masz już
1: super.
0: Na koncie. Dobra, wiesz co, Darku, pójdę ci na rękę. Wolisz Dolny Śląsk, wolisz Łódź, czy wolisz Małopolskę?
3: Małopolskę?
0: No to Ania poleca rejestrację, która już w tym tygodniu się pojawiła, nawiązując do pewnego zespołu, KSU.
3: Czyli Małopolskie, słuchamy z Kiska, powiat Suski.
0: Suski, tak jest!
1: Brawo
0: dla ciebie! No o to właśnie chodziło. Dobra, brawa rozbrzmiały, teraz pozdrawiaj kogo tylko chcesz, proszę uprzejmie.
3: Pozdrawiam całą rodzinę, żonę, córeczkę, no i wszystkich kierowców.
0: Teraz pamiętaj, że szacun, wszędzie gdzie się pojawisz jest, wieczna chwała i sława to od nas. No i to co najważniejsze, 300 zamienione na voucher do realizacji na goracing.pl również trafia w twoje ręce.
1: Gratulujemy.
3: Bardzo dziękuję.
1: Fenomenalnie, masz i pogodę, i czystą trasę, i jeszcze kasę. Ten dzień chyba nie może być lepszy,
0: Darku,
1: prawda?
0: Darku, trzymaj się.
3: Dziękuję bardzo.
0: Samych przyjemności ci życzymy.
3: Dziękuję.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: zmartwił, bo dzisiaj nie udało się dodzwonić, to pamiętajcie, jutro też będą 300 i voucher do goracing.pl do zgarnięcia po 7. Teraz za 10:08 informacje drogowe u nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i to, co muszę powiedzieć, że zaczyna się nam poranny szczyt komunikacyjny, zwłaszcza w Warszawie to widać. Bez zmian na tej S8. Tutaj też kierowcy zgłaszają, że jest zdarzenie drogowe. Na razie więcej nie wiemy, także jeżeli stoicie w tym korku, chociaż mam nadzieję, że nie, to dajcie znać 22 513 11 11, a korek zaczyna się przed węzłem Łabiszyńska. Na pewno nie przejedziecie teraz przez most Grota Roweckiego i ten korek dopiero kończy się za Marymontem. To nie wszystkie utrudnienia w Warszawie, bo naprawdę spory ruch jest też na S2, to w obu kierunkach. Tak naprawdę największy ruch jest na wysokości lotniska Chopina w Warszawie i akurat w trasie do Łodzi. No ale jeszcze jeżeli chodzi o trasę do Łodzi, to jeżeli ze stolicy jedziecie, mamy spory korek na wysokości miejscowości Bolimów. Tam trwają prace drogowe i to tylko tyle. Na szczęście nie mamy tam żadnego zdarzenia drogowego. Te utrudnienia były też wczoraj, tylko że kilka kilometrów wcześniej, dokładniej na węźle w Wiskitkach. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na południu, to przypominamy, że już odblokowane są dwa odcinki autostradowej czwórki w Rudzie Śląskiej na 323 kilometrze. Wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery i od 6:40 zablokowany był jeden pas do Krakowa, ale teraz już do właśnie Krakowa powinniście jechać bez większych utrudnień, chociaż tam mamy właśnie ten poranny szczyt komunikacyjny, ale już utrudnienie zostało odwołane. Tak samo jest na autostradowej czwórce w pobliżu miejscowości Kostomłoty, 123 km, gdzie po 6:00 zepsuł się samochód ciężarowy, no i tam utrudniony był przejazd do Wrocławia. No ale tak jak mówiłam, autostradowa czwórka mimo wszystko jest już nieco zakorkowana. Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie ten korek jest największy, no to chyba na węźle w Balicach. To informacja dla tych wszystkich, którzy wyjeżdżają z Krakowa i planują jechać w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tam jeszcze mamy informacje z Elbląga. Dzień dobry, za nami już piękny wschód słońca nad bursztynową autostradą A1 zapowiadający resztę pięknego dnia. No i bezpiecznej podróży życzę wszystkim słuchaczom PRK i oczywiście dobrego dnia dla prowadzących wszystkie audycje. Adam z Wolwik pozdrawia. Dzisiaj wiezie towar do browaru. No to Adamie, pozdrawiamy szerokości przyczepności. A co u was na trasie? Dajcie proszę znać. Jak tam pogoda, jak tam droga? O tej pogodzie zresztą za 7 minut opowiem wam troszeczkę więcej. Co dobrego u was w środę o poranku? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Już za moment opowiem wam, jaka dzisiaj piękna pogoda będzie, jakie lato będziemy mieli w środę, ale wcześniej informacje od was. Zaglądamy do Małopolski.
1: A cześć, jak mnie słychać? Tu Michał z zastępczej daci, bo kangur jest w sanatorium, tam olej, rozrząd, zawieszenie, takie tam drobiazgi. U nas w Krakowie pogoda piękna, słonecznie. Oczywiście korek jest na wlocie do Krakowa, no bo co ma być? Pozdrawiam serdecznie.
0: Jeżeli to był zestaw głośno mówiący w daci po Bluetoothie, to naprawdę bardzo dobrze cię było słychać. Ja to tak po krótkofalarsku powiem na 5. No dobrze, to jeszcze tylko sprawdzam, bo w Małopolsce już wiemy, że pięknie, a w całym kraju jeszcze piękniej. No wyobraźcie sobie, że faktycznie dzisiaj na południu najcieplej, nawet 25 stopni Celsjusza, to Bielsko-Biała, chociaż w Zakopanem 12 kresek powyżej zera. Ale na przeważającym obszarze kraju już teraz 18, 19, 20 stopni, a w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nawet 30, ba, ponad 30 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie. W centrum gorąco, 28 kresek powyżej zera. No i dzisiaj najchłodniej na Pomorzu, 17-19 stopni Celsjusza. Aha, bo to jest tak, że teraz tych chmur jest mało, mamy piękny wschód słońca, błękitne niebo, jednak w ciągu dnia troszeczkę tych chmur będzie przybywać, a tak od Warmii, Mazur, przez Pomorze, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę, to dzisiaj przelotnie może popadać i mogą występować burze, takie wiecie, letnie, gorące. No i spadnie 20 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie na Warmii nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego w czasie burz porywy wiatru silniejsze do 75 km na godzinę, bo tak ogólnie dzisiaj wiatr raczej słaby. No i teraz jeszcze ciśnienie. W południe w Warszawie barometry pokażą 994 hektopaskale. Przewidywany jest spadek, a potem wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy razem? Jesteście ze mną? Dajcie znać, czy już dotarliście do pracy, dokąd jedziecie. Chętnie wam też na trasie pomogę. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: i Coldplay. Na antenie Perka, Polskiego Radia Kierowców. Ale my teraz przyglądamy się trasom i mamy bardzo ważną informację od was, prosto z drogi.
1: Witam, Łukasz Dużego. Mam informację ważną dla wszystkich kierowców jadących w kierunku Łodzi od Konina. Na 323 km w rowie leży przewrócona ciężarówka. Na razie tam nie ma żadnych utrudnień, stoją tylko służby pomocy drogowej i obsługi autostrady. Na razie tego auta nie wyciągają, ale trzeba zwrócić uwagę, że w końcu go będą wyciągać i pewnie nitka w kierunku Łodzi będzie zablokowana. Pozdrawiam, Łukasz Dużego.
0: Łukaszu, dzięki wielkie. Na pewno jedna albo i dwie nitki będą zablokowane, więc na bieżąco będziemy śledzić tę sytuację i was informować. Co jeszcze o poranku?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: O poranku to, że zdecydowanie odradzamy przejazd przez trasę S8. Mamy wiadomość od słuchacza.
4: Dzień dobry, aktualizacja do S8. Stoi także most Grotoroweckiego w przeciwnym kierunku, na Pragę, nie tylko do centrum. Także most jest kompletnie wyłączony w obydwu kierunkach. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Dziękujemy. Tutaj sytuacja się zmienia tak naprawdę z minuty na minutę. Wiemy już, do jakiego zdarzenia doszło. To jest pożar auta na ulicy Jagiellońskiej na wysokości trasy S8 właśnie. Jeden pas w kierunku Ronda Starzyńskiego został zablokowany, także tutaj trwa dogaszanie samochodu i w najbliższym czasie ta S8 po prostu będzie nieprzejezdna i w kierunku Białegostoku i w stronę Łodzi, tak jak mówił nasz słuchacz. Także trzeba to omijać drogami lokalnymi i w Markach. Najlepiej po prostu zjechać na drogę wojewódzką 629. No i od tej strony dojechać do centrum Warszawy. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, no to mamy cały czas spory korek właśnie w drodze z Warszawy do Łodzi. Autostradowa dwójka na wysokości Bolimowa. Mamy prace drogowe, to też Wola Szydłowiecka i tam kierowcy zwalniają już od godziny. Jeżeli chodzi o trasy południowe, to większy ruch jest na autostradowej czwórce, tak jak mówiłam wcześniej. To głównie informacja dla tych, którzy jadą do Katowic, bo tam te większe utrudnienia są, chociaż w drugą stronę do Tarnowa też trzeba nieco zwolnić. No i jeszcze sam Śląsk, tutaj bez zmian, cały czas większy ruch jest na S86 w trasie z Dąbrowy Górniczej do Katowic, a dalej do Tychów, chociaż pojawiła nam się też informacja na S1, jeżeli właśnie z Tychów wyjeżdżacie i próbujecie dostać się na przykład do Mysłowic albo dalej do Dąbrowy Górniczej, tam częściowo zablokowana jest trasa S1 i trwają prace drogowe, także albo trzeba kilka minut poczekać, albo zjechać na drogi lokalne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze pytanie o trasę od was.
5: Dzień dobry, z tej strony Tomasz. Ruszam w trasę Białystok-Ciechocinek. Proszę, pomóżcie wybrać mi najwygodniejszą trasę. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No to ja już cię prowadzę tam na wylocie z Białegostoku. Widzę, że masz roboty drogowe, ale potem S8 wygląda całkiem obiecująco. Z tym, że no i właśnie tu się zastanawiam, czy z Ostrowi Mazowieckiej, gdzie też widzę spore spowolnienie, kierować cię w kierunku Warszawy. No a tutaj jednak mamy utrudnienia na moście Grotoroweckiego i przez Warszawę naprawdę trudno jest przejechać S8. Czy jednak spróbujesz w Ostrowi Mazowieckiej odbić na 60 na Maków Mazowiecki lub na 62 w Wyszkowie i przez Nowy Dwór Mazowiecki spróbować dojechać do A1, tam na wysokości Kutna, a dalej już na Ciechocinek. Mimo wszystko na razie nawigacja podpowiada, że przez Warszawę kilka minut, ale jednak szybciej niż wariantem alternatywnym.

19 minut pozostało. Wróć, jeszcze raz. Pozostało. Do 16 najlepiej. Albo do 17, żeby już po pracy było, nie? A tak naprawdę 19 minut po godzinie 8 rano. No i tak patrzę sobie. Michał Iława Kontener pisze: dzień dobry, witam. No dzisiaj mam kierunek Wiedeń. Aktualnie jestem na wysokości Kłodzka i widzę, że na przejściu granicznym Kudowa-Słone jest taki zator, więc może sprawdzicie, co tam się dzieje. No sprawdziłem. No tam widzę rzeczywiście na ósemce jest jakiś spowodowanie.

Uwolnienie, dokudowy zdrój. Ale wiesz co, potem tą ósemką, nie no, nic złego się nie dzieje. 389, dojeżdżasz do granicy, a w zasadzie jedziesz cały czas po stronie polskiej i tutaj nie ma żadnych utrudnień. Aż do samego Wiednia, wskakujesz potem na 33 i dalej nic złego się na trasie nie dzieje. No, to szerokości przyczepności, 350 km przed tobą. Ja tylko przed Wiedniem widzę, przed Brnem. Roboty drogowe, a potem... No to już nic się nie dzieje złego, więc naprawdę szerokości przyczepności ci życzę. I teraz prawdopodobnie, co tam zatankowane jest? Olej napędowy, prawda? Czy benzyna? A co byś powiedział na kilowatogodziny? I w ogóle was wszystkich o to pytam, bo znalazłem w kalendarzu świąt nietypowych, że dzisiaj jest dzień recyklingu baterii. No a jak baterie, to wiadomo, że elektryki. I tak postanowiłem przekornie zajrzeć do raportu, który dostałem od WZM. To jest polska firma, która współpracuje z firmami na całym świecie, robi wtryskiwacze, ale zrobili bardzo fajny raport. Polacy wobec elektromobilności i aut spalinowych. I teraz uwaga, ponad 50%, a dokładnie 54% badanych uważa, że samochody elektryczne w przyszłości w pełni zastąpią samochody spalinowe. Ponad połowa. Jeszcze rok temu to było po prostu nie do pomyślenia, bo tam może 1/4 opowiadała się za elektromobilnością. Tymczasem teraz bardzo to się wszystko zmieniło. No, przy tych cenach ropy i benzyny to tym bardziej. Kilowatogodzina troszeczkę potaniała, więc można dużo taniej jechać na prąd. I w tej grupie ponad 11% wskazuje perspektywy najbliższych 10 lat. Z kolei 22% wskazuje horyzont 10-20 lat, a kolejne 20% okres późniejszy niż 20 lat. A, czyli to jest tak, że tak najwcześniej 2050, kiedy wszyscy będą mieli samochód elektryczny. No dobrze, czy samochody elektryczne w ogóle zastąpią spalinowe? 54% uważa, że tak. I teraz mam takie przewrotne pytanie do was. Myśleliście o elektryku? Inaczej zadam to pytanie. Kiedy kupicie swoje pierwsze auto na prąd? Nie hybrydę, auto elektryczne. Kiedy? Dajcie chociaż 4 cyferki, czyli rok. Czy to planujecie już? Za rok? Za 10? Za 20? Nigdy? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kiedy planujecie zakupić swojego pierwszego elektryka? A może już go w garażu macie? Od ilu lat jesteście elektromobilni?

0: Raport WZM. Ponad połowa Polaków uważa, że w przyszłości samochody elektryczne w pełni zastąpią samochody spalinowe. Pani kiedy kupi sobie elektryka?
1: Ja kiedy kupię sobie elektryka?
0: Ale wiesz, myślałaś
1: co?
0: O tym?
1: Myślałam. Jeszcze niedawno w PRK też była rozmowa a propos tego, że pokolenie Z, czyli moje teoretycznie, nie kupuje właśnie samochodów elektrycznych, więc ja nie mogę kupić, bo jestem pokoleniem Z, ale myślę, że
0: Płyń pod prąd.
1: No tak, jak pod
0: myślałaś
1: prąd to samochód elektryczny. Myślałam.
0: Oglądasz i masz tam, nie wiem, 200 tysięcy, stać cię na wiele elektryków. Kupujesz go dzisiaj, czy jeszcze poczekasz rok,
1: no,
0: 5, 10
1: lat? No przy tym, jakie są te ceny paliw, no to chyba kupię elektryka. Mm-hmm.
0: A z kolei Grzesiek, cześć, nigdy nie kupię elektryka. No chyba, że prawnie mnie do tego zmuszą. Stop. Hybrydom go diesel, pozdrawia Grzesiek. Do tematu zaraz wracamy. Jest 8.30, czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na trasy, bo tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje na tej trasie S8. Tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze 20 minut temu, był pożar samochodu na ulicy Jagiellońskiej na wysokości trasy S8, oczywiście w Warszawie, więc jeden pas w kierunku Ronda Starzyńskiego jest cały czas zablokowany, no ale tam korek, tak jak też wspominał wcześniej nasz słuchacz, jest w obu kierunkach, czyli w trasie do Łodzi i do Białegostoku, chociaż najwięcej samochodów ustawia się przed węzłem Łabiszyńska w trasie do centrum miasta. I kolejne zdarzenie drogowe. Poważny wypadek na trasie S8 Annopol. Ruch tranzytowy w kierunku Bielan jest zablokowany. Taką informację podają służby. Czekamy jeszcze na więcej informacji. Jednak jak jesteście na S8 właśnie w Annopolu, to dajcie nam znać. Numer znacie 22 513 11 11. To oczywiście nie wszystkie wiadomości z Warszawy. Dzisiaj głównie na tej stolicy się skupiamy, bo naprawdę spory ruch też jest na ekspresowej dwójce. To na wysokości lotniska Chopina w trasie do Łodzi, ale też korkuje się ta S2 wcześniej za Falenicą Warszawską i też w trasie do Łodzi. A jeżeli chodzi o południowe trasy, to cały czas spory ruch jest bez zmian na autostradowej czwórce w trasie do Katowic i do Tarnowa, ale tam to raczej jest taki poranny szczyt komunikacyjny jeszcze, ale też widzimy, że korkuje nam się trasa do Kielc. To S7, o czym chyba też już mówił wcześniej jeden z naszych słuchaczy. To informacja dla tych, którzy z Jędrzejowa próbują dojechać do Kielc. Tam akurat korek ma mniej więcej 3 kilometry. Czekamy na wasze wiadomości. Numer już podałam, ale też dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już ponad połowa społeczeństwa jest za elektromobilnością, za kupieniem elektryka. A kiedy na was przyjdzie czas? Iwona napisała: jeżdżę elektrykiem od roku. Obecnie w domu kupiony jest drugi, z większym zasięgiem. A wy myśleliście o tym? Elektryk w domu już? Za rok? Za 10 lat? Nigdy? A może w dłuższej perspektywie? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Dopiero co chciałem dzień przyspieszyć, ten piękny letni dzień. No i proszę bardzo, Norbert to wyłapał.
1: Dzień dobry, panie Patryku, proszę się nie martwić o to podawanie tej godziny, ponieważ ja pamiętam, jak w latach 80. jeździłem do szkoły autobusem w komunikacji miejskiej w Zabrzu. I tam zawsze kierowca słuchał Polskiego Radia Trójki. W audycjach, które prowadził pan Wojciech Mann, zdarzało się, że godziny podawał w ten sposób. Jest 8 za 43 minut. Wtedy był popłoch w autobusie, że to już 8, ale to dopiero to jeszcze były 43 minuty. Pozdrawiam wszystkich z najlepszego radia w eterze, z Polskiego Radia Kierowców.
0: My też gorąco pozdrawiamy. No to tak wybiegając w przyszłość, jest fajrant, jest wolne, jest 16, ale dopiero za 7 godzin i 20 minut. No dobra, a teraz jeszcze troszeczkę o tej przyszłości, bo przypomnę, w kalendarzu świąt nietypowych to właśnie dzisiaj mamy dzień recyklingu baterii. No i tak zastanawiamy się, co z tą elektromobilnością. Tym bardziej, że ja dostałem bardzo fajny raport, słuchajcie, od WZM. 54% ankietowanych. Samochody elektryczne

0: traktują jako te, które zastąpią kiedyś spalinowe i co dziesiąty mówi, że stanie się to w ciągu 10 lat, a z kolei 1/3, bo 29% uważa, że absolutnie nie ma takiej opcji. Samochody elektryczne nie zastąpią w pełni spalinowych. W związku z tym, jakie jest wasze zdanie? I tak całkiem poważnie do tego podejdźcie. Myśleliście o elektryku? Bo ja tak. Ja powiem szczerze, że się nad tym zastanawiałem. Chociaż Aga Krawcowa pisze, po moim trupie, prędzej hybryda. No ja właśnie ostatnio kilka elektryków testowałem i gdybym tylko miał dostęp do prądu, na przykład garaż, a tam wtyczkę, niech to będzie nawet i AC, a nie DC szybki prąd, to tak przez nockę, oj, ładował i dużo taniej jeździł niż to, co teraz muszę tankować, czyli 95, która mi się zbliżyła do 8 zł za litr. To teraz myślicie o elektryku? Proszę nie siać propagandy. Nie połowa społeczeństwa, tylko połowa zapytanych przez firmę, napisał Wojciech. Tak, masz rację. Absolutnie tak, to ja jeszcze raz przytoczę, że tu chodzi o tych ankietowanych. 54% z nich uważa, że samochody elektryczne kiedyś zastąpią spalinowe. Jakie jest wasze zdanie?
1: Chcę odpowiedzieć na pytanie, kiedy kupię samochód elektryczny. Owszem, kupię go wtedy, kiedy już na pewno nie będę mógł kupić spalinowego. A odpowiedź jest dlatego taka, chyba każdy z nas ma telefon komórkowy i każdy wie, jak zachowuje się telefon po 3 latach pracy i ciągłego ładowania i ile mu baterii zostaje, ile tego prądu w tym zostaje. Samochody elektryczne nie mają przyszłości, prędzej samochody na wodór, no to jeszcze poczekamy, ale wydaje mi się, że elektryczne nie mają przyszłości.
0: To trzeba by ekspertów zapytać, ja nim nie jestem. Wiem tylko, że po 10 latach niektóre baterie wykazują naprawdę całkiem dobrą żywotność, ponad 90%, bo to zależy od tego, jak my tę baterię użytkujemy, jakim prądem ładujemy, jak często, czy dobijamy do setki, czy ładujemy w przedziale 20-80%. Ale pytanie jest takie. Czy myśleliście już o elektryku? Czy myślicie o tym, żeby kupić sobie właśnie auto na prąd już za kilka lat, czy najwcześniej za dekadę, jak nie za lat 20? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

Mamy bardzo fajne pozdrowienia dla całego PRK. Przesyłają Angelika i Michał z Bydgoszczy. My też was bardzo, bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy. A przy okazji naszego tematu, czy myśleliście o elektryku i ewentualnie kiedy byście zamienili swoje auto? Zakładam, że to auto na benzynę albo olej napędowy. Na właśnie elektryka. I tak czytam, mamy z żoną elektryki od 6 lat. Nigdy więcej skansenowych aut. Maciej gorąco pozdrawia. A przy okazji pytanie o samochody elektryczne to dla mnie coś takiego, jakby zapytać społeczeństwo, kiedy samochody latające zastąpią te jeżdżące. To Adam z Wolwika. Czekam na więcej waszych głosów, bo mam wyniki badań i większość ankietowanych uważa, że elektryki w końcu zastąpią auta spalinowe. Jesteście po tej stronie barykady? Czy po tej drugiej. A teraz bez względu, czy to jest benzyna, czy to jest diesel, czy to jest elektryk, hybryda, na drogi i sprawdzamy, gdzie się korkuje.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy właśnie na trasy cały czas w tej Warszawie, ponieważ tutaj są najpoważniejsze utrudnienia od tak naprawdę godziny 6. I jak mówiłam wcześniej, mamy poważny wypadek na trasie S8. To Annopol, gdzie ruch tranzytowy w kierunku Bielan jest zablokowany już od godziny 8. I widać, że tutaj te utrudnienia będą się przedłużać, ponieważ korek cały czas jest. On się zaczyna już tak naprawdę za Markami, a kończy przed mostem generała Grota Roweckiego. To nie wszystko, bo również po 8 palił się samochód osobowy na ulicy Jagiellońskiej, też to trasa S8, i tam jeden pas w kierunku Ronda Starzyńskiego jest zablokowany, chociaż widzimy, że już akurat tam przy ulicy Jagiellońskiej sytuacja wygląda nieco lepiej. Mimo wszystko S8 warto w najbliższym czasie ominąć. Bez zmian na S2 cały czas spory ruch jest na wysokości Falenicy, tam zaczyna się korek, a kończy się na wysokości Mostu Południowego, to trasa w kierunku Pruszkowa, chociaż też widzimy, że jest kolejne zdarzenie drogowe. To trasa S8, która łączy się ze S2 i to dokładniej węzeł Konotopa, gdzie samochody właśnie zaczynają już zwalniać za Bliznę Łaszczyńskiego. Korek jest w kierunku Siedlec. No sporo w tej Warszawie się dzieje, ale przechodzimy teraz do trasy z Warszawy do Łodzi. Tam cały czas korek mamy na autostradowej 2, gdzie przewężenie jest na wysokości Woli Szydłowieckiej. Tam wcześniej były prace drogowe, o czym mówimy od jakiegoś czasu, ale też teraz mapy pokazują, że kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. Korek się wydłuża. I południowe trasy. Cały czas spory ruch na autostradowej obwodnicy Krakowa. Tam bez zmian. Dzień jak codzień o tej porze. Trasa w kierunku Katowic i w stronę Tarnowa. I też widzimy, że korkuje nam się trasa do Kielc. To S7. Zwalniacie dokładniej w trasie z Jędrzejowa właśnie do Kielc. I korek ma tam 3 km.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przytoczyłem wyniki raportu WZM. Tam 54% ankietowanych twierdzi, że elektryki w końcu zastąpią auta spalinowe. A Wojtek teraz pisze, ja w te 54% to nie wierzę. Badanie chyba było robione przy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Elektryk owszem, ale gdy do pełna będzie się ładował maksymalnie w 10 minut. Wojtku, to już powoli się dzieje.

Rozgorzała nam dyskusja na temat elektryków, no bo skoro przeprowadzony został raport, badania, ankieta, co myślimy i czy zastąpią elektryki auta spalinowe, no to okazuje się, że większość ankietowanych twierdzi, że jednak zastąpią. Dzień dobry. 10 lat za kółkiem elektryka, ponad 1 000 000 kilometrów za mną. Wszystkim sceptykom polecam pojeździć, zanim będą wyrokować. Najwięcej mają do powiedzenia ci, co nigdy nie siedzieli za kierownicą takiego właśnie elektrycznego auta. Pan, który przed chwilą wypowiedział się o żywotności baterii po 3 latach, bardzo mało wie. Pozdrawiam, Jacek z Elektryka z trasy Ulchówek-Korczowa-Sandomierz-Korczowa-Ulchówek bez doładowywania. No to Jacku, szerokości, przyczepności ci życzę i do kilowatów

0: 100 godzin za chwilę wrócimy. Teraz czas powiedzieć o tym, że piękny dzień przed nami. Piękne lato i upał, słuchajcie, na południu i południowym wschodzie ponad 30 stopni Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak będzie, 31 nawet mają pokazać termometry w cieniu właśnie na południu i południowym wschodzie Polski. 28 kresek powyżej zera ma być w centrum, a najchłodniej dzisiaj lokalnie na Pomorzu 17-19 stopni Celsjusza. I teraz też uwaga, bo mimo że błękitne niebo nad naszymi głowami, to tych chmur będzie przybywać i na obszarze od Warmii, Mazur, przez Pomorze, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę dzisiaj przelotnie może popadać i... Uwaga, mogą występować burze, wtedy to silniejsze porywy wiatru, takie do 75 km na godzinę, no i spaść może do 20 litrów wody na metr kwadratowy w czasie burz, a na Warmii nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Bo poza tym to tak na obszarze Polski dzisiaj wiatr raczej słaby, a ciśnienie na poziomie 994 hektopaskali, tyle pokażą barometry w południe w Warszawie. Przewidywany jest spadek, potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się nazywam Patryk Kuniszewicz i zapraszam do 10. Jedziemy razem? Dzień dobry.
2: Let's go.

Rynkowi elektromobilnemu i sprawdzamy, kiedy byśmy zamienili naszą spalinówkę na elektryka. To ciekawe, co napisał Uciu Guciu z Norwegii. Pozdrawia gorąco i pisze siemka wszystkim. Odnośnie elektryków, to ja osobiście nie zamierzam zmienić mojej benzynki na elektryka, aż do momentu braku możliwości kupna spalinowego silnika. Z Norwegii Uciu Guciu pisze. A tam ta elektromobilność jest na bardzo wysokim poziomie, mocno rozwinięta, ale

0: też sieć ładowania i no i wśród nowych samochodów elektryki królują. Za chwilę wracamy do tego tematu. Tymczasem 10 po 9, serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas mówiliśmy o tej Warszawie, więc może teraz trochę zmienimy kierunek i zaczniemy od trasy z Lublina do Warszawy. S17 korkuje nam się na zjeździe z właśnie S17 na trasę w kierunku Warszawy, czyli na przepraszam, z S17 dalej S17, ale akurat tam się łączy ona z S12, więc akurat te prace drogowe trwają na wysokości węzła Kurów Zachód. Tam trwają prace drogowe, chociaż właśnie też na wysokości Wólki Nowodworskiej kierowcy zwalniają dosyć mocno. Na razie nie widzimy, żeby tam było jakieś zdarzenie drogowe, ale no korek rośnie, więc czekamy tutaj na rozwój sytuacji. Podobna sytuacja jest w trasie z Krakowa do Kielc. Tutaj kierowcy akurat zwalniają za Chęcinami. Korek ma mniej więcej 2 km i tam rzeczywiście też jest dość ciasno. Trasa z Katowic do Wrocławia, a dokładniej na wysokości Rudy Śląskiej. Tam widzimy, że korek cały czas jest, dokładniej to węzeł Gliwice-Sośnica i akurat utrudnienia mają tam 2 km. Trwają prace drogowe, nic więcej się nie dzieje. Miejmy nadzieję, że nic więcej. Wiemy tylko, że tutaj te prace drogowe, ponieważ tak pokazują to mapy i nasza nawigacja. Jeżeli chodzi o te prace, to one są też na autostradowej jedynce, jeżeli jedziecie z Bytomia do Częstochowy i w drugą stronę. Tam trzeba doliczyć sobie kilka minut więcej na dojazd. No i ta Warszawa, musimy o niej powiedzieć więcej, ponieważ cały czas bardzo duży korek jest na ekspresowej 8 przed mostem generała Grota Roweckiego w Annopolu. Było poważne zdarzenie drogowe i mamy rzeczywiście przewężenie tej nitki przed mostem, jak mówiłam przed chwilą, chociaż S8 korkuje się jeszcze za Bliznę Łaszczyńskiego i na S2, gdzie mamy kolejne zdarzenie drogowe, jak informują kierowcy na naszych mapach, to utrudnienia, które są w kierunku Siedlec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaraz wrócę do badań, gdzie większość ankietowanych uznała, że elektryki za moment, no może nawet i za 10 lat, ale zastąpią auta spalinowe. Tymczasem wy nie zostawiacie suchej nitki. Teraz mam taki oto komentarz. Na baterie to latarka lub radio. Auto musi warczeć. Infrastruktura jest prawie zerowa i droga. No właśnie, jadąc nad morze z pięciu elektryków widziałem. A na odcinku 280 km jedna stacja do ładowania. Także na razie to auto po bułki. Zgadzacie się, czy jesteście innego zdania?

0: To już prawie 21 minut po godzinie 9, a ja wracam do raportu. Elektromobilność, rola polskich firm na arenie międzynarodowej, wpływ polityki klimatycznej na przemysł i kwestia stosunku Polaków do tych zagadnień. No właśnie to tematy, które ten raport wyprodukowany, przygotowany przez WZM, firma polska z 75-letnią tradycją. No właśnie ten raport o tym traktuje i mówi, że ponad połowa ankietowanych uważa, że w przyszłości samochody elektryczne w pełni zastąpią samochody spalinowe, a prawie 80% uważa, że kraje europejskie, w tym Polska, powinny wspierać rozwój lokalnych producentów samochodowych. O, proszę bardzo. No to teraz pytanie do was. Elektryk, tak? Nie? Kiedy?
1: Witam, szanowne radiokierowców. Elektryki są, powstały i na razie o elektryku się nie myśli, dopóki są silniki spalinowe. Ma to na pewno elektryk swoje plusy i minusy. Jest pytanie w związku z szczytnym hasłem ekologii. Kto i jak będą utylizowane te pojazdy? Co się z nimi będzie po prostu tutaj działo w przyszłości? Jak to będzie wyglądać? Bo to jest bardzo ważna sprawa.
0: O to bym się nie martwił. Powstają już banki energii. Te baterie są pozyskiwane właśnie dla takich banków. Więc tutaj ekologia ma się dobrze. Ale jest też taki głos... Cena to na razie jedyna bariera, bo reszta to czysta logistyka. Gdyby elektryki kosztowały tyle, co spalinówki, to zaznaczam, że powoli tyle kosztują. Brałbym od ręki. Garaż jest codziennie, 50-60 km robi się bez zająknięcia, a dłuższa trasa raz czy tam dwa razy do roku to po prostu kwestia zaplanowania krótkiego postoju na ładowanie. W pełni jest to do zrobienia, tylko te ceny muszą w końcu spaść. No ale słuchajcie, nowy samochód, wiemy, to jest kwestia 100 tysięcy i elektryki też już tę granicę osiągnęły. A nawet i poniżej 100 można kupić, więc te proporcje powoli się wyrównują. To co, myślicie o elektryku? Kiedy?
2: Chciałbym odnieść się do opinii Kacza, który opowiadał o telefonach komórkowych. Posiadamy samochód elektryczny około 5 lat. Ma przejechane ponad 480 tysięcy, sprawność baterii na poziomie 100%. Nie będę mówił, jaki to producent, nic więcej. Myślę, że to wyjaśni w pełni wątpliwości posiadacza telefonu komórkowego. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
0: Bo był zarzut, że po 3 latach, tak jak w smartfonie, ta bateria traci swoje właściwości. Okazuje się, że w elektrykach, a znam takie przykłady, nawet i po 10 latach wydajność tej baterii no, była w granicach 90-kilku%.
3: Dzień dobry, czujny słuchacz z tej strony. Myślałem o samochodzie elektrycznym, tylko akurat u mnie w Gryfinie jest taki problem, że nie ma gdzie tego samochodu naładować. Infrastruktura ładowarek jest zerowa. Zerowa. Więc z bloku nie będę wyrzucał przedłużacza i ładował go z gniazdka, no bo to nie ma sensu, tak? A żebym miał właśnie domek czy garaż, no to jeszcze można by się skusić. A tak to niestety nie. No, najpierw się wymyśla coś, a później buduje się infrastrukturę, którą się buduje przez jakieś 10 lat. Nie jest to tak, że mamy samochody elektryczne i rok, dwa i przystosowujemy infrastrukturę, tylko po prostu czekamy, tak? Pozdrawiam, czujny słuchacz.
0: Ja też bardzo gorąco pozdrawiam i jeszcze jeden komentarz od Ariela. Szybkość ładowarki to jedno. Ważna jest też powszechność stacji ładowania. No najlepiej by było, żeby było na każdym CPN-ie, czyli stacji paliw.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Wracam na trasy, słuchajcie w PRK Polskim Radiu Kierowców. Pamiętajcie, że co 20 minut informujemy was na bieżąco, co dzieje się na drogach w Polsce. Czas na fakty motoryzacyjne i te drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To nie jest tak, że ja się dzisiaj uparłam na tą Warszawę, ale tam naprawdę dzisiaj bardzo duży ruch, więc znowu zaczynamy od stolicy, bo pojawiły się też nowe informacje odnośnie S8. Już wcześniej mówiliśmy tam o zdarzeniach drogowych, no ale jeszcze wiemy teraz, że na wysokości mostu Grota Roweckiego na 15 kilometrze po 9 samochód osobowy uderzył w bariery. Nie ma osób poszkodowanych, na szczęście jest to tylko kolizja z barierami. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Białego Stoku, czyli to już trzecie zdarzenie. Nie tam dzisiaj na S8, chociaż tak naprawdę czwarte, bo jeszcze jedna wiadomość. Węzeł Łabiszyńska do węzła Marywilska, 18 km, czyli 3 km dalej. Tam dwa samochody osobowe zderzyły się z motocyklem. No i niestety już teraz wiemy, że jedna osoba w tym wypadku, jak się okazuje, została ranna. Zablokowane mamy dwa pasy i to akurat na jezdni w kierunku Poznania, także i do Białego Stoku, i do Poznania. Korek jest duży na S8, warto omijać w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o autostradową dwójkę, to przypominamy, że spory korek właśnie jest od węzła Wiskitki i te utrudnienia dopiero kończą się za Bolimowem, tak naprawdę przed miejscowością Dzierzgów. Korek jest od Łodzi w kierunku Warszawy, chociaż też nasi kierowcy zgłaszali, że utrudnienia w drugą stronę są też, czyli jeżeli jedziecie z Warszawy do Łodzi, tam koszone są trawy, tak samo jak wczoraj, tylko że akurat wczoraj te utrudnienia mieliśmy kilka kilometrów wcześniej, dokładniej na samym węźle w Wiskitkach. I jeszcze krótko zaglądamy tutaj na południowe trasy. Mamy spory korek na wysokości Gliwic. To dokładniej na węźle Gliwice-Sośnica i to informacja dla tych, którzy z Katowic próbują jechać w kierunku Opola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dajcie znać, jeżeli u was na trasie dzieje się coś niepokojącego. Na informacje drogowe, pogodowe czekamy w aplikacji PRK, Polskiego Radio Kierowców.

0: O tym według raportu WZM, polska firma, która jest 75 lat na rynku i współpracuje na całym świecie, no to zrobili taki właśnie raport, gdzie zapytali o auta elektryczne, chociaż sami robią wtryskiwacze na przykład do diesla. No i z raportu wyszło, że ponad połowa ankietowanych uważa, że w przyszłości samochody elektryczne w pełni zastąpią samochody spalinowe. To 54%, chociaż 11% uważa, że to potrwa jeszcze z 10 lat. A wasze opinie? Elektryk tak, Rafał z Kijanki napisał. Ale ładowanie? O, panie. Żeby ono było tak jak dzisiejsze tankowanie. Szybko, sprawnie. No powoli to w tę stronę idzie. Już mamy architekturę 800V. Baterie i samochody też są do tego przygotowywane. No może za chwilę to będzie tak wyglądało. Ale z drugiej strony niektórzy skarżą się, że tak, elektryków jak na lekarstwo, chociaż statystyki i dane pokazują co innego. Polacy naprawdę zaczęli kupować elektryki. No i w drodze nad Bałtyk mało tych stacji. A teraz Jacek z Elektryka pisze, coś mija się z prawdą ten słuchacz. A2, A4, S3, S5, S17, S7. Moja trasa, no średnio co 19 km widzę stację ładowania, choćby przy MOP-ie albo na stacjach tankowania. No właśnie, więc można. A co wy myślicie o elektrykach?
1: Kupiliśmy elektryka 2 lata temu, dlatego że mam garaż, mam fotowoltaikę, i zostaje mi prądu. Jazda nim jest za free, komfort jazdy super i ci, co się wypowiadają, że elektrykiem nie da się jeździć, w ogóle chyba nim nie jeździli. Nie ma porównania do samochodu spalinowego. Średnio 400 zł miesięcznie zostaje mi w domu, bo tyle kosztowało mnie dojazd do pracy samochodem spalinowym miesięcznie. Pozdrawiam wszystkich, co jeżdżą spalinowymi.
0: Pozdrówki, też bym zamienił na elektryka, gdybym ten dom miał i na przykład punkt ładowania, to byłoby coś. Ale nie wszyscy są tak optymistycznie nastawieni właśnie do elektromobilności.
2: Miejmy nadzieję, że samochody elektryczne, jak i cały ten zielony ład odejdzie w niepamięć. Pozdrawiam Łukasz Dużego.
0: Także zdania są podzielone. No ale słuchajcie, może się tak zdarzyć, że za lat 10, 20, 30 znikną nasze kochane V8, V12. I co my wtedy zrobimy? Pamiętajcie tylko, panowie, chłopaki nie płaczą.

0: Goldfrapp Racket. No to nie jest wcale Racket Science, ta cała elektromobilność, ale elektryki już zagościły na naszych ulicach. I teraz Czesiek, tak podsumowując, pisze: cześć, słowo w sprawie elektryków. No chciałem uspokoić zwolenników silników spalinowych. Branża petrochemiczna nie dopuści do tego, aby elektryki zastąpiły auta spalinowe. To zbyt duży biznes. Docelowo elektryki może będą stanowiły 30% rynku, ale to już się powoli dzieje. Większą szansę mają hybrydy. Pogodzą obie branże. Czesiek pozdrawia. Ja pozdrawiam Cześka. Dzięki za te wasze wszystkie głosy. Myślę, że ten temat będziemy jeszcze wałkować przez najbliższy czas, lata, bo trochę to potrwa, ale rzeczywistość motoryzacyjna mocno się zmienia. Teraz 9:50 i Emilia Kleszczewska, informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio.

0: I tak jak wcześniej też Patryk mówił, czy jeździcie samochodami spalinowymi, czy dieslem, czy jeszcze innymi samochodami, elektrykami, hybrydami, to jednak wszyscy muszą stać w korku. I tak jest w Warszawie cały czas na S8, jak wcześniej mówiliśmy. Tam dzieje się bardzo dużo dzisiaj. Na moście Grota Roweckiego na 15 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas do Białegostoku i drugie zdarzenie drogowe na 18 kilometrze, czyli kilka kilometrów dalej. Zderzenie dwóch samochodów osobowych z motocyklem, jak się okazuje. Jedna osoba została ranna. No i od 9 na miejscu działają służby, zapewne też te ratunkowe, dlatego zablokowany jest jeden pas w trasie w kierunku Poznania. Ale też trwają prace na innym odcinku, to już nie województwo mazowieckie. Przechodzimy do Kujawsko-Pomorskiego. S5, węzeł Żnin Północ do węzła Pałuki, a także węzeł Rogowo do węzła Biskupin. Tam zepsuły się samochody i na jednym i na drugim odcinku. Jeżeli chodzi właśnie o te utrudnienia, to pas wolny jest zajęty w kierunku Poznania i to samo jest między Rogowem i węzłem Biskupin. Jeżeli chodzi o pozostałe prace, to one prowadzone są na przykład na S6, zachodniopomorskie województwo, węzeł Karwice do węzła Sławno-Zachód, tam do godziny 17 trwa naprawa pobocza i skarpy. Zajęty jest pas wolny i tam ograniczenie jest do 90 km na godzinę. Czekamy też na Wasze wiadomości. Numer do Radia Kierowców 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 4 minuty pozostały do godziny 10. No dobrze, a pani zamienia spalinówkę na elektryka kiedy?
1: Och, to jest gdzieś na liście moich zadań do realizacji, ale...
0: Nie w tym roku?
1: Nie.
0: Nie za rok?
1: Nie.
0: Za 10 czy za 20 lat?
1: No chciałabym tak 5-6 sobie daję.
0: O, proszę bardzo. Ola Jasińska, trochę mnie zaskoczyła. Czy was zaskoczy? Ja? Ja już bym, gdybym dom miał, a ja jestem blokers. Więc jeszcze mi się to nie opłaca.
1: No ale... właśnie, mnie też się jeszcze nie opłaca.
0: No właśnie.
1: Niestety. Może 5-6 lat. Może nie będziesz już blokersem, a ale domatorem. Nie,
0: jeżeli w bloku będę miał punkt ładowania, to nawet będąc blokersem wchodzę w
1: elektryki. Do stojenu się musisz odezwać.
0: Jako drugie auto. A pierwszym fajnie, żeby była V8. Za 3 minuty godzina 10, z wami po 10 Ola Jasińska.
1: Dieslowa. Na razie.

0: Ja muszę przyznać, że też. Godzina 10 na zegarach. Aleksandra Jasińska. Zapraszam Was na prognozę pogody. Sprawdźmy, co dziś czeka nas za oknami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na południowym wschodzie kraju będzie najpogodniej, jak się okazuje, tam bezchmurnie albo z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, a miejscami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na zachodzie, północy i w centrum pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem w pasie od

0: Warmii i Mazur przez Mazowsze i ziemię łódzką aż po Śląsk. Możliwe są też burze. Spaść może od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie na Warmii nawet około 30. Temperatura bardzo zróżnicowana, jak patrzę na mapę synoptyków. Na Pomorzu zaledwie 17-19 stopni, w centrum około 28, więc ta różnica jest naprawdę spora, a na południu i południowym wschodzie nawet 32 stopnie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Na zachodzie skręca na zachód i południowy zachód, natomiast w rejonach podgórskich Karpat oraz wysoko w górach porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Podczas burz nawet do 70. Przyznacie, że to naprawdę sporo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już niebawem zagadka motoryzacyjna i pierwsza podpowiedź. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jeśli nie, teraz macie chwilę na to, żeby się przygotować.

0: 9 minut po godzinie 10, już prawie 10 po 10. A2K, okolice 405 kilometra, kierunek Warszawa, zator. Czy możecie to sprawdzić? Napisał Wojciech w aplikacji. Mhm. Emilka kiwa
1: sprawdzimy.
0: Głową i mówi, że sprawdzimy. Czas na najświeższe informacje z tras.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A2 to koszenie traw. Dlatego mamy taki korek, który zaczyna się przed Bolimowem, a kończy się troszeczkę tam za Wiskitkami, dokładniej na węźle w Wiskitkach. To głównie trasa z Łodzi do Warszawy. Wcześniej mówiłam, że z Warszawy do Łodzi, bo trochę tutaj sytuacja się zmieniła. Najpierw korek był w drugą stronę, no a teraz głównie, jeżeli z Łodzi jedziecie do stolicy. Jeżeli chodzi o S8 w Warszawie, no to korek się nie zmniejsza. My o tym mówimy od samego rana, tak naprawdę od 6. Tam już się bardzo dużo dzieje. Mamy kolizję za kolizją i też niestety wypadki.

0: Dlatego na wysokości węzła Łabiszyńska już mamy naprawdę spore przewężenie do mostu generała Grotaroweckiego, a nawet za mostem. Ten korek się kończy na wysokości Marymontu w trasie do Łodzi. I jeżeli chodzi o te utrudnienia, to mamy też aktualizację z S8 właśnie od węzła Łabiszyńska do węzła Marywilska i wiemy, że zablokowany jest prawy pas ciągu głównego. Tam na 18 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe z motocyklem. Jedna osoba została ranna, no i to jest blokada trasy w kierunku Poznania, ale do Białegostoku też nam się wolniej jedzie. Dobrze, przechodzimy już z tej Warszawy do tras małopolskich i tych w województwie śląskim. Cały czas spory ruch jest na wysokości węzła w Balicach, ale tam chyba niedługo czekacie. To informacja dla tych, którzy planują przejazd na przykład do Bochni albo do Tarnowa, czy dalej do Rzeszowa. No i jeszcze Śląsk, autostradowa czwórka. Jeżeli jedziecie z Rudy Śląskiej, to na pewno trzeba zwolnić przed Gliwicami, dokładniej na węźle Gliwice-Sośnica. Tam prowadzone są prace drogowe. Korek nie jest długi, no ale jest intensywny. Ma on mniej więcej 2 kilometry, no i to jest utrudniony dojazd do Opola. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po 10, a ja obiecałam pierwszą podpowiedź. Przypominam, szukamy jednej części samochodu. Tu się zgadza. Widzę, że jesteście gotowi i piszecie w aplikacji, że tak, pełna gotowość. Bardzo mnie to cieszy. 4 podpowiedzi i uwaga, każda jest prawdziwa, ale stawiam tutaj znak ostrzegawczy. Każda może zaprowadzić Was też w zupełnie inną stronę. I na tym polega cała zabawa. Podpowiedź numer 1. Uwaga. Kiedy silnik pracuje, ja również cały czas mam robotę.

19 minut po godzinie 10. Zerkam na wasze odpowiedzi w aplikacji. Co ja tutaj widzę? No tak, alternator. Alternator dziś zbiera wyjątkowo dużo głosów, ale nie. Tym razem prąd prowadzi was trochę na manowce, ale szukamy dalej. Panie Pawle, pan Paweł napisał w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, to jeszcze odnośnie do poprzedniej rozmowy Patryka Kuniszewicza, że w wakacje miał okazję, przyjemność podróżować po Europie nowym, dużym, ośmioosobowym Fordem, hybrydą, benzyną, 5 osób plus bagaże. Przejechali trasę Wadowice, Wisła, Budapeszt, Zagrzeb, Split, Zadar, Wiedeń, Praga, prawie 4000 kilometrów. Samochód średnio spalił od 5,5 do 6,5 na stówkę benzyny. Jazda normalna, nie eko, ale nie przekraczając 120 km na godzinę. Uważam, że to bardzo dobry wynik. Problemem były duże naładowania auta na szybkim ładowaniu w innych krajach. Hybrydy tak, pełne elektryki. Myślę, że jeszcze nie teraz. Brak odpowiedniej infrastruktury. Pozdrawiam cię, Pawle, i zgadzam się z tobą absolutnie. Prawie 4000 kilometrów i spalanie między 5,5 a 6,5 przy dużym ośmioosobowym aucie, no to rzeczywiście brzmi bardzo przyzwoicie. A przy okazji bardzo

ciekawa też obserwacja z ładowarkami za granicą. Hybryda dała tutaj radę, ale infrastruktura do pełnych elektryków, jak widać, jeszcze potrafi wystawić cierpliwość kierowcy na próbę. Dzięki za te relacje z europejskiej trasy. Powracam do naszej zagadki, do Tomasza i Anety z Vivaro, którzy napisali: wydech, rura wydechowa. Tomaszu, Aneto, dobry trop, bo tam też cały czas coś się dzieje, kiedy pracuje silnik, ale wydech zostawiamy dzisiaj w spokoju, to nie on. Do Rafała z Kii, pompa paliwa. Rafał, no tutaj gdzieś między wierszami powiedziałabym blisko, bardzo blisko konstrukcyjnie, ale, ale mowa o... nie o tej części samochodu, o tak, żeby za dużo nie podpowiedzieć. Rafał z Grudziądza, alternator. Jesteś no tutaj w bardzo licznym klubie alternatora, tyle, że dziś ten klub, można powiedzieć, punktu nie zdobywa, bo alternator to nie jest ta część, o którą ja dzisiaj pytam. Marek również pisze, czy może chodzi o alternator? Nie. Podpowiedzi trochę mieszają, widzę, że robią swoją robotę. Alternator skreślamy. No właśnie, Bartosz Stira też tutaj podpytuje, czy chodzi o alternator. Brzmi rozsądnie, ale właśnie dlatego to jest taki dobry, fałszywy trop. O, chyba bardziej kreatywnie nie da się o tym powiedzieć. Odpowiedź jest zupełnie gdzie indziej.

Pozdrawiam cię również. Niestety nie o układ wydechowy pytam. Przypomnę jeszcze raz podpowiedź. Kiedy silnik pracuje, ja również cały czas mam robotę. Dobra, to w takim razie podpowiedź numer 2. Bez oleju właściwie nie mam po co istnieć.

0: I wybiła godzina 10:30 na zegarach, a to znak, że już za moment oczywiście najświeższe informacje stras, ale zanim to przypominam, szukamy dzisiaj odpowiedzi na zagadkę motoryzacyjną. Jaka to część?
1: Ja myślę, że turbina. Mhm.
0: No niestety, nie pytam o turbinę. Może jakieś inne odpowiedzi? Aplikacja do waszej dyspozycji, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: zacznę od Warszawy wyjątkowo, a raczej od województwa pomorskiego i od węzła Gdańsk Południe do węzła Gdańsk Lipce. Tam na drugim kilometrze zepsuł się samochód osobowy. Prawdopodobnie zablokowany jest aktualnie prawy pas w trasie do Elbląga, chociaż lewym można jechać, ale i tak widzimy, że na S7 ruch jest spory. Także albo trzeba poczekać tam kilka minut więcej na przejazd w kierunku Elbląga, no albo wybrać sobie trasę jakąś tutaj poboczną. Te utrudnienia są od 9 i tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze do 11 na S7 drogowcy właśnie będą. S8 zajęty jest ciąg główny, jeżeli chodzi o węzeł Łabiszyńska do węzła Marywilska. Tam na 18 kilometrze po godzinie 9 dwa samochody osobowe zderzyły się z motocyklem. Jest jedna osoba ranna, tak jak podają właśnie służby w naszych komunikatach, więc na miejscu cały czas jeszcze trwa ustalanie szczegółów tego wypadku. Zablokowane są dokładniej dwa pasy w kierunku Poznania. I jeszcze S8 to jedna wiadomość, most Grota Roweckiego. Tam mimo, że już chyba większych, a nie, jest korek, bo przed chwilą właśnie nie korkował się nam ten most, a znowu się korkuje. Most generała Grota Roweckiego, 15 kilometr, tam samochód osobowy uderzył w bariery. No i na szczęście nie ma poszkodowanych, to tylko kolizja, ale mamy utrudnienia z przejazdem w kierunku Białego Stoku. No i jeszcze krótko zaglądamy na autostradową dwójkę. Przypominamy, że tam korek ustawia się od Łodzi w kierunku Warszawy. Od miejscowości Dzierzgów do węzła Wiskitki trwają prace porządkowe, koszenie traw i jeszcze to, jeszcze jeżeli chodzi o korki, to one są na wysokości Rudy Śląskiej i Gliwic, to autostradowa czwórka w trasie z Katowic do Opola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szukamy jednej części samochodu, cztery odpowiedzi i wasze odpowiedzi.
2: Toyota. Myślę, że chodzi o skrzynię biegów. Pozdrawka.
0: Pozdrawiam serdecznie. Niestety nie chodzi o skrzynię biegów. O co więc pytam? Przypominam nasze podpowiedzi. Podpowiedzi padły już dwie. Kiedy silnik pracuje, ja również cały czas mam robotę. To jest podpowiedź numer jeden. Podpowiedź numer dwa. Bez oleju właściwie nie mam po co istnieć. I wasze odpowiedzi. Już zerkam do naszej aplikacji. Tu między innymi Piotr napisał. To jest pedał gazu. Piotrze, ciekawy strzał, ale dziś odpada. Chociaż kierunek myślenia całkiem niezły. Rafał z Grudziądza, obrotomierz, rzeczywiście pasuje do części naszych tropów, ale nie dziś. Nie tej części szukamy. Gramy dalej. Pompa płynu chłodzącego. To już całkiem konkretna odpowiedź, ale jeszcze nie trafiona. Nie skreślajcie swoich teorii, bo robi się rzeczywiście coraz ciekawiej. Pompa wody też dziś pojawia się dosyć często, ale na razie bez punktu ode mnie. Podpowiedzi dalej. Mam wrażenie, że skutecznie mieszają, ale z drugiej strony jesteście też naprawdę bardzo blisko. Skoro nie alternator, to pompa wody. Logiczne rozumowanie, drogi słuchaczu, który się nie podpisał, ale jeszcze próbujemy dalej. Jaro z Nissana, może to katalizator. Brzmi sensownie. I właśnie za takie odpowiedzi lubimy tę zagadkę, ale nie, katalizator odpada. You sticky

No ja też muszę przyznać, że mam pewną tajną misję. Pięknie ta zagadka się rozkręciła, bo odpowiedzi lecą naprawdę z różnych stron motoryzacji. Był alternator, była turbina, był katalizator, obrotomierz, pedał gazu, wał korbowy, ktoś napisał, cylinder, tłoki, wał rozrządu. Kto jeszcze? No rzeczywiście odpowiedź, dzień dobry, na pytanie w konkursie to wał korbowy. To być może pompa wspomagania kierownicy, napisał w aplikacji nasz słuchacz. Pozdrawiam cię. A to Marta, zdaje się. Pozdrawiam cię, droga Marto. Nie, to nie są te odpowiedzi. W takim razie proszę

Proszę bardzo, podpowiedź numer 3 wam się należy z mojej strony. Już szukam. Podpowiedź numer 2, wiecie jak brzmiała, bez oleju właściwie nie mam po co istnieć. A podpowiedź numer 3, kiedy przestaje prawidłowo działać, kierowca może zobaczyć przed sobą czerwoną kontrolkę.

0: prawie 10 minut do godziny 11, a wy nadsyłacie cały czas odpowiedzi.
1: Radek ze Suzuki. Mm-hmm. Myślę, że chodzi o sprężarkę klimatyzacji.
0: Niestety nie chodzi o sprężarkę. Czas na najświeższe informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Co 20 minut zaglądamy na trasy i zaczynamy teraz od Pomorza. Przypominamy, że na S7 między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Lipce, dokładniej na wysokości ulicy Borkowskiej, zepsuł się samochód, który blokuje przejazd nitką w kierunku Elbląga. Utrudnienie można ominąć, przejeżdżając przez centrum Pruszcza Gdańskiego. No i potem trzeba się kierować na drogę wojewódzką numer 226. Na węźle Gdańsk Wschód ponownie wracacie na trasę S7. Przypominamy, że już od wczesnych godzin porannych utrudniony jest przejazd przez S8 w Warszawie. Tam było kilka zdarzeń, no ale drogowcy jeszcze są między węzłami Łabiszyńska i Marywilska. Tam po 9:00 dwa samochody osobowe zderzyły się z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana i drogowcy zablokowali przejazd prawym pasem do Poznania. S8 korkuje się jeszcze cały czas na moście Grota Roweckiego, chociaż tam kilkanaście minut temu utrudnienie zostało odwołane. Na moście osobówka uderzyła w bariery i przez dwie ostatnie godziny zajęty był pas w kierunku Białego Stoku. To jeszcze jedna informacja z Warszawy. Kierowcy ustawiają się na węźle Konotopa. To węzeł, który łączy S8 z ekspresową dwójką. No i tam korek kończy się przed węzłem Opacz, czyli w trasie do Siedlec. No i przypominamy też, że utrudnienia są na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim. Tam po 7:00 była awaria samochodu. No i ten zepsuty pojazd blokował albo jeszcze blokuje przejazd trasą od węzła Żnin Północ do węzła Pałuki. To trasa w kierunku Poznania. Natomiast na autostradowej dwójce kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. To trasa z Łodzi do Warszawy, o czym też już mówimy od samego rana, tak naprawdę od godziny 6:00. Trwają prace porządkowe. Tak jak informowali nas nasi słuchacze, są koszone trawy,

0: korek zaczyna się mniej więcej na wysokości Bolimowa, a kończy przed węzłem Wiskitki. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszego numeru telefonu 22 513 11 11. Tutaj wiadomości te głosowe, ale tekstowe i też głosowe możecie wysyłać w naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 11 na zegarach, a tymczasem w Raciborzu prawie 25,5 stopnia. To bardzo przyjemna temperatura, ale dziś w niektórych miejscach w Polsce będzie nawet 30 stopni. Czego nie można powiedzieć na przykład o Świnoujściu, bo tu 17,2 kreski na termometrze. Sprawdźmy szczegóły pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 11 na zegarach, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa. Dziś całkiem przyjemnie. Rzeczywiście w niektórych miejscach w Polsce może być nawet 30 stopni Celsjusza. To jest naprawdę dużo. Jestem bardzo ciekawa, u kogo pierwszego pyknie ta 30 na cyferblacie. Mam nadzieję, że to zobaczę w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, że mnie tutaj uraczycie takim zdjęciem i będę mogła się nacieszyć właśnie tym, że w niektórych miejscach w Polsce jest dziś tak przepięknie za oknami. Na południowym wschodzie kraju będzie najpogodniej, tam bezchmurnie albo z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, a miejscami zachmurzenie wzrośnie.

0: do dużego. Na zachodzie, północy i w centrum pojawią się przelotne opady deszczu po południu i wieczorem. W pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką aż po Śląsk możliwe są również burze. Spaść może od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie na Warmii nawet około 30. Temperatura bardzo zróżnicowana, na Pomorzu zaledwie 17-19 stopni, ale to wybrzeżanie chyba już się przyzwyczaili do tego, że ten wiatr ochładza temperaturę, natomiast w centrum około 28 stopni, nawet do 30, na południu i południowym wschodzie nawet 32 stopnie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z kierunków południowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po 11:00 jedziemy w kierunku 12:00.

0: godzinie 11. 10 minut, tak, dokładnie, 10 minut po godzinie 11. Czas na najświeższe informacje z trasy. Ewka Mierzejewska w studiu, zmiana warty.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że masz dla nas nie tylko prawdziwe, realne wiadomości, ale znajdzie się też jakaś taka dobra wiadomość.
1: Możemy do tego wrócić, bo na razie nie mam dobrych, na razie nie mam dobrych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety są dwa nowe utrudnienia. To jest zachodniopomorski odcinek S6 między węzłami Goleniów, Lotnisko i Osina w pobliżu Żółwiej Błoci. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Gdańska na 3 kilometrze. Na Krajowej 10 Kujawsko-Pomorskie tu pojawiły się problemy z przejazdem na trasie Toruń-Bydgoszcz w pobliżu Cierpic. Tu doszło do dwóch zderzeń w bardzo bliskiej odległości, a polegały wszystkie na najechanie na tył samochodu poprzedzającego i zderzyło się w sumie 5 samochodów osobowych, czyli karambol. Droga jest częściowo zablokowana, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Ta dobra informacja jest taka, że...

0: Nikomu nic się w tym zdarzeniu nie stało. Na S7 między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce na wysokości Borkowskiej zepsuł się samochód. Blokuje on przejazd nitką w kierunku Elbląga. Tutaj można pojechać drogą wojewódzką nr 226 przez centrum Pruszcza Gdańskiego. To jest drogą krajową nr 91 i właśnie później wojewódzką 226. Na węźle Gdańsk-Wschód można wrócić na S7. No i bardzo trudna sytuacja jest na S8 w Warszawie, bo było tam kilka zdarzeń drogowych między węzłami Łabiszyńska i Marywilska. Tam po 9:00 dwa samochody osobowe zderzyły się z motocyklem. Jedna osoba została ranna, to motocyklista. Tam drogowcy blokują przejazd prawym pasem na jezdni w kierunku Wrocławia i Poznania. S8 korkuje się też także na moście Grotaroweckiego. I tutaj powinna iść ku lepszemu, dlatego że utrudnienie, które było wcześniej, czyli samochód osobowy, który uderzył w bariery, zostało usunięte na jezdni w kierunku Białegostoku. Więc tutaj z każdą minutą powinno być lepiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze wiadomość od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, autostrada A2, kierunek Warszawa. Spowolnienie spowodowane korkiem, tym koszeniem trawy. W tej chwili jest od 407 km, kończy się na 414+. Szerokości, bezpieczności.
2: To już wszystko wiemy. Wszystkiego dobrego na tej drodze. Uważajcie na siebie. Tymczasem 13 minut po 11. My już niebawem wracamy do zagadki.

0: Ja też zbieram echo waszych wiadomości w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i są to wiadomości bardzo dobre.
1: Witam, tu Marcin, Volvo Areo. No, myślę, że to jest pompa olejowa. Ona zaczyna pracować wtedy, kiedy silnik. Dzięki, pozdrawiam.
2: Czy to może być pompa oleju silnikowego? Paweł z Mercedesa.
3: No przecież to będzie pompa olejowa. Grzegorz z Dużego.
2: Czy to może być pompa oleju silnikowego? Paweł z Mercedesa.
4: Urządzeniem tym jest pompa oleju. Pozdrawiam, Grzesiek z B9.
0: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i należą wam się wielkie, wielkie brawa. Bo jak się okazuje, wcale to nie było wszystko takie oczywiste, a wy poradziliście sobie świetnie. Wiedział też Robert z Ducato, a także Paweł z Radomia. Pozdrawiam tym razem z tripu na dwóch rowerowych kółkach, napisał właśnie Paweł z Radomia. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Oczywiście chodziło o pompę oleju. Przypomnę trzy podpowiedzi. Szukaliśmy jednej części samochodu. Podpowiedź numer jeden to kiedy silnik pracuje, ja również cały czas mam robotę. Podpowiedź numer dwa, bez oleju właściwie nie mam po co istnieć. Podpowiedź numer 3. Kiedy przestaje prawidłowo działać, kierowca może zobaczyć przed sobą czerwoną kontrolkę. I podpowiedź numer 4. To właśnie ja odpowiadam za to, żeby olej pod odpowiednim ciśnieniem krążył po silniku. Odpowiedzieliście fenomenalnie. To oczywiście chodziło o pompę oleju. Choć muszę przyznać zupełnie obiektywnie, że było też naprawdę sporo błędnych odpowiedzi. Ale tak jak powiedziałam, postawiłam znak ostrzegawczy, że mogą być to odpowiedzi, podpowiedzi z mojej strony nieco mylące, nieco wyprowadzające was na manowce, ale wam się udało. To była rozgrzewka do kolejnego konkursu i już teraz zapisujcie numer telefonu 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy. Po godzinie 11:30 będziemy bawić się w autostop. Kierowca, który przekona pasażer, który przekona kierowcę, żeby wziął go właśnie do samochodu i przejechał z nim autostopem, będzie musiał po pierwsze bardzo ruszyć wyobraźnią, być kreatywny, abstrakcyjny, tak żeby ten kierowca rzeczywiście zgodził się zabrać swojego pasażera, czy też w ogóle pasażera na pokład. Jestem bardzo ciekawa, co dziś wymyślicie. Każdego dnia sięgacie tak naprawdę nieba. Jak to mówią, sky is the limit. Dziś również zachęcam do tego, żeby właśnie poruszyć kreatywnością, poruszyć wyobraźnią, poruszyć głową, niech te szare komórki

0: pół do godziny 12 zgodnie z obietnicą. Oczywiście co 20 minut prezentujemy najświeższe informacje z tras. Sprawdzamy, gdzie jest sytuacja gęsta, gdzie jedzie się trochę lżej, gdzie już odpuściło. Ewka Mierzejewska trzyma rękę na tak zwanym drogowym pulsie. Już teraz najświeższe informacje dla Was.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście szybko udało się usunąć awarię ciężarówki na S6 w Zachodniopomorskiem na trasie między węzłami Goleniów Lotnisko i Osina w pobliżu Żółwiej Błoci. Tu przypomnijmy, właśnie zepsuty samochód ciężarowy blokował częściowo przejazd w kierunku Gdańska na 3 km. No i stąd dobra informacja, że trasa jest już odblokowana i możemy to utrudnienie wykreślić. Możemy też wykreślić S8 między węzłami Łabiszyńska i Marywilska w Warszawie. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i motocykla zablokowane były dwa pasy w kierunku Wrocławia i Poznania na 18 kilometrze. I tutaj informacja o tym, że trasa jest już przejezdna. No i pytanie teraz nawet ważniejsze, czy korek się rozładował? Jest coraz lepiej. Jeszcze nie jest zupełnie bezkorkowo, ale to już właściwie tylko spowolnienie. Więc tutaj na S8 też wyraźnie, że widać, że idzie ku lepszemu. Podobnie w przeciwną stronę, czyli na S8 w kierunku Marek i Białegostoku, też już tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Marymąckiej. Most się odkorkował. I to też dobra informacja, bo tam wcześniej też mieliśmy zdarzenie drogowe. Jeszcze informacja z A2. Jest ten remont, który

0: utrudnia przejazd na dojeździe do węzła Wiskitki, jadąc od strony Poznania w kierunku Warszawy. No i tu spowolnienie jest dość długie, od Woli Szydłowieckiej do Hipolitowa, czyli przed węzłem Wiskitki, między tym węzłem a Wólką Łasiecką, tak moglibyśmy powiedzieć, albo też węzłem tutaj Skierniewice. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to jeszcze poważna sytuacja na Krajowej Dziesiątce. Przypomnijmy, tam doszło do zderzenia 5 samochodów osobowych. Karambol, po prostu samochody w siebie uderzały i najeżdżały na swój tył. To jest odcinek Toruń-Bydgoszcz w pobliżu Cierpic. Tu mamy ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I to jest ten moment, kiedy liczy się refleks i siła perswazji. To jest jeden właśnie z tych konkursów, gdzie już teraz wykręcacie numer telefonu 22 139 29 29. Nie analizujecie. Kto dzwoni jako pierwszy, trafia prosto na antenę. Nie ma co analizować, tylko dzwonić. Powtarzam numer telefonu 22 139 29 29, a potem wyobraźnia idzie w ruch. Usłyszycie odgłos ruszającego samochodu i będziecie musieli przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. Może to na flaki, może na najlepszą szarlotkę na świecie. A może znajdzie się zupełnie inny argument. Im bardziej pomysłowo, zabawnie, oryginalnie uzasadnicie, dlaczego warto was zabrać w dalszą trasę, tym większa oczywiście szansa na wygraną. Przypominam, co jest tą wygraną. Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie eParts, a to jest sklep, gdzie można tak i oleje, i części zamienne, i narzędzia, akcesoria, akumulatory, opony, oleje, płyny. No jest w czym wybierać, będzie gdzie wydać te 200 zł, to na pewno. 22 139 29 29.

0: Wszystko się zgadza. 18 minut do godziny 12, a ja witam na antenie Polskiego Radia Kierowców naszego słuchacza. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Halo, halo, drogi. Halo, halo, drogi słuchaczu, jesteś?
1: Jesteś,
0: trochę przerywa. Znajdź zasięg.
1: Ciężko.
0: O, jest dobrze, dużo lepiej słychać, bo wcześniej jak z zaświatów. Możesz rozmawiać?
1: Mogę, jestem w stanie.
0: No to świetnie, bardzo się cieszę. Życzę ci oczywiście powodzenia. Na początek może powiedz, jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz?
1: Mam na imię Damian, dzwonię z Wejherowa.
0: No to już teraz wyobraź sobie, że stoisz przy drodze, samochód powoli, powoli rusza. Kierowca patrzy na ciebie tylko przez sekundę. Masz jedną szansę. Dlaczego ma się zatrzymać właśnie po ciebie?
1: To jest ten moment?
0: Tak, to jest ten moment.
1: Panie kierowco, ja bym potrzebował podwózki. Deszcz pada, w pogodzie pisali, że jest 30 stopni, słońce, ja ubrany na krótki rękaw. Na urlop jadę, a to taka niespodzianka.
0: Nie chcesz się przeziębić.
1: Jeszcze się przeziębię, no najgorzej.
0: Najgorzej na
1: urlopie.
0: A masz coś do jedzenia?
1: Proszę. Czy to mam?
0: Masz jakieś kanapki?
1: Mam mrożone pierogi, muszę jakby szybko się dostać, bo muszę lodówki wsadzić. Jakby to życia pilniejsza, pilna. To urlop przy tym to nic, te pierogi, nie? Najbardziej szkoda.
0: Mm-hmm. No to zdecydowanie tutaj muszę ci przyznać, że kierowca wydaje mi się, że się jak najbardziej... Uwaga, uwaga. Przychyla się do tych mrożonych pierogów. Ale wziąłeś mnie na pierogi. Wspaniale. Wielkie gratulacje dla ciebie. Jeszcze raz voucher o wartości 200 zł oczywiście leci do ciebie. Dane spiszemy i życzymy ci powodzenia oczywiście w rozmrożeniu pierogów, a jaki przewidujesz plan na dzień dzisiejszy?
1: Dzisiaj?
0: Tak.
1: Usiądę do internetu pewnie i zobaczę, co można wymienić ten voucher, na co można zmienić. Nie mam.
0: Dobra, tam części zamienne, między innymi oleje, płyny, opony, akumulatory, różne narzędzia i akcesoria, także powodzenia w poszukiwaniu. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. Przypominam, konkurs wraca na antenę już jutro po godzinie 11.30. Ja trzymam za was kciuki i wielkie gratulacje jeszcze raz dla naszego słuchacza.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.

0: Lubimy barwy golden, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład jest bardzo przyjemna aura, kiedy słońce skrzy, możemy założyć okulary przeciwsłoneczne i jechać sobie w tę przepiękną pogodę, bo dziś przypominam 30 stopni Celsjusza w wielu miejscach w Polsce i czekam na te raporty cyferblatów, desek rozdzielczych, gdzie tam u was jest te 30 stopni Celsjusza, a tymczasem mam nadzieję, że tak gorąco nie jest na naszych polskich drogach i to dlatego patrzę na Ewkę.
1: Czy jest gorąco? Tak jest lepiej, powiedziałabym. Poranny szczyt komunikacyjny długi był, ale już się skończył. Na szczęście.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o tę sytuację na trasach, no to tak jak już mówiłam, dobrze już jedzie się S8. W Warszawie tu było kilka zdarzeń drogowych rano i one na szczęście

0: Już wszystkie się zakończyły, więc tutaj przejechać można bez problemu. Były problemy na S7 w Trójmieście i teraz sprawdzamy, czy jest tu potrzeba korzystania z drogi objazdowej wojewódzkiej 226. Absolutnie nie. Tutaj też już się poprawiła sytuacja między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Wcześniej był rzeczywiście korek normalny, taki związany z porannym szczytem komunikacyjnym i dużym natężeniem ruchu. Teraz już i S7 i S6 na terenie Trójmiasta bez żadnych spowolnień. Droga krajowa nr 91 w Śródmieściu Gdańska, tutaj jeszcze delikatne korki, ale już naprawdę także dużo, dużo lepsza sytuacja. 89 i przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą i po wyjeździe z tunelu także bez żadnych utrudnień. Mamy niewielkie spowolnienie między węzłami Borkowo i Juszkowo. To jest S6 na jezdni w kierunku A1, czyli Łodzi. Tutaj jest spowolnienie. Jest także oznaczenie, że doszło tam do kolizji. Nie mamy szczegółów, ale oczywiście będziemy potwierdzać to u służb.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No bo kto jak nie my. 7 minut do godziny 12. Jedziemy sobie dalej za dokładnie 7,5 minuty. Najświeższe informacje pogodowe.

0: napisem. Napisem, żeby dziś było naprawdę przepięknie. I mam nadzieję, że tak będzie. Tak? Umawiamy się na to. Godzina 12 na zegarach. Krzysztof Zalewski, Kurier. Mam nadzieję, że przywiózł nam wyłącznie dobre wiadomości pogodowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Krakowie 29 stopni Celsjusza, w Kołobrzegu 17 i dwie kreski na termometrze. Kołobrzeg to jest to najchłodniejsze miejsce w Polsce. Mam nadzieję, że tutaj może słuchacze potwierdzą albo zaprzeczą, czy tak rzeczywiście jest. Natomiast to, co robicie w aplikacji i wasze raporty pogodowe, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania i proszę o więcej. W Skierniewicach w słońcu 30 stopni, Bolesław koło Bukowna i Ania z Jogera też 30 stopni Celsjusza melduje. Greg, pozdrawiam cię serdecznie. U ciebie też 30 stopni Celsjusza. Zerkam, gdzie dokładnie jesteś. Pisałeś do nas z okolicy Tarnowa. Pozdrawiam cię, tam też 30 stopni. W Radomiu też już pykło, Grzesiek napisał z BMW X3, też 30 stopni. No i Trzebinia nas tu dzisiaj przebiła wszystkich absolutnie, 33 stopnie. Pozdrawiam cię, Arturze. Artur z Ducato napisał. Sprawdźmy, co na to wszystko synoptycy. Oni mówią, że dziś na południowym wschodzie kraju będzie najpogodniej, tam bezchmurne albo z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałych regionach chmur nieco więcej, a miejscami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Temperatura bardzo zróżnicowana. Na Pomorzu od 17-19, w centrum 28, na południu i południowym wschodzie nawet 32 stopnie. Deszcz może się pojawić w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, ziemię łódzką aż po Śląsk. Możliwe są tam także burze. A wiatr przeważnie słaby i umiarkowany.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

No to jedziemy w kierunku 13. Zgadza się? Jak tam u was humorek? Dajcie znać, aplikacja Polskiego Radia do waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że kawę macie. Jak nie, to niestety nie podrzucę. Ale u nas z takich gorszych wiadomości to ekspres nie działa wciąż. Nie ma nowego.

0: 10 minut po godzinie 12. Najświeższe informacje z tras co 20 minut. Wy też raportujecie o różnych miejscach, gdzie są takie trasy, które są zakorkowane, są takie trasy, gdzie są utrudnienia. Śmiało, nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji, a także numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 60, to od niej zaczynamy, bo tu pojawiły się problemy z przejazdem na trasie Płock-Drobin w pobliżu Goślic. To jest Mazowsze. Zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i tu mamy ruch naprzemienny. Jeśli chodzi o dobre informacje, to odblokowano przejazd krajową 10 na trasie Toruń-Bydgoszcz w pobliżu Cierpic. Tu przypomnijmy, zderzyło się 5 samochodów osobowych i był ruch naprzemienny. No i sprawdźmy, czy tutaj już rozładował się korek. On tutaj w ogóle jest dość częsty ze względu na przebudowę krajowej dziesiątki w S10. No i z tego powodu właśnie tutaj no lubi się przekorkować. Teraz sytuacja wygląda dość dobrze. Oczywiście spowolnienia są, ale wywołane już tylko tym remontem, a nie tym zdarzeniem drogowym na krajowym dziesiątce. Tu na wysokości Cierpic nie ma żadnych problemów. Korkuje się delikatnie na wysokości miejscowości Glinki, a później na dojeździe S10 do A1. Tutaj też rzeczywiście są spowolnienia w dwie strony. A propos A1, to przypominam o tych pracach remontowych prowadzonych na obu jezdniach, tylko w różnych fragmentach, ale ogólnie moglibyśmy powiedzieć, że między Grudziądzem a Trójmiastem. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Gdańska, to prace prowadzone są między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Jest jeden pas do dyspozycji, jest tu spowolnienie. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Łodzi, taka sama sytuacja, czyli jeden pas do dyspozycji dla kierowców między węzłami Wallubie, Nowe Marzy. Tu też jest spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na miejscu strażacy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową razem z ratownikami WOPR oraz ratownikami medycznymi. Niestety, pomimo podjętych działań, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
1: To o tragicznym wypadku na niestety krakowskim Zakrzówku. Okazuje się, że no właśnie w Małopolskim 60-latek spadł z wysokości około 15 metrów na półkę skalną. Akcja ratunkowa trwała ponad godzinę. O tym mówił przed momentem kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiej Straży Pożarnej. Mężczyzna zmarł w karetce w drodze do szpitala. Niestety 17 minut po godzinie 12 takich wypadków na drogach jest znacznie, znacznie więcej. Uważajmy na siebie, noga z gazu.

W miejscowości Sokolniki Suche, powiat Przysuski, doszło do wypadku z udziałem pociągu Intercity i ciężarówki. Doniesienia nie są optymistyczne, napisał Janek, który pisze do nas właśnie z Warszawy. No tak, jak się okazuje, tych wypadków naprawdę sporo jest. Wypadek na drodze 188 za Obornikami, tam lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Niby wydawać by się mogło, że przyjemna aura, przyjemna pogoda, słońce wychodzi zza chmur, prawie 30 stopni, w niektórych miejscach 30, nawet 33 stopnie, jak w niektórych regionach Polski. No i okazuje się, że mimo tego, że słońce, no to niestety, ale bardzo często jest to bardzo zdradliwa pogoda. I nieraz o tym mówiliśmy w Polskim Radiu Kierowców, że to słońce i przyjemna aura, jak na przykład w Trzebini, 33 stopnie, napisał Artur, może być naprawdę bardzo, bardzo zdradliwa. Pamiętajmy o tym, że jedziemy nie tylko dla siebie, jedziemy także dla innych, dla swoich najbliższych. Warto o tym pamiętać. Była kiedyś taka reklama, nie wiem, czy ją pamiętacie. Mój wariacie, bardzo cię proszę, jedź spokojnie i bezpiecznie. Myślę sobie, że to jest całkiem dobre hasło do zapamiętania.

0: w pół do 13. Zgodnie z naszą obietnicą co 20 minut przypominamy o tym, co się dzieje na drogach, prezentujemy najświeższe informacje z tras i dbamy o to, żebyście wiedzieli, jak najtrudniejsze trasy objechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o sytuację na trasach, to nie jest ona najgorsza. Już poranny szczyt komunikacyjny za nami dawno, a popołudniowy jeszcze przed nami i to długo. Więc tutaj mamy taki moment przejściowy i tutaj sytuacja z tego powodu nie wygląda najgorzej. I jedyne utrudnienie to jest na Mazowszu. Droga krajowa numer 60, trasa Płock-Drobnicz w pobliżu Goślic. Tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i na 81 kilometrze jest utrudnienie w ruchu, jest ruch naprzemienny. I dobre informacje jest dziesiątki, trasa Toruń-Bydgoszcz w pobliżu Cierpic jest odblokowana. Tu wcześniej zderzyło się 5 samochodów osobowych i wskutek tego karambolu był ruch naprzemienny też. I jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to tak jak wspominałam, sytuacja nie wygląda najgorzej. Właściwie korkują się tylko miejsca, w których są remonty i prowadzone prace drogowe. Tak jest na S8, jadąc od strony Białegostoku w kierunku Warszawy, między Radzyminem i Wyszkowem. Tu korek na wysokości Woli Resztowskiej z powodu prac drogowych jest pokaźny, bo ma 7 kilometrów. Dla osób, które często jeżdżą tą trasą, to nie jest nic dziwnego, bo w ostatnich kilku tygodniach ta sytuacja powtarza się codziennie. I mamy problemy na S8, na jezdni w kierunku z kolei właśnie Białegostoku, od węzła Broniewskiego za węzeł Prymasa. Tutaj jest korek, wygląda na to, że doszło przy węźle Powązkowska do kolizji. Nie znamy szczegółów, ale oczywiście będziemy to dla was ustalać. No i a propos Warszawy, to przypominam jeszcze o siódemce, która jest zwężona na jezdni w kierunku

0: Łomianek na wysokości wybrzeża Gdyńskiego i tutaj jest spowolnienie na wysokości Bielan. Tyle to utrudnień na trasach. Mamy też poważne utrudnienie kolejowe, ale o tym za kilka minut. Ola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A mowa o Sokolnikach. Ciężarówka wjechała pod pociąg. Ruch kolejowy jest wstrzymany. Trasa Radom-Poznań po wypadku w Sokolnikach Suchych, koło Przysuchy, to jest województwo mazowieckie. Ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny, Szczecin Główny. PKP poinformowało, że na miejscu cały czas pracują służby. Przejazd, przy którym doszło do wypadku, był wyposażony w sygnalizację świetlną.

0: 22 minuty do godziny 13. Mamy już najświeższe informacje, co się wydarzyło w Sokolnikach. Wiemy, że ciężarówka wjechała pod pociąg. Ruch kolejowy wstrzymany. Z nami Mateusz Gdowski, biura prasowe PKP Intercity. Dzień dobry, witamy w Polskim Radiu Kierowców. Witamy na antenie.
1: Dzień dobry.
0: Panie Mateuszu, proszę powiedzieć na początek chyba najważniejsze. Mamy informację o ciężarówce, która wjechała pod pociąg. Zanim porozmawiamy o opóźnieniach, proszę powiedzieć, czy wszyscy pasażerowie i członkowie załogi są bezpieczni?
1: Tak, 10 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko, w tym kierowca ciężarówki, który był reanimowany. Nasza drużyna konduktorska w ciężkim szoku została... Jest pod opieką służb, natomiast na teraz nie mamy informacji, dzięki Bogu, o żadnych ofiarach.
0: Co dokładnie wydarzyło się w Sokolnikach Suchych i co w tej chwili wiemy właśnie o sytuacji na miejscu? Był to pociąg Intercity Lublin Główny, Szczecin Główny, prawda?
1: Tak, pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin, Koziołek. Pociąg zestawiony z jednej lokomotywy i 6 wagonów uderzył w samochód ciężarowy znajdujący się na przejeździe kolejowym kategorii C. Przejazd z sygnalizacją świetlną. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Obecnie na miejscu pracują służby, są też przedstawiciele zarządu PKP Intercity. Dla pozostałych podróżnych została uruchomiona komunikacja zastępcza, czyli zamówione zostały autobusy oraz wprowadzono wzajemne honorowanie pomiędzy pociągach LKA i Polregio.
0: Ruch na trasie Radom-Poznań został wstrzymany.
1: Tak, to zawsze w takich przypadkach ruch jest wstrzymany do zakończenia prac komisji, usunięcia skutków tego wypadku.
0: A jakich opóźnień powinni spodziewać się dzisiaj pasażerowie? Mówimy o kilkudziesięciu minutach, czy potencjalnie o znacznie dłuższym oczekiwaniu?
1: Takie wypadki zawsze generują bardzo duże opóźnienia. Nie tylko na tych liniach, na których dochodzi do tych wypadków, ale również na tych liniach, tak zwane opóźnienia wtórne, także bardzo nam przykro, ale proszę się spodziewać opóźnień.
0: Przejazd był wyposażony w sygnalizację świetlną. Czy mają Państwo już jakiekolwiek informacje, w jakich okolicznościach ciężarówka znalazła się przed pociągiem?
1: Nie mamy takich informacji. To zawsze ustalenie tych rzeczy trwa, bada to specjalna komisja, natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest pierwszy wypadek tego typu w ostatnim czasie.
0: Na koniec zapytam, co radzi pan osobom, które mają dziś bilet na pociąg przejeżdżający przez ten odcinek? Jechać zgodnie z planem na stację, czy wcześniej sprawdzić możliwość zmiany połączenia? Jak to wygląda?
1: Zawsze prosimy w takich przypadkach o sprawdzanie aktualnej sytuacji, czy to na stronach Intercity, czy na stronie Portal Pasażera, i również sugerować się komunikatami stacyjnymi.
0: To był Mateusz Gdowski, biuro prasowe PKP Intercity. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: 10 minut do godziny 13. No niestety, są takie drogi, które są bardzo niebezpieczne. Właściwie to pewnie każda droga jest niebezpieczna. Wszystko zależy od naszych umiejętności, od rozwagi, od tego, jakie mamy podejście, intencje w stosunku do innych kierowców, doświadczenie, rzecz jasna. Wszystko ma znaczenie. Przypominam, wstrzymany ruch pociągów na szlaku między Wolanowem a Przysuchą, tam wypadek na przejeździe w Sokolnikach. Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej numer 22. Tam rzeczywiście pociąg Intercity relacji Lublin Główny, Szczecin Główny, w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. A tymczasem wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i wiemy też, że przejazd, przy którym doszło do tego wypadku, był wyposażony w sygnalizację świetlną. Ta najważniejsza informacja jest taka, że kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Ale to niestety kolejne zdarzenie w ostatnich dniach z udziałem ciężarówki na torach. Bardzo niepokojące zjawisko na pewno. Będziemy mówić o tym więcej w Polskim Radiu Kierowców, bo to już seria takich zdarzeń. Teraz Krajowa 60, trasa Płock-Drobin w pobliżu Goślic. Na 81 kilometrze zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym i mamy ruch na przemienny na 81 kilometrze. Nie ma już utrudnień, tak jak już mówiłam, na 10 na trasie Toruń-Bydgoszcz w pobliżu Cierpic. Tam wcześniej doszło do karambolu. Zdarzyło się 5 samochodów osobowych. Trasa została odblokowana. Jeśli chodzi o S5 w Kujawsko-Pomorskim, to tutaj awaria samochodu i mamy cały czas informacje o tym, że przejazd trasą od węzła Żnin Północ do Pałuki odbywa się po zwężeniu ruch, a to trasa w kierunku Poznania, ale tu nie widać już absolutnie żadnych utrudnień dla kierowców, więc mimo, że służby tego jeszcze nie zrobiły, to ja już odwołuję to. I zaglądamy jeszcze na południową obwodnicę Krakowa, bo tutaj korkuje się dość często tutaj przy zjeździe na Zakopiankę i przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Tak jest i dziś. Oczywiście tu powód jest prosty. To są prace drogowe. Korek w kierunku Krakowa jest na siódemce od Libertowa do Gaju. W przeciwną stronę spowolnienie przy węźle Kraków Południe do Libertowa. No i także spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic od mostu na Wiśle do węzła Tyniec. A jeśli chodzi o

0: 5 minut do godziny 13 w studiu Daga Kowalska, która
1: dzień
0: będzie
1: dobry.
0: Z nami po godzinie 13.
1: Mam nadzieję, ty jesteś że was... letnia dzisiaj.
0: A ty nie?
1: No też, no bo właśnie. Tam jest bardzo ciepło.
0: 30 stopni. Mm. Poczułaś to?
1: Tak, bardzo.
0: W niektórych miejscach nawet 33.
1: To nie wiem, czy u nas było 33, mhm. czy jest, ale jest naprawdę bardzo ciepło, fajnie. No, to takie to. Wspomnienie lata, wakacji może bardziej, bo lato to cały czas jeszcze z nami jest. No
0: i lato mam nadzieję, można mieć w głowie, wiesz, przez cały rok.
1: No ale wiesz, jak jest
0: pogoda,
1: listopad...
0: Pogoda to jest tam ducha.
1: No dobra, no powiedzmy, nie, że tak, ale...
0: Ponarzekasz sobie trochę po 13.
1: Tak,
0: mam
1: może
0: nadzieję,
1: z wami
0: że słuchacze cię rozgrzeją i spowodują, że nie będziesz tą dużo tego narzekania. 4 minuty do 13, wysokie obroty. Wskakujemy z Dagą Kowalską, Aleksandra Jasińska, dziękuję.

0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: 2 minuty, no nawet nie, minuta do godziny 13, a to oznacza, że za chwileczkę, za minutkę opowiem wam o pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, i ta nasza pogoda, ta nasza mapa dzisiejsza pokazuje takie cuda, że wierzyć się nie chce, że jest wrzesień i że właściwie na mapie mamy wysoko ponad 30 stopni. To jest pytanie do was, bo Ola mówiła coś o tym, że 33 stopnie są w wielu miejscach w Polsce, więc jeśli widzicie tyle na termometrach, to dajcie znać, bo ja na razie na naszej mapie widzę 30 w Kozienicach i to jest najcieplejszy punkt w Polsce, a jeśli chodzi o ten najchłodniejszy, no to 15,7 to Resko. Cały dzień dzisiaj, przepiękne niebo, oczywiście, że troszkę chmur jest na nim, ale na przykład na południowym wschodzie jest całkowicie bezchmurne. Takie mniejsze zachmurzenie na pozostałym obszarze, no i umiarkowane, wzrastające do dużego czasami też się pojawia. Na zachodzie, na północy i w centrum przelotne opady deszczu, a po południu wieczorem w pasie od Warmii do Mazur i przez Mazowsze i ziemię łódzką. Po Śląsk możliwe także burze. Jeśli chodzi o wysokość opadów, no to do 30 mm lokalnie na Warmii, a tak to od 10 do 20. No i ta temperatura, o której wspomniałam, 17-19 na Pomorzu, cały czas jeszcze rośnie, bo jeszcze to nie jest najcieplejszy punkt w Polsce i w tym dniu. I cały czas jeszcze nam temperatura rośnie, więc w tym najcieplejszym punkcie na Pomorzu będzie właśnie 17-19, a w centrum 28 do 32 na południu i na południowym wschodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Dzień dobry, kłaniam się pięknie, Dagmara Kowalska, zapraszam do godziny 18, trochę zagadek, trochę gości, no i na pewno na wysokich obrotach lecimy do godziny 18. Dzień dobry!

0: Moja mapa drogowa jest jakby cała na zielono. Nie wiem, jak tam u Ewy, zaraz to sprawdzimy. Natomiast powolutku pewnie będzie się zagęszczać na niektórych drogach. No i pamiętajcie o tym, żeby jeździć bezpiecznie. Właśnie przed sekundą dołączył do mnie kolega z redakcji, który wspomniał o tym, że kolejny wypadek miał miejsce. I znów ciężarówka, przejazd kolejowy, pociąg się wykoleił. Sprawdzamy informacje na ten temat. Będziemy na bieżąco informować. Bardzo was proszę o ostrożność, o czujność, o uwagę, o to, żeby zatrzymywać się przed przejazdami. Lepiej rozejrzeć się 5 razy i stracić na tym pół minuty, niż po prostu nie pojechać dalej. Myślę, że Ewa się ze mną zgadza, która jest już tak na miejscu. Ja powiedziałam, że moja mapa jest cała na zielono, ale myślę, że u ciebie trochę tych czerwonych kresek jest, co?
1: Jest, znaczy ogólnie poza tą katastrofą kolejową, bo tak już możemy mówić, bo liczba poszkodowanych przekracza 20 osób, to nie jest źle na drogach, no ale tu oczywiście utrudnienia na kolei i kolejne zdarzenie z udziałem ciężarówki, która wjechała pod pociąg.
0: Mm-hmm. No o tym będziemy mówić na pewno, a teraz jedziemy na drogi, sprawdzamy, co się na nich dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 20 osób rannych i zablokowana trasa kolejowa między Wolenowem a Przysuchą. To skutki wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche. To jest w pobliżu Przysuchy na Mazowszu. Na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w stojącą na torach ciężarówkę. A o okolicznościach tego zdarzenia mówi nam Anna Zaniewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych S.A.
3: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godzinie 11.25 doszło tam do wypadku pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny. W miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby, a szczegółowe informacje dla pasażerów dostępne są w portalu pasażera.pl.
1: No i oczywiście ta trasa kolejowa jeszcze przez najbliższych kilka godzin będzie zablokowana. Tutaj niestety wzrósł bilans rannych, bo na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców rozmawialiśmy przed godziną 13 z rzecznikiem PKP Intercity i on mówił, że poszkodowanych nie ma. No niestety ten bilans gwałtownie się zmienił. Teraz droga krajowa numer 60, też na Mazowszu, na trasie Płock-Drobin w pobliżu Goślic, tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na 81 kilometrze obowiązuje ruch na przemian jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my o tym wypadku jeszcze będziemy mówić, będziemy sprawdzać, jak sytuacja przebiega na drogach. Będziemy też między innymi rozmawiać z gośćmi na temat bezpieczeństwa. Dzisiaj dużo o tym będzie. No, jesteśmy na wysokich obrotach i na nich pozostaniemy na pewno do godziny 18. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, jaka temperatura na waszych termometrach. Czekam na informacje w naszej aplikacji. Może być głosowo, może być tekstowo. I ja myślę, że taka temperatura też i taka pogoda nakręca nas do tego, żeby być miłym i uśmiechniętym dla innych. No to zachęcam do tego samego na naszej aplikacji.

No i tak, jedziemy sobie do godziny 18, a po drodze będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, trochę różnych tematach, ale najpierw rozgrzewka i najpierw zagadka. Wcześniej jednak też zaglądam na naszą aplikację i widzę, że korekty temperatury dajecie na przykład do Trzebini. No to ile tam masz na termometrze, drogi Arturze, z Dukato, bo zdaje się, że nie dotarło. Parczew, województwo lubelskie, 30,5 stopnia. W trakcie jazdy, a to chyba właśnie od naszego słuchacza. No dobrze, no to słuchajcie, Opole też nas pozdrawia. Dzień dobry, witamy serdecznie, dobrze, że jesteście. Okej, dobrze, to skoro jesteśmy przy kontakcie z wami, no to żeby nas trochę rozruszać i wskoczyć rzeczywiście na popołudniowe wysokie obroty, to chciałabym, żebyście odgadli miasto, do którego jedziemy sobie teraz. I to miasto znajduje się za granicą i jest bardzo częstym kierunkiem Polaków. My tam naprawdę bardzo chętnie lataliśmy kiedyś, głównie do jednego punktu, ale ogólnie bardzo lubimy to miasto i najczęściej wybieramy się do niego w okresie letnim i jesiennym i wczesnowiosennym. Co to za miasto, dokąd jedziemy? Można tam dojechać samochodem, więc czemu nie? Nie jest to miasto w Polsce, jest to miasto za granicą i można się tam napić dobrej kawy.

Cześć, dzień dobry, dawaj tę zagadkę, doktorku. Wszyscy na to czekamy, Miluś pozdrawia. No przecież była, no to co? I jakby podpowiedź była naprawdę tak oczywista, że chyba już bardziej oczywiście nie może być. Mówiłam coś o kawie, mówiłam o mieście, do którego Polacy chętnie jeżdżą, ale nie tylko jeżdżą, latają i głównie odbywa się to w okresie letnim, jesiennym i wiosennym. Zimą tam troszeczkę chłodniej jest. No to dodam jeszcze tylko do tego, że według legendy początki tego miasta wiążą się z dwoma braćmi, a przez wielki jego postęp potęga opierała się między innymi na armii, na prawie i na rozbudowanej sieci dróg. Dokąd jedziemy? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: A my cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się na naszych drogach. Na drogach tych, po których jeździmy naszymi samochodami, i tymi większymi, i mniejszymi, ale też na stykach różnych dróg, także tych kolejowych. Od kilku godzin informujemy o tym wypadku, o katastrofie kolejowej. I o tym myślę więcej też teraz Ewa Mierzejewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I rzeczywiście od tego bardzo poważnego zdarzenia na mazowieckich torach zaczynamy. 20 osób rannych i całkowicie zablokowana trasa kolejowa między Wolanowem a Przysuchą. To skutki katastrofy, do której doszło w miejscowości Sokolniki Suche. Na przejeździe kolejowo-drogowym pociąg uderzył w stojącą na torach ciężarówkę. Jak mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity, część pociągu wykoleiła się.
3: W wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu. Pociągiem podróżowało około 120 osób, 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, przedstawiciele kolei, udał się również członek zarządu PKP Intercity. Dla podróżnych uruchomiona jest komunikacja zastępcza, zamówiono 3 autobusy.
2: Trasa kolejowa między Wolanowem i Przysuchą jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Jak dodaje i mówiła już na naszej antenie Anna Zaniewska-Pawluk z PKP PLK, szczegółowe informacje są na portalu pasażera.
4: Podpociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny w miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby, a szczegółowe informacje dla pasażerów dostępne są w portalu pasażera.pl.
2: No i właśnie, to będzie ustalane, bo to najważniejsza informacja, dlaczego samochód ciężarowy znów wjechał na tory tuż pod nadjeżdżający pociąg. Sprawę będzie badał prokurator. I jeszcze informacja od naszego słuchacza z S19.
5: Chciałem poinformować, że na drodze ekspresowej z Rzeszowa do Lublina przed zjazdem na Nisko doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Za chwilę zapewne co najmniej jeden pas ruchu będzie wyłączony. Proszę o ostrożność. Pozdrawiam.
2: I dziękujemy bardzo za tę informację. Przypominamy też nasz numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No taka z panią Anną połączymy się w naszym programie już za jakieś kilka minut. Myślę, że będzie już miała troszeczkę więcej informacji i może trochę tę rozmowę rozszerzymy. Do was

apel o to, żeby uważać na siebie i no rzeczywiście, żeby było jakoś nam bardziej bezpiecznie na tych drogach. Pamiętajmy o tych przejazdach kolejowych, one naprawdę są ważne i taki pociąg, który jest przecież długim składem najczęściej, waży bardzo dużo, więc trudno mu wyhamować, nawet jeśli wie, że cokolwiek dzieje się na rogatkach, na jakimś przejeździe kolejowym. Już za moment, już za chwilę łączymy się z ekspertem, a tymczasem gramy.

0: No tak, to jest ten moment, w którym porozmawiamy sobie z naszym ekspertem. Mówimy od kilku godzin o bardzo poważnym wypadku. Dzisiaj nazywamy, w tej chwili nazywamy to już katastrofą, bo przecież w tym wypadku wzięło udział wiele osób, a 20 jest rannych i w tym 4 osoby są ciężko ranne. Są poszkodowani w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity Koziołek, relacji Lublin Główny, Szczecin Główny. Do wypadku doszło w Sokolnikach Suchych, to tylko tak dla przypomnienia, koło Przysuchy to województwo mazowieckie. I w tej chwili, no właśnie, co się dzieje na miejscu? Naszym ekspertem, naszym gościem jest Anna Znajewska-Pawluk, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe SA. Dzień dobry, pani Aniu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Proszę powiedzieć,

0: powiedzieć, co się dzieje w tej chwili na miejscu? Czy to miejsce jest już zabezpieczone? Czy pociąg, czy ludzi udało się też ewakuować z pociągu?
1: Na miejscu obecnie pracują służby i w pierwszej kolejności najważniejsze było zabezpieczenie osób poszkodowanych. Tak jak pani wspomniała, jest 20 osób poszkodowanych, 4 osoby ciężko, 2 LPR-em zostały

0: Warszawy. W tej chwili ruch pociągów na tym szlaku, czyli między Wolanowem a Przysuchą, jest wstrzymany, a przewoźnicy wprowadzili komunikację zastępczą, czyli zamiast pociągów jeżdżą autobusy. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w portalu pasażera.pl. Jeżeli chodzi o przyczyny tego wypadku,
1: to właśnie,
0: jest
1: co można powiedzieć? Czy to można jakoś już odtworzyć? Czemu ta ciężarówka znowu po dwóch dniach od ostatniego wypadku znalazła się w miejscu, gdzie nie powinna się znaleźć?
0: Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o przyczynach tego wypadku. Tam na miejscu pracują służby, w tym powołana komisja kolejowa. To ona stwierdzi, co tam się wydarzyło. Mogę zaznaczyć, że na tym przejeździe działa sygnalizacja świetna i ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizator działał prawidłowo przed zdarzeniem. Natomiast z danych Polskich Linii Kolejowych wynika, że bardzo często pośpiech i brawura są bezpośrednimi przyczynami wypadków kolejowych, pośpiech i brawura kierowców niestety. Kierowcy mają też taką tendencję do lekceważenia znaku stop na przejeździe, do wjeżdżania na przejazd, kiedy miga czerwone światło na sygnalizatorze, do omijania półrogatek slalomem, czy wjeżdżania na przejazd wtedy, kiedy widzą, że nie mają po drugiej stronie możliwości zjazdu z niego. To są takie najczęstsze grzechy kierowców. Natomiast trudno powiedzieć, co było przyczyną tego tu konkretnego wypadku. Na to jest jeszcze za wcześnie.
1: No tak, ale możemy powiedzieć z pełną świadomością i z potwierdzonymi informacjami, że rzeczywiście przejazd był wyposażony w sygnalizację świetlną i ona w tym momencie działała. A proszę powiedzieć, czy wiadomo, czy kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła, czy to też jest cały czas w ustaleniu?
0: To jest w ustaleniu. Jest monitoring w kabinie maszynisty i pewnie służby będą go musiały bacznie obejrzeć.
1: Pociąg wykoleił się z bardzo dużą siłą. Czy wiadomo już, z jaką prędkością poruszał się w chwili zderzenia i czy maszynista zdążył w ogóle rozpocząć się proces hamowania?
0: Zazwyczaj jest tak, że maszynista, widząc przeszkodę na torze, włącza awaryjne hamowanie, ale to niewiele zwalnia pociąg. Oczywiście w jakimś stopniu tak. Natomiast pociąg jadący 160 km na godzinę ma bardzo długą drogę hamowania i to jest około 1300 metrów, czyli można to porównać do 13 boisk do piłki nożnej. Więc maszynista, nawet jeżeli widzi przeszkodę na przejeździe, ma nikłą szansę, żeby wyhamować.
1: A jak duże są uszkodzenia infrastruktury kolejowej, torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem, samego pociągu, to też już widzimy na zdjęciach. Że
0: na miejscu właśnie pracują pracownicy Polskich Linii Kolejowych, którzy starają się oszacować również straty w infrastrukturze kolejowej. Prawdopodobnie będzie trzeba naprawiać tory. Sprawdzamy również sieć trakcyjną. I oczywiście trzeba będzie wkoleić cały pociąg i ściągnąć uszkodzony skład ze szlaku. To może powodować, że ruch pociągów może być wstrzymany nawet kilka dni.
1: No właśnie, czyli przez te najbliższe kilka dni pracują tam służby, które mają wyjaśnić przyczyny tego wydarzenia. I ja rozumiem, że dopiero później można tam rozpocząć usuwanie lokomotywy, wagonów i naprawę torów, tak?
0: Pierwsza rzecz to przede wszystkim i najważniejsza to było zabezpieczenie osób poszkodowanych oraz w drugiej kolejności pomoc w wyjściu z tego składu, który brał udział w zdarzeniu, osobom, które nie wymagały pomocy ambulatoryjnej, ale oczywiście chciały kontynuować podróż i wyruszyć w dalszą drogę.
1: Pani Anno, jeszcze tak króciutko na koniec proszę powiedzieć, ile takich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z ignorowania sygnalizacji? Pani o tym mówiła, czy możemy to powiedzieć w konkretnych liczbach lub choćby w procentach?
0: Odnieśmy się na przykład do miesięcy wakacyjnych, czyli od początku lipca do końca sierpnia. Takich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych mieliśmy 30 i 8 osób zginęło.
1: Bardzo pani dziękuję za te informacje. Na bieżąco będziemy informować, co się dzieje w tym miejscu, kiedy ruszy ruch kolejowy, kiedy tamtędy też będzie można przejechać na czterech kołach, na dwóch kołach. Bardzo pani dziękuję za wszystkie informacje. Anna Znajewska-Pawluch, zespół prasowy Polskiej Linii Kolejowej S.A.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: I z mocnym rockowym akcentem, jak to zawsze w wysokich obrotach wyruszamy na drogi. Ewa się uśmiecha.
1: Tak, ale to nie w związku z sytuacją na drogach, po prostu do ciebie się uśmiecham.
0: Okej, dobra, bardzo dziękuję, bardzo mi jest miło. I ten akcent rockowy taki, nie? Taki robertowy. Tak, żeby słuchacze nie zapomnieli, że Robert tutaj zwykle jest. No teraz po prostu poszedł sobie na chwilkę
2: i odpocząć. Właśnie chciałam go serdecznie nie pozdrowić i takie publikowanie zdjęć powinno być zakazane.
0: No tak, jak inni są w pracy,
1: to inni nie powinni się, wrzucać. Że ma piękną pogodę tam, gdzie jest.
0: Fajnie, fajnie. Wysyłamy dużo radości i miłości do naszego Roberta, bo wiadomo, że niezastąpiony, no ale jak tutaj się strasznie obie staramy tak, żeby było wszystko rzeczywiście na wysokim poziomie i na najwyższych obrotach, to mam nadzieję, że państwo po drugiej stronie usatysfakcjonowani. To co, jedziemy?
1: Tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tutaj od twojej rozmowy z rzeczniczką PLK niewiele się zmieniło w tej najpoważniejszej sprawie, czyli w sprawie tego wypadku kolejowego na trasie Wolanów-Przysucha na Mazowszu. Wiemy, że utrudnienia kolejowe mogą tu potrwać nawet kilka dni. Wiemy o rannych, już w tej chwili 20 osób poszkodowanych, ale ciężko rannych jest około 8, w tym i kierowca ciężarówki, i maszynista. Pociąg się wykoleił, trasa jest zablokowana, ale właśnie kolejowa, natomiast jeśli chodzi o drogę i przejazd, na pewno ten jest zamknięty, ale poza tym tutaj dla kierowców utrudnień nie ma. Są natomiast na S19 na trasie między węzłami Nisko i Jeżowe w pobliżu Nowosielca. To jest ta informacja, o której już mówił nasz słuchacz. Motocyklista przewrócił się na jezdni, jest zwężenie w kierunku Lublina na 419 km i jest tu niewielki korek. Droga krajowa numer 48, trasa Dęblin-Kock w pobliżu Przytoczna, tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch naprzemienny. No i jeszcze informacja, tym razem dobra, z Mazowsza. Droga krajowa numer 60 została odblokowana między Krosnem i Rymanowem w pobliżu, między Opłockiem a Drobinem w pobliżu Goślic. Na 81 kilometrze tam wcześniej doszło do kolizji osobówki z ciężarówką, a ta 28 to jest właśnie odcinek Krosno-Rymanów i to też nowe utrudnienie w pobliżu miejsca piastowego. Tu zderzyły się samochód ciężarowy z osobowym. Jest zablokowana całkowicie jezdnia w kierunku Krosna. Tu policja kieruje ruchem w miejscu tego wypadku na objazdy. Dwie osoby zostały poszkodowane.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zadałam pytanie odnośnie do miejsca, do którego się dzisiaj udajemy, akurat o tej porze. I mówiłam o tym, że legenda tego miasta to początki, właściwie tego miasta to legenda związana z dwoma braćmi, że tam można się napić dobrej kawy. Pewnie jeszcze bym coś dorzuciła, ale słuchajcie, odpowiadacie w naszej aplikacji. No i właściwie jest kilka odpowiedzi, które są nieprawidłowe, ale większość jest prawidłowych. Cześć, toż to Wiedeń musi być, a u mnie pogoda taka sobie, jak to zwykle w krainie deszczowców. No, nie pada, 17 stopni. Nieźle, pozdrawia Miluś. Tak, to Kork zdaje się, o ile pamiętam. Czyli tak rzeczywiście bardziej deszczowo, chociaż dzisiaj nie pada, ale pewnie szaroburo. No dobrze, ale słuchajcie, to nie chodzi o Wiedeń. Nie, Miluś tym razem nie ma racji. Tym razem chodzi może o to?
4: Szanowna pani redaktor, oczywiście jedziemy, lecimy na kawę do Rzymu. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek z Tiguana.
0: No to jeszcze potwierdźmy w drugim źródle.
5: Dzień dobry, Jacek Wrocław. Oczywiście wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

0: pozdrawiam, cześć.
1: A ja myślałam, że do Krakowa. Też trochę. Czasem do Krakowa, czasem do Rzymu. Tak, to o Rzym chodziło oczywiście. I Rzym na myśli mieli także słuchacze, którzy do mnie pisali. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, napisał Bartosz. Myślę, że to Rzym. Włosi mają bardzo dobrą kawę. Sprawdzałam podczas wakacji. Pozdrawiam, Ania. Pozdrowienia dla Ani. No to Bartku, możesz jako pierwszy wysłać informacje, a właściwie pozdrowienia dla swoich. Przez nasze radio będziemy podawać. Będę czytać i czytać i czytać. A tymczasem wybieramy się do innego miejsca. Niech to będzie miasto, które jest piękne, leży na południu naszego pięknego kraju i prowadzi do niego droga, której nie lubimy.

0: Jedna osoba zmarła, już mamy takie potwierdzenie, około 20 osób jest rannych w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity Koziołek, relacji Lublin Główny, Szczecin Główny. To najświeższe informacje z tego wypadku. Cały czas trzymamy rękę na pulsie i będziemy was informować o tym, co się dzieje w tej sprawie. Natomiast prognoza pogody to już teraz.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No, te pogodowe informacje są raczej przyjemne i chyba wolałabym pogodę przełożyć na drogi, żeby tam nie było takich atrakcji, niż czytać o pogodzie nieprzyjemne informacje, a informować was o zdarzeniach drogowych, które kończą się tragicznie. No ale jeśli patrzę na tę naszą mapę pogodową, to mam nadzieję, że ta piękna pogoda przełoży się na wspaniałą waszą jazdę. Właściwie dzisiaj w całym kraju jest cudownie. Do 20 stopni tylko na północnym zachodzie, a tak cała pozostała część kraju powyżej 20, a nawet powyżej 30 stopni. 31,5 w Nowym Sączu w tej chwili, 17 w Koszalinie to najchłodniejsza temperatura, najniższa temperatura. Burze mają się pojawić w okolicach warmińsko-mazurskiego, ale tylko tam dzisiaj. Natomiast piękne słońce właściwie wszędzie, no, może więcej troszeczkę chmur na południowym zachodzie, a tak to przepiękne słońce na południowym wschodzie, no i właściwie całym kraju. Troszkę chmur jest, ale więcej słońca, więcej przyjemności, więcej wspaniałej temperatury. No więc jeszcze dorzucę do tego, że niebo bezchmurne jest na wschodzie, ale i też pojawią się drobne opady deszczu, troszkę w centrum, trochę na południowym zachodzie. Temperatura 19 na Pomorzu, 18, 28 w centrum, 32 na południowym wschodzie. No i wiatr mamy, ale słaby, okresami umiarkowany i czasami gdzieś tam w Karpatach może silniej powiać. Na razie jest przepięknie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Świetnie poradziliście sobie z odpowiedziami na poprzednią zagadkę. No to teraz lecimy z kolejną. To miasto leży nad kilkoma odnogami tej samej rzeki. Co to za miasto? Miasto na południu i właściwie nie lubimy do niego jeździć tą drogą, o której sobie teraz myślę. I nie jest to Zakopane, to Adam z Santa Fe podpowiedział. Nie jest to też Jasło, choć faktycznie tam jest droga, która jest nazywana Trasą Śmierci, czyli 73.

0: I na bieżąco informacje drogowe na naszej antenie co 20 minut. Ewa Mierzejewska przed mikrofonem. Zmienia się na lepsze czy na gorsze na drogach?
1: Chyba trochę więcej jest utrudnień niż jak zaczynałaś i zaczynałyśmy dyżur. No i przede wszystkim cały czas patrzymy na drogę krajową numer 12 na Mazowszu, bo tam widać także korek na trasie prowadzącej do tego przejazdu kolejowego, na którym doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
0: No to pamiętajcie, jeśli można ominąć, to jedźcie innymi drogami. Ja myślę, że tam się faktycznie może powoli korkować, bo to trwa już od kilku godzin i wydaje się, że potrwa jeszcze kilka godzin. My na bieżąco informujemy Was o tym, co dzieje się na naszych drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie od krajowej 12 na Mazowszu zaczynamy. Tutaj nie ma całkowitej blokady, ale zdecydowanie widać spowolnienia i korki w obie strony. To jest odcinek krajowej 12 między Skrzyninem a Wieniawą, a oczywiście patrząc szerzej między Przysuchą a Wolanowem. Tutaj doszło właśnie do tragicznego w skutkach zdarzenia. Samochód ciężarowy wjechał na przejeździe kolejowo-drogowym pod pociąg PKP Intercity. No i niestety wiemy o tym, że kierowca tej ciężarówki zginął. Maszynista jest w ciężkim stanie. Dodatkowo jest 20 osób poszkodowanych. Mniej więcej około 6 jest w stanie ciężkim. Oczywiście będziemy do tej informacji wracać. Wiadomo na razie tyle, że droga krajowa numer 12, ruch odbywa się tutaj po zwężeniu, a oczywiście tory w tym miejscu są całkowicie zamknięte i taka sytuacja utrzyma się na pewno przez kilka najbliższych dni. Tam na miejscu pracują służby, Komisja Badania Wypadków Kolejowych i prokurator. W związku z tym na pewno utrudnienia będą się w tym miejscu przedłużać. Co na pozostałych trasach? Mamy utrudnienia między innymi na drodze krajowej numer 48 na Lubelszczyźnie. To jest odcinek Dęblin-Kock w pobliżu Przytoczna. Tu po zderzeniu samochodu z ciężarowym obowiązuje ruch naprzemienny. Jedna osoba została ranna na 186 kilometrze. No i tak jak mówił nasz słuchacz, służby potwierdziły, S19 między węzłami Nisko i Jeżowe w pobliżu Nowosielca jest zwężenie w kierunku Lublina. To jest podkarpacki odcinek ekspresowej 19 na 419 kilometrze. Motocyklista przewrócił się na jezdni, został ranny i są utrudnienia z przejazdem. I dobre informacje na koniec z Mazowsza. 60 na trasie Płock-Drobin w pobliżu Goślic jest odblokowana. Tam wcześniej doszło do kolizji samochodu osobowego z ciężarowym.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja przypominam, że nie chodzi mi teraz o Kraków, nie chodzi o Jasło i nie chodzi o Zakopane. A o co chodzi?

0: Kierowca ciężarówki podejrzewany o doprowadzenie, to było w zeszły wtorek, do tragicznego wypadku na autostradzie A1, był pod wpływem klefedronu. Co to za narkotyki? Dlaczego jest tak bardzo niebezpieczne? Dlaczego właściwie tego zażywamy i jak to wpływa na nasz cały organizm? O tym więcej z komisarzem Krzysztofem Wrześniowskim, rzecznikiem prasowym komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to jak już jest pan w studiu, ja się czuję bezpiecznie i ja mam takie wrażenie, że w ogóle my często popełniamy błędy, ponieważ wielu rzeczy nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć. Więc może zacznijmy faktycznie od tego, co to jest ten klefedron i jakie są pochodne tego narkotyku. Dlaczego on na nas tak źle działa?
1: Klefedron. Mówi się na niego syntetyczny katynon, bo w obiegu medialnym możemy słyszeć o klefedronie, klofedronie, mefedronie. Wszystko to są narkotyki właśnie z grupy syntetycznych katynonów. Na nie się też mówi takim językiem, można powiedzieć, slangowym, kokaina dla ubogich. Mm-hmm. Ma działanie podobne. Działa na ośrodkowy układ nerwowy, psychostymulująco, wprowadza nas w stan niejakiego euforii. Mm-hmm. Kokaina właśnie ma bardzo podobne działanie, tylko różnica między nimi jest taka, że kokaina jest 10-krotnie droższa i żeby ją wyprodukować, muszą zajść pewne chemiczne procesy, na których trzeba się znać. A syntetyczne katynony, które niestety, ale w naszym kraju no, wiodą prym tak naprawdę na czarnym rynku narkotyków, nie trzeba posiadać aż tak specjalistycznej wiedzy. Są łatwe w produkcji i produkuje się je na masową skalę.
0: No tak, i jak to jest tak mocno dostępne, no to potem to tak jakby dociera do tych, którzy no nic sobie nie robią z tego, co pan mówi. Bo jak ja słyszę syntetyczne, coś, że coś jest syntetyczne, to omijam to.
1: Ja powiem,

0: Jeszcze lepiej, co dotrze może do pani, ponieważ jeszcze jedna różnica między kokainą a tymi syntetycznymi katynonami, czyli chociażby tym klefedronem, jest taka, że skład farmakologiczny tej kokainy jest w miarę przewidywalny przez toksykologów, czyli lekarzy, którzy się tym zajmują, jak już taka osoba trafi na przykład po przedawkowaniu. Jeśli chodzi o syntetyczne katynony, tak naprawdę my wprowadzamy do swojego organizmu truciznę, nie wiedząc, co jest w jej składzie. Ponieważ my w składach, jak Centralne Biuro Śledcze Policji likwiduje laboratorium narkotyków syntetycznych, a likwidujemy ich bardzo dużo, ponieważ w tym roku od stycznia do sierpnia zlikwidowaliśmy ich już 61.
1: I to jest pewnie...
0: Tyle zlikwidowaliśmy w samym tamtym roku. Zabezpieczyliśmy narkotyków wszystkich w tym roku 86 ton, ponad 86 ton, a w całym tamtym roku ponad 21 ton.
1: A jesteśmy dopiero we wrześniu.
0: Przed nami skala, tak miesiące. Więc to obrazuje skalę, ale wróćmy do tego składu. Ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, co przyjmujemy do swojego organizmu. W składzie tych narkotyków syntetycznych znajdują się substancje, które są wykorzystywane do produkcji trutek na szczury.
1: No właśnie, to chciałam powiedzieć.
0: Są substancje, które są wykorzystywane do produkcji produktów do przeczyszczania rur. Tak naprawdę to jest taka rosyjska ruletka, cokolwiek zażywając. I tak, może nas to wprowadzić w stan euforii, ale równie dobrze może doprowadzić do zatrzymania krążenia. Bo nie wiem, jak nasz organizm zareaguje, na czym jesteśmy uczuleni i czy na jeden ze składników, który znajduje się akurat w tej mieszaninie, która została wrzucona potocznie mówiąc do betoniarki i wymieszana, poddana procesowi krystalizacji i wypuszczona na rynek w przyzwoitej cenie i ktoś komuś polecił, bo jest fajnie, bo jest fan, bo jest super, bo włącza się tak zwany tryb nieśmiertelności, jest super, zaczynają się wtedy robić problemy. Nie tylko dla organizmu, ponieważ w momencie, kiedy ktoś siada za kierownicę, będąc pod wpływem tego typu środków, myśli, że jest, że wszystko widzi, myśli, że czas reakcji ma znakomity, a to jest tylko subiektywne odczucie tak naprawdę.
1: A jak jest naprawdę?
0: No naprawdę ciężko było mi powiedzieć, ponieważ ja nigdy nie zażywałem narkotyków i nie wiem, jak jest po nim, ale z relacji chociażby lekarzy, osób, które zajmują się leczeniem takich osób, które zażywają tego typu narkotyki, no to działanie jest na każdego tak naprawdę przeróżne. Zaczynając od halucynacji, od wyobrażonych wizji, co może nam się przytrafić równie dobrze na drodze. Przecież możemy zobaczyć coś, co nie występuje na tej drodze, chcąc to ominąć. Jadąc ciągnikiem siodłowym z naczepą, czyli potocznie nazywanym tirem 40-tonowym, nagle zmieniamy pas ruchu i czołg wjeżdża w osobówkę, którą niszczy. Po prostu, no, praw fizyki się nie da oszukać w tym przypadku.
1: To jest niesamowite, co pan mówi, bo to otwiera bardzo mocno wyobraźnię. Ja sobie to wyobraziłam w taki sposób, że chcę się poczuć fajnie i wesoło po na przykład właśnie trutce na szczury. Jeśli wchodzimy do piwnicy, no to omijamy takie miejsca, prawda? I omijamy takie
0: To jest środki. Też jest takie kuriozum tego wszystkiego, że po narkotyki sięgają osoby, które na przykład w sklepie spożywczym będą 4 razy przeglądać kostkę masła, czy nie jest przeterminowana. A tak naprawdę biorą do swojego organizmu, wpuszczają coś, co nie wiem, czy nie wiem, jakby to coś podnieść z ulicy i to zjeść, to nie byłoby bardziej bezpieczne niż te narkotyki.
1: No właśnie.
0: Ponieważ miejsca, w których są produkowane narkotyki, odbiegają od wszelkich norm. Czystości. To jest robione w jakichś piwnicach, to jest robione w jakichś starych shopach. Nikt nie dba to o żadne normy czystości, sterylności, a ludzie przyjmują to do własnego ciała.
1: Mam nadzieję, że otwiera to nam oczy, otwiera to nam wyobraźnię. Pamiętajmy, że nawet jeśli widzimy kogoś, kto za kierownicą na drogach zachowuje się niestandardowo, to możemy to zgłosić? Dokąd i jak to szybko zgłosić?
0: No przede wszystkim numer alarmowy 112. Trzeba zgłosić to do służb odpowiednich, podać lokalizację, gdzie takie coś się znajduje. Służby będą reagować, żeby sprawdzić taką osobę. Tutaj tak naprawdę no, my nie mamy w oczach jakichś testerów, żeby wiedzieć, że faktycznie ktoś jest pod wpływem środków uderzających czy pod wpływem alkoholu, ale służby dysponują odpowiednimi tak naprawdę narzędziami, aby to zbadać.
1: No tak, a my jesteśmy od tego, żeby też informować o nieprawidłowościach na drodze. Z nami komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Wrócimy do tej rozmowy.

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem, 14.30, co oznacza, że wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy informacje z A1 i to i od służb, i od naszego słuchacza. Oczywiście od słuchacza zacznijmy.
3: Dzień dobry, chciałem zgłosić wypadek. Autostrada A1, 340 km z Łodzi w kierunku Katowic. Wypadek, środkowy pas zablokowany, osobówka, zderzenie z lawetą. Właśnie służby docierają, korek jakieś 3-4 km szerokości.
2: A to jest odcinek między węzłami Tuszyn i Piotrków, Trybunalski Zachód. Na 340 km ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic i taka sytuacja według służb ma utrzymać się do 15.30. Droga, jeszcze kilka nowych utrudnień. 73, odcinek Kielce-Chmielnik w pobliżu Lisowa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedna osoba została poszkodowana i policja kieruje ruchem na przemian jednym pasem. Taka organizacja ruchu ma utrzymać się też do 15.30. I oczywiście aktywne jest cały czas to utrudnienie, o którym mówimy od kilku godzin, czyli Krajowa 12, trasa Radom-Przysucha w pobliżu Sokolników Suchych. Tu na czas działań służb w związku z wypadkiem kolejowym przy 12 zablokowany jest jeden pas ruchu. Tak jak wspominałam, ruch odbywa się tu naprzemiennie na 478 km. Nowa informacja jest taka, że przewidywany czas utrudnień tutaj to 5 godzin, czyli o 18.30 najwcześniej ta trasa będzie odblokowana. I jeszcze 48 na Lubelszczyźnie, trasa Dęblin-Kock, tu w pobliżu Przytoczna bez zmian, co oznacza, że po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została poszkodowana, obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilę wrócimy do rozmowy z panem komisarzem. Będziemy przyglądać się środkom odurzającym. Troszkę mam nadzieję, że informacja o tym, co to jest, co wprowadzamy do naszego organizmu i jak to działa, mam nadzieję, że podziałała na wyobraźnię. Pamiętajmy, informacja jest najważniejsza. Jeśli wiemy, no to łatwiej nam podjąć decyzję, że nie sięgamy po tego typu uzależniacze. Za moment więcej na ten temat, a tymczasem gramy.

0: Sekundę temu dosłownie rozmawialiśmy z naszym ekspertem o tym, że jakby się udało wprowadzić osobę, która no, jest uzależniona od pewnych środków odurzających do miejsca, w którym te środki są produkowane, to natychmiast zmieniłaby zdanie i prawdopodobnie gdyby mogła się pozbyć tego ze swojego organizmu, zrobiła to by to bez wahania. Komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji z nami. No dobrze, panie komisarzu, to powiedzmy w takim razie jeszcze o edukacji. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlaczego od jakiego wieku ludzie, obywatele już odpowiadają za to, co robią, żeby też jakby ta informacja dotarła do tych najmłodszych?
1: To, tutaj już jest kwestia tak naprawdę w zależności tego, co się stanie. O, może tak to trzeba ująć, bo tak naprawdę odpowiedzialność nieletnich to tak już zaczyna być troszeczkę bardziej poważna już nawet od 13 roku życia. Im jest się starszym, tym te konsekwencje są dużo bardziej poważne. Dlatego już tak naprawdę od wczesnych... To może inaczej, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym to się zaczyna rozmawiać już w przedszkolu. Mm-hmm. I się tłumaczy dzieciom, że jak należy przechodzić przez ulicę, że należy w samochodzie jechać w foteliku, dopóki się nie będzie odpowiedniego wzrostu. I tak to się wszystko toczy. W momencie, kiedy rozwój dzieci jest większy, wchodzą już w szkołę podstawową i mogą się styknąć, a niestety realia pokazują, że się stykają z właśnie środkami zabronionymi, no to już trzeba ich uświadamiać na etapie szkoły podstawowej, czym grozi zażywanie narkotyków. Przede wszystkim już nie pod kątem karnym, tak naprawdę prawnym, tylko pod kątem organizmu. Organizm w młodym wieku się rozwija, potrzebuje tak naprawdę zdrowych bodźców, zdrowych preparatów, które przyjmuje do swojego ciała, a nie zaczynając od trucizny, które tak naprawdę zaburza całkowity rozwój dziecka od umysłów tak naprawdę po wszystkie narządy w ciele, ponieważ no nie oszukujmy się, narkotyk wprowadzony do organizmu, każdego organizmu, nie działa tylko jako fan, nie działa tylko jako stan euforii i na drugi dzień już będzie super pięknie, tylko on tak naprawdę

nasz organizm pustoszy. Tam się robi pustka, jest wyniszczany wewnętrznie przez truciznę i w pewnym momencie, może nie od razu, ale po jakimś czasie, po kilku latach nawet, to, że coś zżywaliśmy w przeszłości, może w jakiś sposób się do nas odezwać w bardzo niefajny sposób. Dlatego

0: uświadamiać na każdym kroku.
1: No właśnie, a kto przyjmuje tego typu środki? To są jakieś konkretne grupy wiekowe?
0: No tutaj tak naprawdę nie można tego podzielić, że wśród takiego wieku panuje taki narkotyk, a wśród takiego taki narkotyk. No bardzo często tak naprawdę zaczyna się od tego, że ktoś komuś powie, a super, gramik tutaj tego białego proszku, naprawdę poczujesz się świetnie. Czasami może dochodzić do takiej sytuacji, że kierowcy leci po prostu, bo mówi, słuchaj, całą noc nie zmrużyłem oka, czułem się świetnie, czas reakcji doskonały po prostu, mógłbym ścigać się po torze Formuły 1, i prawdopodobnie bym wygrał.
1: Tak mi się wydaje.
0: Tak mi się wydaje, no bo to są takie naprawdę nasze subiektywne odczucia, ponieważ w rzeczywistości nasz organizm niestety, ale ubolewa po zażyciu jakichkolwiek środków odurzających, no właśnie, zaczynając od alkoholu, kończąc na narkotykach.
1: No właśnie, no to powiedzmy choćby o alkoholu. Kiedy napijemy się alkoholu, potem potrzebujemy czasu, żeby ten organizm wyrzucił z siebie, no właśnie, to o czym pan od samego początku mówi, panie komisarzu, trucizna. Czyli truciznę. Potrzebujemy na to kilkunastu godzin, więc to samo jest z narkotykami. No właśnie, a co grozi tym, którzy rozpowszechniają i dlaczego, jak się wpisuje na przykład, że dopalacze, za dopalacze jest taka i taka, powiedzmy, kara, nagle pojawia się coś nowego, co jest zupełnie inaczej nazwane i zanim to wejdzie na listę środków zakazanych, no to już chwila mija znowu.
0: No ponieważ tak naprawdę rynek narkotyków obserwują też grupy przestępcze. Mhm. A to one głównie odpowiadają za to, co jest sprowadzane na ten rynek. Jeżeli w momencie jakiś prekursor, tak nazwijmy substancje, z których te narkotyki powstają, zaczyna być, obowiązywać na liście jako substancji zakazanych, no to tam mądre głowy chemiczne, zwłaszcza które są na usługach właśnie tych grup przestępczych, kombinują, jak zmodyfikować dany prekursor, aby nie wchodził właśnie w listę substancji zakazanych, a też powodował jakiś skutek w postaci euforii, tak, super zadowolenia, czyli skutek, jaki się osiąga po zażyciu narkotyków, jakikolwiek. Mm-hmm. Tak więc tutaj też kwestia jest tego typu, że organy tak naprawdę ścigania, my jako Centralne Biuro Śledcze Policji możemy pochwalić się tym, że doprowadziliśmy w końcu do tego, że za chwilę we wrześniu wejdzie w życie kolejna rozszerzona lista prekursorów, które została objęta zakazem, ponieważ są to środki, które są powszechnie używane w kosmetologii chociażby, a grupy przestępcze wykorzystywały ją do produkcji właśnie narkotyków i te substancje teraz zostaną objęte z powrotem, znaczy z powrotem, zostaną objęte zakazem i żeby ich nabyć, to potrzeba będzie odpowiednie zezwolenie dostać i wykazać, że faktycznie są potrzebne na produkcję czegoś, co nie stanowi narkotyków, tak więc dla grup przestępczych będzie to na jakiś czas bynajmniej według naszej oceny cios, zanim wymyślą coś innego. No, niestety my musimy za nimi też dążyć i ciągle próbować modyfikować to, żeby to prawo nadążało za tymi nowymi środkami.
1: To ja życzę w takim razie policjantom, żeby mogli pozamykać te wszystkie niebezpieczne miejsca, a państwu, którzy nas słuchają, życzę tego, żeby zrozumieli, że to jest trucizna i nie ma sensu wprowadzać jej do naszego organizmu. Komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy, komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy jeżdżą przepisowo. Oczywiście panią Dagmarę, panią Ewę.
1: Tutaj przypominamy,
0: że jesteśmy tutaj w większym gronie. Całe studio i słuchaczy tego wspaniałego radia Fotokarmnik, czyli Michał. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No tak, o tym, jak działają narkotyki na nasz organizm, na naszą głowę, co się dzieje i dlaczego, o tym będziemy jeszcze w kolejnej godzinie rozmawiać w wysokich obrotach. No tymczasem to jest ten moment, kiedy będziemy wyjeżdżać na drogi, bo chyba już powolutku zbliża się ten moment, kiedy będziemy wracać do domów, czyli będzie trochę ciaśniej w miastach.
1: Na razie jeszcze jednak skupiamy się na trasach, bo tutaj dużo nowych zdarzeń. O. Troszkę się pokończyło, więc to też no, dynamicznie jest. Mhm. A pewnie już po 15 będziemy sprawdzać na bieżąco, co w poszczególnych miastach.
0: Czyli dobre wiadomości i te bardziej powodujące,
1: różne,
0: że stoimy.
1: Różne, bo jakby to na razie jest tak, że jedno utrudnienie zastępuje drugie.
0: O, masz. No dobrze, no ale jesteśmy od tego, żeby was poinformować, tak żebyście wiedzieli, jak to wszystko objechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od dobrych informacji. A1 jest odblokowana między węzłami Tuszyn, Piotrków, Trybunalski Zachód. Tutaj zepsuł się samochód osobowy. Wcześniej też nasz słuchacz informował, że doszło do zderzenia osobówki z lawetą. W każdym razie, niezależnie od tego, co tam się wydarzyło, to ruch już odblokowano na istnie w kierunku Katowic na 340 km, więc tu sytuacja powinna się poprawiać. Powinna się także poprawiać sytuacja na 48 na Lubelszczyźnie, na trasie Dęblin-Kock w pobliżu Przytoczna. Tam po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym odblokowano przejazd na 186 km. Tu w tym wypadku poszkodowana została jedna osoba i był ruch naprzemienny. Natomiast trzy nowe utrudnienia. To po pierwsze S3, odcinek między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód w pobliżu Karnina. Tu doszło do kolizji samochodu osobowego z ciężarowym. Ruch odbywa się jednym pasem na 93 km. Krajowa 8, trasa Kłodowo-Kłodzka w pobliżu Polanicy Zdroju. Tu zderzyły się trzy samochody osobowe. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Poważne zdarzenie drogowe, bo cztery osoby ranne, 26 km. I tu właśnie ruch na przemian jednym pasem. To jest wąski fragment tej drogi krajowej, więc tu jest korek w obie strony. I jeszcze jedno nowe utrudnienie w Świętokrzyskiem w Małopolsce, ale też na 73. Odcinek Dąbrowa Tarnowska-Tarnów w pobliżu Żelazówki. Droga jest zablokowana po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Objazd trasami lokalnymi i tutaj ruchem w tym miejscu kieruje policja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pozdrawiam rodziców, mamę Gosię i tatę Marcina oraz kumpla Pawła oraz całą ekipę PRK. To Bartosz wykorzystał swój czas na pozdrowienia, bo jako pierwszy odgadł miejsce, do którego po raz pierwszy jechaliśmy zaraz po godzinie 13. Tymczasem ja tutaj z podpowiedziami do was wracam i mówię, że ta średniowieczna nazwa brzmiała inaczej niż współczesna i że to miejsce, do którego jeździmy taką trasą, której zwykle nie lubimy, chociaż ona dość szeroka jest. Co to za miasto? Nie Nowy Targ.

0: Prognoza pogody o 15, a czemu nie? Zwłaszcza, że mam naprawdę bardzo dobre wiadomości.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Te dobre wiadomości dotyczą nie tylko końca dnia dzisiejszego, ale także nocy. Jak będzie jutro, to o tym za godzinę. Natomiast jeszcze dzisiaj bardzo piękne niebo, bo właściwie bezchmurne po południu i wieczorem na wschodzie, a zachmurzenie małe na pozostałym obszarze. Umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, to tam, gdzie wzrasta do dużego, głównie na południowym zachodzie, pojawią się przelotne opady deszczu, tylko przelotne, a wieczorem możliwe burze. Głównie warmińsko-mazurskim, zbliżając się już do Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, do 19 na Pomorzu, 28 w centrum, 32 na południowym zachodzie i troszeczkę wiatru, ale on jest bardzo delikatny. W nocy będzie dość ciepło. Temperatura ta minimalna to od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich, 14 na zachodzie i w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Tak to będzie wyglądało. No i wiatr słaby, umiarkowany. Troszkę silniejszy w centrum i na południu, w porywach do 70 km na godzinę. Co będzie jutro, opowiem za godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: A ja patrzę, czy jedziemy w tym samym kierunku, bo Adam z Santa Fe napisał, że może w tym kierunku Nowego Targu, może Wisła, Michał z Koźmic Wielkich, ani jedno, ani drugie, ani trzecie. Nie, Zakopane to też nie jest. No to może teraz da się jakoś odpowiedzieć, jak dorzucę, że to jazda A4.

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem, co oznacza, że już za chwilkę wyjeżdżamy na nasze drogi, sprawdzamy, co się dzieje. No i sama jestem ciekawa, czy tak jak mówiłaś wcześniej, po 15 to już się zaczyna ten większy, bardziej gęsty ruch w miastach?
1: W miastach na pewno, tak. Już widać to oczywiście i na S8 w Warszawie, i na południowej obwodnicy Krakowa, ale oprócz tego mamy naprawdę trudny dzień na trasach także, bo dużo utrudnień.
0: No dobrze, to Ewa opowiada o tym, co się dzieje, a ja wam polecam większą uwagę za kierownicą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od S8 w Warszawie. Od Marymontu za Bemowo jest korek i spowolnienie na zmianę, więc już trudna sytuacja, a dopiero 10 minut po 15. W przeciwną stronę od Marymontkiej jest także spowolnienie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to oczywiście zakorkowana jest także Prymasa na dojeździe do S8 od strony S2. Jeśli chodzi o S2, na razie przejezdnie. Tu nie widać spowolnień, nawet na wysokości węzła Lotnisko i Warszawa Południe. Mamy korek między Jankami a węzłem Opacz. To jest S8 przy wjeździe do Warszawy od strony południowej. I poza tym przy wyjeździe A2 z Warszawy też już duży ruch widać, ale na razie jeszcze korka nie ma. Tutaj też były prace porządkowe przy węźle Wiskitki na jezdni w kierunku Poznania. One już się zakończyły. Tutaj korek ładnie się rozładował. Natomiast cały czas mocno dość trzyma się korek na S8 w remontowanym fragmencie, na remontowanym fragmencie między Radzyminem a Wyszkowem. To jest przy Woli Resztowskiej i tu cały czas 7 km na jezdni w kierunku Warszawy jest. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to oczywiście cały czas przypominamy o tym najważniejszym zdarzeniu drogowym dziś. To jest Krajowa 12, trasa Radom-Przysucha w pobliżu Sokolników Suchych. Samochód ciężarowy wjechał pod pociąg Intercity i na 478 km jest zwężenie ze względu na działania służb w związku z wypadkiem kolejowym. Na 400-metrowym odcinku ruch odbywa się naprzemiennie. Tutaj służby będą pracować co najmniej do godziny 18.30, a jeśli chodzi o skutki samego tego wypadku drogowego, kolejowo-drogowego, to jedna osoba zginęła, to kierowca ciężarówki, maszynista został ciężko ranny, 5 pozostałych osób także ciężko poszkodowanych i około 20 osób ogółem rannych. Zablokowana trasa kolejowa między Wolanowem i Przysuchą, to skutki właśnie tego wypadku, do którego doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Z nieustalonych przyczyn samochód ciężarowy wjechał na tory tuż pod nadjeżdżający pociąg. Sprawę bada prokurator, który pracuje na miejscu, stąd zresztą te utrudnienia na trasie. Droga krajowa numer 28 na koniec to Podkarpacie, odcinek Krosno-Rymanów w pobliżu miejsca piastowego. Tu po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jest całkowicie zamknięta jezdnia w kierunku Krosna na 238 km. 2 osoby zostały ranne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: jak klefedron, mefedron i inne tego typu narkotyki wpływają na nasz organizm i dlaczego warto to wiedzieć. Myślę, że ta rozmowa będzie bardzo konkretna i bardzo wprost. Łączymy się z panem profesorem Mariuszem Jędrzejko. Pedagog, ekspert zajmujący się profilaktyką uzależnień, zachowaniami ryzykownymi oraz zagrożeniami cyfrowymi. Dzień dobry, panie profesorze, dobrze pana mieć po drugiej stronie.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu. No właśnie tym zajmujemy się na Wydziale Psychologii WSKZ we Wrocławiu i mówimy o nowej generacji narkotyków określanych jako katynony, a wcześniej państwo znacie tą nazwę dopalacze, niezwykle silne substancje psychopobudzające, z których najsilniejsze są około 1000 razy silniejsze od amfetaminy

0: niestety, mówię to z ogromną przykrością, zalały rynek, bo o ile jeszcze 20-25 lat temu, kiedy trafiali do mnie na terapię młodzi ludzie eksperymentujący z narkotykami, to była to marihuana, to dzisiaj bardzo często 14-13-latkowie rozpoczynają start od mefedronu, czyli od mocarza, od tego świństwa, które już zabiło kilkaset osób, co daje rządzącym ważną rzecz do myślenia. Nie zajmujcie się dietą planetarną, tylko zajmujcie się rzeczywistymi zagrożeniami, które dzisiaj są na rynku i które są niezależne od wójta, prezydenta, mamy Basi i taty Jarka, dlatego że świat przestępczy zauważył, że jeśli zaleje rynek, a mamy taką sytuację zalania rynku narkotykami, to dostęp do nich będzie większy, czyli kiedyś ewentualny eksperymentator szukał narkotyków, a dzisiaj rynek jest zalany nowymi narkotykami i to jest dramat.
1: No właśnie, i dlatego o tym rozmawiamy, bo to potem oczywiście wpływa na nasze zachowania w dorosłym życiu, za kierownicą i tak dalej. Ja się, panie profesorze, zastanawiam nad tym, dlaczego te syntetyczne katynony dzisiaj są jednym z największych zagrożeń narkotykowych, ale przede wszystkim co sprawiło, że klefedron i mefedron są, tak szybko zdobyły popularność. No kiedyś to trwało trochę dłużej jednak.
0: No, to właśnie wynika z siły działania i z tych wewnętrznych odczuć, kiedy człowiek bierze po tą substancję, nie zdając sobie sprawy, że z jednej strony może być bardzo dużo euforii, może być też radość, to bardzo często są substancje złożone, składające się nie tylko z katynonów, ale na przykład dochodzą do tego mieszanki kanabinoidów, czyli syntetycznej marihuany. Młodzi ludzie zauważyli, przepraszam za kolokwialne określenie, że daje to kopa. Jak daję kopa, to ja mogę na godzinę, dwie, a może nawet na kilka zapomnieć o swoich problemach, ale i tu bardzo proszę, żeby dorośli słuchacze posłuchali Mariusza. Otóż te substancje dokonują nieodwracalnych zmian w mózgu człowieka. One niszczą końcówki synaptyczne, w wyniku czego zdolności mózgów dzieci będą już do końca ich życia coraz mniejsze. I dlatego my nie mówimy o straszeniu, tylko mówimy o tym, że jeśli mamy fajne szkoły, mamy fajnych dyrektorów, pedagogów i psychologów, to nowe substancje psychoaktywne plus spożywcze formy nikotyny to jest dzisiaj najważniejsze wyzwanie do pracy profilaktycznej, substancyjnej z młodymi ludźmi. Nie ma w tej chwili nic ważniejszego jak mówienie, tłumaczenie, nie straszenie, tylko wyjaśnianie i taki prosty sygnał. Jedziesz hulajnogą, jesteś pod wpływem tego i kompletnie nie rozumiesz ani prędkości, ani sytuacji i możesz po prostu być zabójcą na hulajnodze. A jak siadasz za kierownicę tira szybkiego samochodu, to możesz być wielokrotnym zabójcą.
1: No właśnie, tak się stało kilka dni temu. Przecież kierowca tej ciężarówki, która spowodowała wypadek, był pod wpływem klefedronu i no, zobaczyliśmy, co się mogło wydarzyć. A jak szybko można stracić kontrolę nad swoim zachowaniem po przyjęciu takiego środka?
0: Te najnowsze substancje działają po kilku sekundach, czyli klasyczna marihuana potrzebowała kilku minut. Nawet stara, najbardziej niebezpieczna substancja, jaką były opioidy w postaci heroiny, tej wstrzykniętej, też potrzebowała minutę, dwie minuty, żeby zacząć działać. A ja już w swoim doświadczeniu zawodowym mam opowieści, czy też obserwacje ludzi, którzy widzieli osoby sięgające po nowe syntetyki psychostymulujące, że ich reakcje były po kilkunastu sekundach. I to, kiedy później rozmawiam z tymi chłopcami i dziewczynkami, to oni mówią, że oni kompletnie nie wiedzą, co się z nimi działo. Tak jakbyśmy dokonali totalnego wycięcia na 20 minut, 30 minut. No, nie tylko, że tworzą zagrożenie dla siebie. To nie mówimy tylko o somatyce, ale też mówimy o psychice. Ale przede wszystkim mogą być niezwykle niebezpieczni dla ludzi, którzy ich otaczają. Ja powtórzę. Nie chodzi o straszenie. Chodzi o to, żebyśmy się ogarnęli, dlatego że są tego typu zagrożenia wokół nas, które dają nieodwracalne zmiany i później tymi ludźmi będziemy musieli się opiekować. Będziemy musieli zwiększać środki na system opieki terapeutyczny, leczniczy, ale także readaptacyjny. Krótko mówiąc, mama i tata, jeśli nie będą rozmawiali z dziećmi przy kolacji spokojnie o narkotykach i o tych wszystkich nowych świństwach, to być może będą musieli się, czego im nie życzę, opiekować swoim dzieckiem do końca życia.
1: Lub też pożegnać z nim na stałe, co wiadomo jest
0: bardzo
1: bolesne.
0: I kupić kawałek różowego

0: marmuru i przychodzić do Kasi albo do Tomka, pytając, co zaniedbałem. Mm-hmm. Otóż dzieci potrzebują jasnych granic,
1: no właśnie,
0: jednoznacznych regulacji. I proszę słuchaczy, zapomnijcie, że 14-latka jest dorosła. Mm-hmm. Więcej, wy zapomnijcie, że 18-latek jest dorosły. To są smyczki wysokie, fajne, ale tam nie ma żadnej dorosłości.
1: Panie profesorze, dziękuję za tę część rozmowy. Przychodzi mi do głowy taka puenta, kiedyś życie dawało kopa, dzisiaj jest za nudno i może dlatego młodzi ludzie sięgają po takie środki. Nie tylko młodzi, jak się okazuje, bo także doświadczeni i tacy, którzy jeżdżą po naszych drogach. Za chwilę wracamy do rozmowy z panem profesorem Mariuszem Jędrzejko.

0: absolutnie punktualnie sprawdzamy to, co dzieje się na naszych drogach. Ewa Mierzyjewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od dobrych informacji zacznijmy, bo jest ich niewiele. Droga krajowa nr 73 na trasie Kielce-Chmielnik jest odblokowana w pobliżu Lisowa. Tu na 30 km, przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe i policja kieruje ruchem naprzemiennie. Kierowała teraz właśnie ta dobra informacja, że trasa jest już odblokowana. A4 za to się pojawiła na odcinku między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. To jest oczywiście w pobliżu autostradowej obwodnicy Krakowa. Zderzyły się samochód ciężarowy, osobowy i dostawczy. Zablokowany jest środkowy i skrajny lewy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. No to oczywiście oznacza duże problemy z przejazdem w tym miejscu. No i oczywiście korek już jest i będzie się przynajmniej na razie wydłużał, a w tej chwili ma około 7 km. To jest na jezdni, właściwie to i na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, i na jezdni w kierunku Krakowa, chociaż oczywiście na jezdni w kierunku Krakowa mniejszy, no bo tutaj tylko jest takie kilometrowe spowolnienie na dojeździe do węzła Kraków Południe w przeciwną stronę, czyli tam, gdzie doszło do tego zdarzenia drogowego. Korek i spowolnienie ma w sumie już prawie 6 kilometrów. Jeśli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa, A4, mamy też spowolnienie od mostu na Wiśle za węzeł Tyniec, to jadąc w kierunku Katowic, i później także od Chrosnej do Balic. Tu powodem są roboty drogowe. W przeciwną stronę sytuacja wygląda nieco lepiej. Za Balicami delikatnie się korkuje, później przy moście na Wiśle i w zasadzie na razie to tyle z właśnie tych wieści z autostradowej obwodnicy południowej Krakowa. S3 teraz jeszcze między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Po kolizji osobówki z ciężarówką ruch odbywa się jednym pasem na 93 kilometrze. No i oczywiście cały czas także zablokowana jest częściowo krajowa 12 przy tym przejściu kolejowo-drogowym, na którym doszło dziś do tragicznego w skutkach wypadku. Przypomnijmy, ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Kierowca ciężarówki zginął, maszynista jest w ciężkim stanie. Poszkodowani zostali również pasażerowie. W sumie około 20 osób, ale oczywiście stan ich obrażeń różni się w zależności od tego, w którym miejscu pociągu siedzieli. I jeszcze droga krajowa nr 8, trasa Kudowa-Kłodzko w pobliżu Polanicy Zdroju. Po zdarzeniu trzech samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na 26 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jakoś te zagadki nam dzisiaj średnio idą. Tak mam wrażenie, że potrzeba jest trochę większej liczby kaw może. Dzisiaj teraz, chwilę temu, pytałam o Wrocław konkretnie. No takiej wiadomości nie zauważyłam na naszej aplikacji. No ale to nie szkodzi. Za chwilkę wrócimy też do rozmowy, która jest moim zdaniem bardzo ważna. Dotyczy środków odurzających. Już dzisiaj niedopalacze te są zabronione, tych nikt nie używa, ale są nowe środki, które wpływają na nie tylko na to, jak zachowujemy się normalnie w życiu, ale też jak zachowujemy się na drogach. I o tym z naszym ekspertem już za chwilę.

0: producenci nowej generacji narkotyków wciskają nam, że te narkotyki powodują, że jesteśmy po prostu nieśmiertelni. Jesteśmy fantastycznymi supermenami, supermenkami. Wszystko widzimy, na wszystko reagujemy błyskawicznie. Jak jest naprawdę? No właśnie, czy przypadkowej osoby pytamy o ważne życiowe rzeczy? Myślę, że nie. Dlatego przy naszym telefonie ekspert, pan profesor Mariusz Jędrzejko, kierowca i, przepraszam, pan profesor odpowiedzialny oczywiście za psychologię. No tak. Panie profesorze, przepraszam, zakręciłam się totalnie, bo tak zależy mi na tym, żebyśmy jak najszybciej...
1: Zajmuję się współczesnymi ryzykami dzieci, tak, młodzieży oraz dorosłych,
0: tak, tak,
1: i patrzę na świat absolutnie racjonalnie. I jeśli 20-25 lat temu potencjał osób sięgających po narkotyki był między 40 a 60 tysięcy, to dzisiaj w każdy weekend mówimy o potencjale między 250 a 350 tysięcy. A gdybyśmy przełożyli to na polskie drogi, to możemy powiedzieć, że jeśli teraz po polskich drogach jeździ 2 miliony samochodów, to moi drodzy, to 2 tysiące kierowców jest pod wpływem narkotyków. Mhm. Bo mówimy o mniej więcej takim potencjale sięgania przez ludzi, którzy działają przedświadomie. Oni nie są zdolni do zahamowania swojego kontaktu z narkotykami. Ja nie mówię o nich źli ludzie. Ja mówię o nich ludzie chorzy, którzy wymagają pomocy, ale system musi działać inaczej. Czyli jeśli mamy do czynienia z osobą uzależnioną od narkotyków, to decyzja o jego leczeniu zamkniętym musi być podjęta w ciągu 24 godzin i nie może być decyzją odwołalną. A nie tak jak jest teraz, że czekamy, jak to się uprawomocni, jeszcze musi wyrazić zgodę. Otóż my nie rozumiemy natury współczesnego ryzyka.
0: No właśnie. Miałam mówić pedagog i ekspert zajmujący się profilaktyką uzależnienia, ale sam pan profesor też przecież jeździ samochodem i dobrze wie, jak działa nasz mózg i jak działają narkotyki i środki odurzające. No właśnie, nadmierna pewność siebie i przekonanie, że reaguje się szybciej niż w rzeczywistości, takie nadmoce występują u nas w momencie, kiedy przyjmujemy takie środki jak na przykład właśnie klefedron czy mefedron?
1: Bardziej kiedy jest to kokaina i amfetamina, a kiedy jest klefedron, bufedron czy mefedron, to jest po prostu nieobliczalność, czyli człowiek nie jest w stanie kalkulować tego, co się dzieje na drodze.

I występowanie tych starych, bardzo silnych substancji i pojawienie się nowej generacji substancji psychostymulujących generuje takie ryzyko. Ja bym bardzo chciał, aby w mojej ojczyźnie zamiast kupować okręt podwodny, kupiono do 1000 polskich radiowozów policyjnych takie urządzenie, jakie mam w domu. To urządzenie

0: zagrożenia, to do tych zagrożeń musimy nie tworzyć jakieś tam walizki narkotykowe dla profilaktyki policyjnej, tylko wyposażać koleżanki i kolegów z policji w absolutnie profesjonalne urządzenia.
1: Zgadzam się w 100%. Takie urządzenia na pewno pomogą w wykrywaniu osób, które są pod wpływem jakichś substancji. Natomiast wie pan, panie profesorze, tak sobie pomyślałam, że bardzo często na naszych drogach, już nie tylko na tych drogach pomiędzy miastami, na autostradach czy drogach szybkiego ruchu, zdarzają się impulsywne zachowania kierowców, zdarzają się agresywne zachowania kierowców, przekraczanie prędkości, ryzykowne manewry. To dzieje się także w naszych miastach. To właśnie w ten sposób działają kierowcy po tych nowoczesnych narkotykach?
0: Tak, no to jest w ogóle taki złożony problem. Z jednej strony mamy ogromny stres, napięcie. Bardzo dużo ludzi pracujących zawodowo jako kierowcy muszą dojechać, przyjechać, załadować, rozładować. No i nie będziemy się okłamywali. Oni często szukają różnego typu wzmocnień. Zauważyliśmy wiele lat temu, że tym wzmocnieniem stały się energetyki. Ja już pracowałem z kierowcami, którzy potrafili pić 6-7 puszek dziennie, rozwalone układy krążeniowo-naczyniowe. I nagle pojawiła się właśnie ta generacja w cudzysłowie bezpiecznych substancji. No bo tak, niby nic się nie dzieje, nie padam na ziemię, nie wypadam przez okno, nagle zauważam, że mogę dużo, dużo dłużej jeździć, tylko nie wiemy jednej rzeczy, że już na rynku są takie substancje, które określamy jako one to one. Raz wziąłeś i jesteś już załatwiony. Stare narkotyki to trzeba było przyjąć 7-9 razy i to tak w krótkim odcinku 3-4 razy, a dzisiaj najnowsze generacje psychostymulantów tworzą mechanizm uzależnienia po jednym przyjęciu. Właśnie dlatego, że klefedron i bufedron są tak bardzo silne. No i to, co wspomniałem w pierwszej części rozmowy, my mamy coraz więcej mieszanek. Kiedyś narkotyki były jednokierunkowe, albo rozluźniały, albo otumaniały, albo silnie pobudzały, a dzisiaj mamy właśnie takie łączone substancje psychoaktywne, które w jednej chwili jesteś radosny, za chwileczkę dostajesz poweru, a za chwileczkę na kilka sekund tracisz kompletnie świadomość.
1: A jak długo to działa, panie profesorze? I jak długo nie powinniśmy siedzieć za kierownicą?
0: Panie redaktor, to jest tak. Wiedzieliśmy, jak działa stary narkotyk, że marihuana to nawet 48 godzin się utrzymuje, a aktywnie działa 2-3 godziny, że amfetamina to 3-4 godziny, a dzisiejsze substancje, niektóre są takie, że działają na przykład kilkanaście, kilkadziesiąt minut na pełnym powerze, później zwalniają, ale mogą się pojawić flashbacki, czyli nawroty. Dlaczego? Dlatego, że nie ma opisu na opakowaniu, co to jest, tylko są na przykład takie opisy bardzo niewinne, jak na przykład kokolino, śnieżynka, wujek Władzio albo wszystkie inne rzeczy. Otóż narkotyki, świat przestępczy czy podejmuje próbę sprowadzenia do normalnego towaru rynkowego. Ma się nazywać tak jak towary rynkowe, będzie tak samo opakowany, sprzedawany, a wy nam uwierzcie, tyle tylko, że to się będzie kończyło cmentarzem i tragedią przez wiele, wiele lat życia. Ja powtórzę, nowe narkotyki w sposób nieodwracalny zmieniają strukturę i siłę działania sieci neuronalnych w mózgu. Tak jakbyśmy je po prostu podpalali i niszczyli w sposób bezpowrotny, bo przecież nie umiemy odtwarzać neuronów. Co najwyżej możemy tworzyć w istniejących neuronach nowe synapsy. No i potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy o tym, żeby porozmawiać, wiedzieć kiedy. My znamy już te terminy zagrożeń. Czy takim okresem zagrożeniowym będzie Sylwester, tak? Tym okresem zagrożeniowym zawsze jest okres przedwakacyjny i wakacyjny, kiedy świat przestępczy rusza nad morze, nad jeziora, jeziora w góry.
1: I tam zbiera żniwo, śmiertelne żniwo najczęściej. Panie profesorze, musimy postawić kropkę. Ale to była piękna puenta. Mam nadzieję, że ona zostanie w głowach nie tylko naszych słuchaczy, kierowców, ale także wszystkich tych, którzy dbają o te najmłodsze pokolenia, ale też powinni zadbać o siebie, bo od tego się przecież zaczyna. Pan profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog i ekspert zajmujący się profilaktyką uzależnień, zachowaniami ryzykownymi i zagrożeniami cyfrowymi. Bardzo panu dziękuję.
0: Pozdrawiam państwa, do usłyszenia.

0: Już 15:50 na naszych zegarach, co oznacza, że wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz to nowe informacje dochodzą do nas z miejsca tego wypadku kolejowego. Jednak prokurator podał, a właściwie zdemontował wcześniejsze informacje na temat tego, że zginął kierowca ciężarówki. Wiemy już teraz, że zginęła niestety najciężej ranna pasażerka, która siedziała w pierwszym wagonie, w którym doszło do tego zdarzenia. Wiemy też, że ciężarówka, która wjechała nie w lokomotywę, ale właśnie w pierwszy wagon za lokomotywą, była betoniarką i kierowca tłumaczy, że oślepiło go słońce. Takie są najnowsze ustalenia i to są informacje od prokuratora prokuratury rejonowej w Radomiu, który był na miejscu tego zdarzenia. Droga dla kierowców, droga krajowa nr 12 relacji Radom-Przysucha w pobliżu Sokolniki-Chów-Suchych jest częściowo zablokowana nadal na 478 kilometrze właśnie na czas działania służb w związku z wypadkiem kolejowym przy 12. Tam przypomnijmy, przed południem samochód ciężarowy wjechał pod pociąg i zablokowany jest tutaj pas ruchu. Oczywiście tory i ta trasa kolejowa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zamknięta i taka sytuacja tu na pewno utrzyma się przez najbliższych kilka dni. Poza tym mamy bardzo trudną sytuację na A4 na południowej obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. W pobliżu właśnie autostradowej obwodnicy zderzyły się samochód ciężarowy osobowy dostawczy. Zablokowany jest środkowy i skrajny lewy pas w kierunku Rzeszowa i w tym miejscu oczywiście jest korek na 426 kilometrze, ma około 6 kilometrów. No i też widać już popołudniowy szczyt komunikacyjny w samym Krakowie na południowej obwodnicy. Tutaj spowolnienia i korki w obie strony. Przejeżdżamy teraz na północ do Trójmiasta i sprawdzamy, jak o tej porze jedzie się właśnie po Gdyni, Gdańsku i Sopocie. No tutaj sytuacja na S6 nie jest najgorsza. Jedyny wyjątek to odcinek między węzłami Gdynia-Chylonia, Gdynia-Chważno na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj są niewielkie spowolnienia. Poza tym S6, S7 bez problemów. 89 natomiast, czyli ta trasa w Gdańsku, która prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą i po wyjeździe z tunelu, ona jest zakorkowana na jezdni w kierunku S7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już tylko 7 minut pozostały do godziny 16 po 16, a powalczymy z wycieraczkami. Czemu nie?

0: I spoglądam na naszą mapę pogodową. A coś tam zaczęło kropić, jak widzę, ale mam nadzieję, że to tylko jakieś przejściowe opady. Tak, to jest, to są opady gdzieś, które pojawiają się na zachodzie naszego pięknego kraju. Hej, ale idą tak naprawdę od południa. I tutaj Zielona Góra, Wrocław, Poznań, Toruń, Łódź, a nawet zahaczy o Mazowsze. Troszkę się będzie działo, ale to wszystko przejściowe. A szczegóły już teraz.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo na ten moment, na godzinę 16, to te niewielkie opady przelotne znajdują się nad Gorzowem, Zieloną Górą, Wrocławiem i na Pomorzu. I jak sobie popatrzę na tę naszą mapę godzinową, no to już po godzinie 18-19 i wieczorem dotrą takie bardziej poważne opady właśnie do Wrocławia, do Opola, do Łodzi i na Mazowsze. A jaka będzie pogoda jutro? To bardzo ciekawe. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie kraju duże, z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotny deszcz i tam do 10 mm, czyli w sumie przelotny i niewielki, a temperatura maksymalna 17 nad morzem, w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Tak to będzie wyglądało. Czyli troszeczkę chłodniej, no bardzo chłodniej o 10 stopni, ale jeszcze wciąż będzie przyjemnie i będzie bardziej letnio niż jesiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Wiadomość od Was do naszej aplikacji dotarła, więc przekazujemy czym prędzej.
3: Dzień dobry, dosyć mocnych rozmiarów korek mamy na S5 pomiędzy węzłami Poznań-Zachód. Już się zaczyna tam powoli do Kleszczewa w kierunku Gniezna. Tam są roboty drogowe i dosyć spory ruch, dlatego się to wszystko korkuje. Uważajcie na siebie, pozdrawiam, Zbyszek.
0: Bardzo dziękujemy za tę wiadomość, a ja się z Wami pięknie witam po godzinie 16. Zapraszam jeszcze przez 2 godziny.

0: Dwa klucze wzięłaś ze sobą?
1: Tak, żeby... Właśnie tak. Miałam jedną w ręku, jak klasyczny Hilary, i mówiłam, a ja pożycz, bo nie mam, a miałam w ręce drugiej.
0: Czasem tak się zdarza. Do nas do studia trzeba wejść po otworzeniu oczywiście specjalnym kluczem. No i ten klucz tutaj widzę występuje w podwójnej odsłonie. Tak. Ale to dobrze, dobrze. Lepiej mieć coś, co ubezpiecza to pierwsze, tak? To drugie nie
1: lepiej dwa niż pierwsze. Żadnego, no taka prawda.
0: Któryś z kolegów dziennikarzy kiedyś mi powiedział, że ma dwa budziki. Jeden dzwoni o 5, drugi o 5:05 i jeden ubezpiecza drugi.
1: Okej. Okay. No ja też słyszałam taką technikę, że niektórzy wynoszą ten drugi z pokoju i jest bardzo głośny i trzeba wstać do niego. Mm-hmm. I wtedy podobno już jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wyłączysz i pójdziesz spać znowu.
0: Chociaż ale nie wiem, nie znamy i takich. No dobrze, w Wałbrzychu pada drobny deszczyk. To informacja od Henryka, a informacji jej drogowych więcej od Ewy Mierzejewskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja poprawiła się na południowej obwodnicy Krakowa, przynajmniej na tym zablokowanym częściowo fragmencie między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. Tutaj na 423 kilometrze w odległości od siebie zderzyły się samochody ciężarowe, osobowe, dostawcze i były zablokowane środkowy i skrajny lewy pas w kierunku Rzeszowa. Teraz mamy informację, że te samochody stoją już na pasie awaryjnym. No i właśnie widać to od razu już, że tutaj sytuacja poprawiła się, bo korka szybko zrobiło się spowolnienie, ona cały czas ciągnie się na odcinku prawie 6 kilometrów, ale tu idzie ku lepszemu. Natomiast oczywiście coraz większy ruch widać na samej południowej obwodnicy Krakowa, tutaj spowolnienia i korki w obie strony i właściwie sprawiedliwie. Jadąc w kierunku Katowic od mostu na Wiśle zawęzeł Kraków Południe, a w przeciwną stronę od mostu na Wiśle zawęzeł Balica, czyli właściwie w obie strony to spowolnienie jest mniej więcej tej samej długości. Korkuje się też wjazd i zjazd z Zakopianki do Krakowa i właśnie zjazd węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego, w kierunku Krakowa jadąc siódemką korek od Gaju do Libertowa, w przeciwną stronę z węzła Kraków Południe do Libertowa jest spowolnienie. S12 to najnowsza sprawa, odcinek między węzłami Świdnik i Piaski Zachód w pobliżu Bystrzejowic pierwszych po zderzeniu busa z motocyklem są zablokowane dwa pasy w kierunku Chełma i Zamościa. Jedna osoba została ranna na 85 kilometrze, tak myślę, że to motocyklista. Ruch w kierunku Chełma i Zamościa odbywa się pasem awaryjnym w tym miejscu i utrudnienia mogą zakończyć się przed godziną 19. Na koniec dobre informacje z Krajowej Ósemki. Odcinek Kudowa-Kłodzko odblokowany w pobliżu Polanicy Zdroju.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę się przygotować, za chwilę będzie konkurs wycieraczki, czyli krótkie pytanie, bardzo proste, z działu, no wiadomo jakiego, motoryzacyjnego, a potem do wygrania voucher, czyli zgłaszamy się na naszą aplikację, podajemy imię, nazwisko i numer telefonu.

0: konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
1: No i właśnie bon na takie wycieraczki, nowoczesne wycieraczki, bon o wartości 100 zł mam dla Was, a konkretnie dla Piotrka, który jest po drugiej stronie telefonu. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: A gdzie Cię złapałam, powiedz?
2: Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
1: Aha, no i tam teraz, poczekaj, teraz jeszcze tam nie pada, ale padać będzie wieczorem.
2: Już się chmurzy.
1: Masz na przykład, nie wiem, jakiś parasolkę jakąś, czy nie wiem, kalosze na przykład?
2: Tak, no parasolka, parę rzeczowe, zawsze przygotowana, bo na grzyby chodzę bez tego nie rusz.
1: A jak tam liczba grzybów? Dużo jest?
2: Tak, ale głównie kurki.
1: A to dobrze, do jajecznicy pasują idealnie i naprawdę świetna jajecznica powstaje z kurkami.
2: Czasami trochę czuć piasek, ale
1: ale to musisz mieć sprawne ręce, mogą być jeszcze takie dodatkowe, które oczyszczą te kurki tak, żeby nie chrząściło tam pomiędzy zębami, bo to rzeczywiście nieprzyjemne, nie? No super, no tak. Dobrze, czyli ja rozumiem, że jutro będzie jajecznica, a dzisiaj bon na wycieraczki nowej generacji. Masz takie, masz potrzebę, żeby sobie zmienić wycieraczki?
2: No teraz i właśnie się nie przydałoby się, bo strasznie mi tak, nie wiem, tak chroboczą.
1: Dobrze, te nowoczesne nie chroboczą, ale jest jeden warunek, bo wiesz, że w życiu nie ma nic za darmo. Czasem trzeba przetrzeć sobie tam tę przednią szybkę. Natomiast wystarczy odpowiedzieć poprawnie na pytanie, które moim zdaniem dzisiaj będzie banalne, więc mamy je dla ciebie już teraz. Jeśli jesteś gotowy, to możemy startować, co?
2: Gotowy.
1: Dobra, ekstra. No to Piotrze drogi, jak nazywa się luksusowa marka stworzona przez koncern Toyota? W razie jakbyś potrzebował, wiesz, pomocy, to powiedz, to uruchomię wycieraczki. A widzisz, no, a ja, dla mnie to jest takie oczywiste, ale ja jeżdżę tymi samochodami i dla mnie to jest bardzo proste. Słuchaj, no to, to jest ten sam, to jest ta nazwa zaczyna się na literę L i
2: a
1: kojarzy
2: wiem,
1: się z Lexusem.
2: Wiem, co tam wiedziałem, tylko kiedyś chciałem się powiedzieć Lexus.
1: No tak, tak, brawo dla ciebie, gratulacje. No widzisz, a ja nie, to ja jestem 100%
2: pewna. Ale bałeś się, że coś spalę.
1: Słuchaj, ja wiedziałam, że ty to wiesz, bo to jest naprawdę bardzo proste pytanie i banalna odpowiedź na nie. Natomiast po prostu wiedziałam, że chcesz, żeby uruchomić wycieraczki, żeby było słychać, że przecieramy szybkę. Czasem każdy potrzebuje przetarcia, nie? Głowy, szyby. Tak. Szkoda, że w radiu nie widać, bo ja cały czas macham wycieraczkami, wiesz? I tak to wygląda. Nie, mój drogi, mam nadzieję, że się cieszysz. Halo?
2: Halo?
1: No, jesteś? Mam nadzieję, że się cieszysz.
2: Tak, bardzo.
1: No to się cieszę. Ja też się cieszę bardzo. Piotrek jest kolejnym wygranym w naszej zabawie, w naszym konkursie. No a jutro kolejna opcja, żeby wygrać nowoczesne wycieraczki.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: No i wyjeżdżamy na drogi, bo jest godzina 16:30. Ewa Mierzejewska przed tym mikrofonem. Sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa nowe utrudnienia, od nich oczywiście zaczniemy. To po pierwsze S7 na odcinku między węzłami Salomea i Opacz. Tu zderzyły się samochód, dwa busy i autobus. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale ruch w kierunku południowym odbywa się pasem lewym i środkowym. Na początku tej trasy zaraz sprawdzamy już, czy jest duży korek w tym miejscu. No niestety widać już, że się przekorkowało. Jeszcze nie jest najgorzej, ale faktycznie tutaj widać dość trwałe spowolnienie. Jest ono też na S2 między węzłami Lotnisko i Opacz na jezdni w kierunku Terespola i w przeciwną stronę oczywiście w tym miejscu, co zwykle o tej porze także utworzył się korek przy węźle Warszawa Południe, czyli jadąc w kierunku A2. A2 korkuje się dość poważnie przy wyjeździe z Warszawy, najbardziej na wysokości Pruszkowa mniej więcej. To oczywiście nie jest korek, ale takie długie spowolnienie. W sumie nic dziwnego dla tych, którzy codziennie podróżują tą trasą, wyjeżdżając z miasta w godzinach popołudniowych. To jest oczywiście na jezdni w kierunku Poznania. I jeszcze S8 na jezdni w kierunku Białegostoku, spowolnienie i korek właściwie od Marymontu za węzeł Bemowo, a w przeciwną stronę spowolnienie od Marymontu i za most Grota Roweckiego. Wtedy ten korek się kończy. Siódemka zakorkowana przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, bardziej niż przy wyjeździe, to zaskakujące, ale taka jest sytuacja. Łomianki, Młociny, tutaj sznurek aut w przeciwną stronę, spowolnienie na wysokości Młocin i także na Wybrzeżu Gdyńskim tu jest fragment remontowany. I jeszcze droga numer 84, odcinek Lesko-Krościenko w pobliżu Ustrzyków Dolnych. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, obowiązuje ruch naprzemienny na 37 kilometrze. Chyba Ustrzyk się mówi, przynajmniej tak mówią ludzie, którzy tam mieszkają. Tak mi się wydaje.
0: Też mi się tak wydaje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A my wracamy do tematu, który poruszyliśmy już kilka godzin na naszej antenie. Na bieżąco informujemy Was nie tylko o tym, co dzieje się na drogach, ale też na styku dróg kolejowych i właśnie tych, po których poruszają się samochody.

0: Przypomnę tylko relacji Lublin-Główny-Szczecin. Zderzył się tam przed południem z samochodem ciężarowym z lokalnej wytwórni betonu. To wiemy na pewno. Jedna z pasażerek nie żyje, a trzy są w bardzo ciężkim stanie. To też jest potwierdzona informacja. Z naszych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna była na przejeździe kolejowym sprawna. I o tym mówi szef prokuratury okręgowej w Radomiu Robert Czerwiński.
1: Można zaobserwować przejść w tamto miejsce, gdzie znajduje się przejazd kolejowy. W dalszym ciągu czynna jest sygnalizacja. Ta sygnalizacja świetna działa. Jak się okazuje, był to samochód z lokalnej wytwórni betonu. Miał prawdopodobnie naczepę. Nie wiem, czy znajdował się na niej ładunek. Samochód jest bardzo zniszczony.
0: W wyniku katastrofy kolejowej w Sokolnikach wykleiło się także kilka wagonów i lokomotywa. Skupiamy się w tej chwili na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. O tym więcej Marcin Kowalski z PSP z Przysuchy.
2: Jest tu policja, prokurator, służba ochrony kolei. Wspólnie teraz podejmujemy decyzję odnośnie zabezpieczenia miejsca i całkowitej likwidacji powstałych skutków tego zdarzenia. Osoby, które podróżowały pociągiem, są przewiezione w bezpieczne miejsce do świetlicy wiejskiej w pobliskiej miejscowości Skrzynno.
0: A ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest ciągle wstrzymany. Dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza.

0: wiadomość od Andrzeja z Tczewa,
1: który... Bardzo dobra.
0: Tak, tak. Nawet jedna dobra, druga twierdzi, że nie dobra.
1: A czemu nie dobra?
0: No, już ci wszystko wyjaśniam. Widzę, no. Lada dzień oddadzą do użytku wyremontowany odcinek między Kopetkowem a Pelplinem. To jest ta dobra wiadomość.
1: A1 oczywiście, bo tak, o tym rozmawiamy.
0: I już wszystkie linie są wymalowane. Nikt tam się nie kręci, co ważne. A ta gorsza wiadomość jest taka, że przenoszą zabawki i zaczną grzebać na odcinku Sparożyn Stanisławie. Czyli już no znaki pionowe są przekreślone czarną taśmą.
1: No będzie kolejny odcinek. No w sumie to trochę szkoda, że na wakacje też się to tak bardzo skumulowało i te remonty były na jedynce bardzo uciążliwe. Teraz to już jest dużo lepsza sytuacja, więc nawet jeśli to i tak już nie jest taka zła informacja jak wcześniej.
0: Andrzej tutaj przewiduje, że na jego oko w kierunku Gdańska na tym odcinku będziemy się poruszać tylko jednym pasem.
1: No właśnie.
0: Ale za takie informacje jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Wy widzicie, obserwujecie i dajecie nam znać. Najczęściej są to wiadomości, które przekazujemy dalej, bo są rzeczywiście sprawdzone. Bardzo dziękujemy, a tym

0: Czasem z Ewą wyjeżdżamy sobie na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od S7. To jest najświeższe utrudnienie między węzłami Salomea i Opacz w pobliżu Warszawy. Tu przypomnijmy, zderzył się autobus z dwoma busami. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale mamy informację o zwężeniu w kierunku Katowic i odbywa się tu ruch tylko właściwie aż pasem lewym i środkowym, co oznacza, że prawy jest zablokowany. W Podkarpackim na trasie 84 na odcinku Lesko-Krościenko w pobliżu miejscowości Ustrzyki Dolne zderzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązuje ruch naprzemienny na 37 kilometrze. Bez zmian na Lubelszczyźnie, na S12 na trasie między węzłami Świdnik i Piaski Zachód, tu w pobliżu Bystrzejowic Pierwszych. Po zderzeniu busa z motocyklem zablokowane są dwa pasy w kierunku Chełma i Zamościa na 80, prawie 6 kilometrze. Motocyklista został ranny, tutaj ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Dobre informacje za czwórki, tutaj rzeczywiście już od pewnego czasu poprawiały się informacje między węzłami i sytuacja. Między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Wieliczka odblokowano przejazd na jezdni w kierunku Rzeszowa, a wcześniej tam było kilka zdarzeń drogowych z udziałem samochodu ciężarowego, osobowego, dostawczego. Od 423 kilometra był korek, teraz jest już tylko spowolnienie. I jeszcze S3, tu bez zmian, między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód, w pobliżu Karnina, po kolizji osobówki z ciężarówką ruch odbywa się jednym pasem na 93 kilometrze, chociaż tutaj już ani w jedną, ani w drugą stronę nie widać spowolnień, więc prawdopodobnie służby odblokowały przejazd w tym miejscu, ale nie zdążyły jeszcze o tym poinformować. No i na koniec przypominam o tym fatalnym w skutkach wypadku kolejowym w pobliżu drogi krajowej nr 12, która właśnie w pobliżu przejazdu, do którego doszło do tego zdarzenia, jest częściowo zablokowana nadal na trasie Radom-Przysucha w pobliżu Sokolników Suchych. Tam przypomnijmy, betoniarka wjechała pod pociąg osobowy, który poruszał się z prędkością ponad 100 km na godzinę. Jedna osoba w tym wypadku zginęła, a kilka kolejnych jest ciężko rannych. W sumie poszkodowanych jest około 20 osób. 478 km krajowej 12. Tu jest zwężenie. Ruch odbywa się naprzemiennie, co najmniej do 18.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cel Asu, widzę, przygotowuje się do zagrania na naszej antenie, nasza playlista, jak zawsze do waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że dobrze się wam podróżuje z naszymi wybranymi przez Zbyszka utworami. O tak, ja tymczasem zachęcam was do tego, żeby się jeszcze pobawić przez ostatnią godzinę, bo tak, pomyślałam sobie o mieście, które znajduje się na wschodzie Europy, a jego historia jest ściśle związana z rozwojem ogromnego państwa na wschodzie Europy. Mogę jeszcze podrzucić, że w XIX wieku miasto zostało w dużej części opuszczone i spustoszone, bo były tam działania wojenne. Yeah.

0: Temperatura maksymalna została osiągnięta, prawie 32 stopnie w Tarnowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A najchłodniej w Lęborku, tam 17,2, już bym zabrała 10, no to już by brzmiało jak naprawdę głęboka jesień. Nie, 17,2 w Lęborku, tam jest najchłodniej, ale wszędzie właściwie cały czas świeci słońce. Drobne chmury pojawiają się już na przykład na południowym zachodzie, także na Pomorzu, jak widzę, i to się będzie oczywiście zmieniać. Z tych chmur też będzie leciał deszcz i będzie burzowo w niektórych miejscach tylko, bo widzę burze zaznaczone akurat na styku dwóch województw, to jest warmińsko-mazurskie i Suwałki, tak to tutaj wygląda. Mam dobrą informację, jeśli chodzi o wieczór, będzie bardzo ciepły, 17 nad morzem, w rejonach podgórskich do 21, to jutro w ciągu dnia, a w ciągu nocy do 17 na południowym wschodzie, a w centrum i na zachodzie 14 stopni, także czeka nas bardzo ciepła i miła noc, mam taką przynajmniej nadzieję. Jutro przelotne opady deszczu, ale tylko na wschodzie kraju, właściwie miejscami na wschodzie kraju, tam chyba będzie tych opadów troszeczkę więcej, ale będą też przejaśnienia, będzie trochę słońca i całkiem przyjemna temperatura, 17 nad morzem, tak jak mówiłam, w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja was ciągle pytam o to miasto, do którego jedziemy o tej porze. Jestem bardzo ciekawa, czy już wiecie, co to jest. Nie, jeszcze nie wiecie. No dobrze, to za chwilę kolejne podpowiedzi.

0: Oficjalna wersja zdarzeń jest taka, że Ewa Mierzejewska jest ciągle z nami.
1: Jestem.
0: I że zabiera nas na drogi.
1: Tak.
0: Właśnie
1: wszystko się zgadza.
0: Myślałam, że mnie uratujesz, bo mi coś skrzypi.
1: No już głos. Wyjeżdżamy, już
0: no to
1: wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o sytuację na drogach, to niestety dostaliśmy tragiczną wieść z S12. Ja wcześniej informowałam o tym, że tam doszło do zderzenia z

0: samochodu, busa z motocyklem i że motocyklista został ranny. Teraz doszła informacja, że niestety zginął. To jest 85. kilometr. Tutaj nadal zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa i ruch odbywa się w tym miejscu tylko pasem awaryjnym. No i tu niestety dopiero przed 19 trasa ma zostać odblokowana, a ponieważ na miejscu musi pojawić się już teraz prokurator, to być może te utrudnienia będą się przedłużać. To jest S12, odcinek między węzłami Świdnik i Piaski Zachód w pobliżu Bystrzejowic Pierwszych. Teraz Krajowa 19 to nowe problemy z przejazdem na Podkarpaciu na trasie Rzeszów-Domarac w pobliżu Niebylca na 222 kilometrze po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Droga jest zablokowana, jedna osoba została ranna, policja w tym miejscu kieruje na objazdy od strony Rzeszowa w Babicy na drogę wojewódzką 988 i przez Strzyżów, następnie drogą wojewódzką 989 przez Godową i Żyznów, powrót na Krajową 19 w Lutczy i analogicznie w drugą stronę i taka organizacja ruchu będzie trwała co najmniej do 19.30. Teraz jeszcze S7 między węzłami Salomea i Opacz, tu po zderzeniu autobusu z dwoma busami, na szczęście bez poszkodowanych, ruch w kierunku Krakowa i Kielc odbywa się pasem lewym i środkowym i tutaj nie ma dużego korka, ale oczywiście spowolnienie jest. Teraz jeszcze S3, ja już tutaj odwołuję to zdarzenie między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód, bo tutaj w pobliżu Karnina nie ma absolutnie żadnych utrudnień, śladów już właściwie po tym zdarzeniu, do którego doszło kilka godzin temu, a tu wcześniej doszło do kolizji osobówki z samochodem ciężarowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja podpowiadam, dokąd teraz sobie pojedziemy. Mówiłam o mieście na wschodzie Europy. Przez to miasto przepływa rzeka, od której pochodzi nazwa tego właśnie miasta. Jego historia jest ściśle związana z rozwojem ogromnego państwa na wschodzie Europy. W jego centrum znajduje się zespół budowli otoczony potężnymi murami, które przez stulecia był centrum władzy. No i jeszcze metro, które robi niezwykłe wrażenie. Dokąd jedziemy? Pytanie do Was.

0: Czy jedziemy do Dniepru nad Dnieprem? Ale miasto to jest Moskwa, gdzie przepływa rzeka Moskwa. I to jest prawidłowa odpowiedź, napisał Mirosław. Brawo, gratuluję, bo rzeczywiście chodziło mi o Moskwę. Swoją drogą, co by nie mówić, nie chcę się odnosić politycznie, nigdy tego nie robię, nie lubię tego tematu, jestem daleka od takich tematów. To jest piękne miasto, to na pewno. No dobrze, a my tymczasem dostajemy informacje od was. Mamy ostrzeżenie od słuchacza.
1: Dzień dobry, chciałem ostrzec kierowców na trakcie brzeskim w kierunku od Warszawy, w kierunku Wesołej, przed Wesołą. W lesie przy drodze stoi sarna, taki wypróbowałem przejść, więc uważajcie proszę.
0: A bardzo dziękujemy za informacje. Tego typu informacje pojawiają się na naszej antenie. Też dzięki wam, bo to wy widzicie, co się dzieje na bieżąco na naszych drogach. My oczywiście też trzymamy rękę na pulsie, no ale czasem nie zauważamy, że tam jakiś zwierz wyskakuje z lewej strony czy z prawej strony jezdni. No dobrze, a my skoro jesteśmy cały czas w temacie miejsc, do których byśmy się chcieli wybrać, to może napiszecie mi, do jakiego miasta możemy się wybrać wspólnie, a ja wtedy ułożę do tego pytania podpowiadające. Może dzięki wam pojedziemy do miejsca, w którym jeszcze nikt nigdy nie był. Co wy na to? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: i sprawdzamy na to, co się na nich dzieje. Mamy 17.30, więc pewnie sporo.
1: Prawda to niestety.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A sprawdzamy, jak o tej porze jeździ się po Warszawie, czyli punkt 17.30. No oczywiście nie najlepiej. Widać wyraźnie, że wakacje się skończyły, a ruch miejski już wrócił na swoje normalne wrześniowe tory. S8 zakorkowana od Marymontu za Bemowo, zawęzał Bemowo. Tak jest na jezdni w kierunku Białegostoku, w przeciwną stronę od Marymontu przez most Grota Roweckiego, tuż za mostem korek się kończy. No i mamy też te problemy na S7. Tutaj przypomnijmy, między węzłami Salomea i Opacz doszło do zdarzenia drogowego na jezdni w kierunku południowym, czyli w kierunku Krakowa i Kielc. No i między właśnie tymi węzłami zderzyły się autobus i dwa busy. Na szczęście bez poszkodowanych, ale ruch odbywa się w tym miejscu pasem lewym i środkowym. Pas prawy jest nadal zablokowany. No i mamy też zdarzenie na S2. To świeża sprawa i niestety długi korek. Między węzłami Warszawa Lotnisko i Aleją Krakowską doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego i zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania, czyli w kierunku A2, ale niestety korek jest w obie strony i właściwie od węzła Lotnisko mniej więcej po 4-5 km w każdą stronę się stoi. Zakorkowany jest też wjazd do Warszawy OS8 od strony Janek. Tutaj spowolnienie właśnie od węzła Wypędy do węzła Opacz na jezdni w kierunku Warszawy. Mamy też dość duży ruch w Prymasa na dojeździe do S8 i w Alejach Jerozolimskich także korkuje się w obie strony. Jeśli chodzi o trasy, to dobra informacja z drogi krajowej numer 84, którą odblokowano na trasie Lesko-Krościenko w pobliżu Ustrzyk. Tutaj po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych był ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed II wojną światową było jednym z ważniejszych wielokulturowych miast południowo-wschodniej Polski. Tam teraz sobie pojedziemy. Leży stosunkowo blisko granicy z Ukrainą i może taka podpowiedź. Przez wieki znajdowało się na pograniczu różnych kultur i państw. Dajcie znać, dokąd teraz jedziemy.

No i to jest dobry moment, żeby jeszcze poszukać sobie tej prawidłowej odpowiedzi, jeśli chodzi o kierunek, w którym jedziemy. To jest takie miasto, którego historia jest związana zarówno z Polską, jak i Rusią i jeszcze swego czasu także monarchią austriacko-węgierską. Kiedy to było, powiecie, no dobrze, ale to jest miasto, które jest bardzo ładnym miastem. Przez nie przepływa, mogę to powiedzieć? Mogę, Sam. Na przykład. I jego położenie sprawiło, że miało ogromne znaczenie dla kolei, dla transportu i to chodziło oczywiście o wschodnie pogranicze. Chyba więcej podpowiedzi nie mam. Mogę powiedzieć, że leży jeszcze może to, że leży stosunkowo blisko granicy z Ukrainą. No to w którym kierunku jedziemy? To jest pytanie do Was. Zanim pojawią się kolejne wiadomości drogowe na naszej antenie, to tak jeszcze, tak już powolutku zagaszamy nasze zagadki dzisiejsze, no ale mam nadzieję, że wiecie już, w jakim kierunku jedziemy. No to jeszcze raz. Wokół miasta powstał jeden z największych systemów twierdz w Europie. Przez wieki znajdowało się na pograniczu.

różnych kultur i państw odegrało ogromną rolę militarną podczas I wojny światowej. Przez miasto przepływa rzeka San. No i przed II wojną światową było jednym z ważniejszych wielokulturowych miast południowo-wschodniej Polski. Blisko jest granicy z Ukrainą. Co to za miasto, do którego

0: jaką ciekawą odpowiedź wysłał Sławek z pomocy drogowej Łańcut. Napisał, że to będzie z pewnością miasto Bełżec. Nie, ale bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo ciekawa podpowiedź i odpowiedź. Dzień dobry, Przemyśl. Adam, to było pytanie. To miasto to oczywiście Przemyśl od Zbigniewa. I jeszcze pierwszy był Tomek ze Skody z Przemyślem właśnie. I to Tomek może sobie tutaj jeszcze napisać do nas, kogo chce pozdrowić. Jak uda ci się w ciągu ostatnich, a w ciągu powiedzmy kilku minut, to jeszcze uda nam się przeczytać. No dobrze, no to teraz Ewa Mierzejewska, która cały czas patrzy na mapę i cały czas coś widzi nowego.
1: A właśnie patrzę sobie na południową obwodnicę Krakowa i muszę powiedzieć, że tu bardzo się poprawiła sytuacja, więc są jakieś plusy.
0: No to od plusów zaczynamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Było sporo spowolnień na południowej obwodnicy Krakowa, teraz już tylko niewielkie przy węźle Balice, tutaj w obie strony. No i

0: Także cały czas zakorkowany jest wjazd do Krakowa od strony Skawinnej Siedziny. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 44. Mamy też korek między Gajem i Libertowem, jadąc w kierunku Krakowa siódemką i zjeżdżając z Okrawku w południe. Także delikatny korek na dojeździe do Libertowa. Sama Zakopianka poza tym oczywiście bez żadnych problemów, nawet na tym już podhalańskim odcinku. Tutaj niewielkie spowolnienie na wysokości Białego Dunajca. Wygląda na to, że przed Poroninem doszło do stłuczki i też korku się delikatnie na wysokości Szaflar, no ale oczywiście to jest taki zwykły, codzienny ruch, a nie natężenie weekendowe. Mamy niewielki korek na A4 na wysokości Gliwic. Tutaj wygląda na to, że także doszło do stłuczki i ruch zwalnia na jezdni w kierunku Wrocławia. To jest jakby na styku A4 i A1 przy węźle Gliwice-Sośnica. Niewielki 2-3-kilometrowy korek. Dobre informacje natomiast z drogi krajowej numer 73 na odcinku Dąbrowa Tarnowska-Tarnów w pobliżu Żelazówki. Nie widać tutaj już utrudnień. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i droga była całkowicie zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na szybko to pozdrawiam wszystkich słuchaczy i Was w Radiu PRK. To pozdrowienia od wygranego. Bardzo dziękujemy. No, a ja Wam życzę dobrego popołudnia, chociaż jeszcze za chwilę usłyszymy się ze Zbyszkiem.

0: Ależ Zbyszek Zegler będzie miał dzisiaj gościa, ale to będzie fajna rozmowa, ale to będzie fajny człowiek, bo mowa o...
1: Radku Łukasiewiczu, zwanym Radeksem przez znajomych. Radek jest librecistą, nie powiem tekściarzem, który na przykład Arturowi Rojkowi napisał najlepsze teksty, Monice Brodce, Piotrkowi Ziole, ale i swoim zespołom, Pustkom, Polskim Znakom. No jest to mistrz słowa, ale też wspaniały kompozytor, co na płytach Pustek niejednokrotnie udowadniał. No i z... ojej, no jak przecież się nazywa?
0: Matylda.
1: Matylda, tak. Matylda Łukasiewicz, ten ich projekt też pokazuje pełne spektrum jego umiejętności. No jest o czym rozmawiać, no a przy okazji 20. rocznicy wydania płyty Domino, Pustek, mamy winyl i będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle do tego doszło, że się pojawiła ta płyta na ten jubileusz. Także tak, jest tematów mnóstwo.
0: Jestem bardzo ciekawa, czym przyjedzie Radek i jakim jest kierowcą.
1: Ustalimy.
0: Mam nadzieję, że go zapytasz. Albo może Matyldę, bo jak tak często ze sobą pracują, to prawdopodobnie czasem siedzi na prawym.
1: Może tak być, natomiast wiem już, że jakoś strasznie emocjonalnie do samochodów nie podchodzi, więc będę go musiał tak troszeczkę dźgnąć.
0: Dobrze, to dźgaj byle jakimś małym patykiem zakończonym czymś miękkim, a ja już zazdroszczę, bo naprawdę bardzo fajny artysta.
1: Posłuchaj po prostu, posłuchaj. Po 19 będzie Radek, a już od 18 będziemy jechać na luzie, chociaż byście pewnie też wyluzowani z Dagmara.
0: Oj tak, już, zwłaszcza ta ostatnia godzina była bardzo luźna. Dzięki wam za dzisiaj, do jutra.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No Rety, Dagmara jest jedyną osobą, która tak cichutko ma słuchaweczki, że jeszcze muszę sobie podgłaśniać, a wszyscy mają rozkręcane, bo są głusi. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zaczynamy na luzie oczywiście od stanu pogody. No, ściana wschodnia z prawie że 30-stopniowym upałem wciąż. Teraz o godzinie 18 mamy 29, 30, a nawet 31,4 stopnia w Tarnowie. To jest najcieplejsze miasto w tej chwili w Polsce. Najchłodniej gigantyczna różnica. W Lęborku 16,1 stopnia na północy. Natomiast no, osiągnęliśmy to maksimum, bo synoptycy przewidywali, że będzie do 32, więc my

0: myślę, że było jeszcze 2-3 godziny temu. A na noc przewidują meteorologowie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na południowym wschodzie umiarkowane, czyli tam, gdzie najcieplej. Miejscami opady deszczu od Suwalszczyzny przez Mazowsze i ziemię łódzką po Śląsk i Małopolskę mogą się lokalnie pojawiać także burze. Opady deszczu o natężeniu umiarkowanym od 15 do 30 mm na metr kwadratowy spadnie tego deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni w nocy w Kotlinach Sudeckich i 11-12 na ziemi lubuskiej. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat około 14. W centrum do 17 stopni i na południowym wschodzie również okolice 17 stopni w nocy. Całkiem ciepło, przyjemnie, wiatr przy tym będzie słaby i umiarkowany, tylko w centrum i na południu w porywach do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Monika Gniewaszewska jest kierowniczką dzisiejszej audycji, wydawczynią. Będzie też Ewelina Dobrzyńska, dbała o to, żeby wszystko rewelacyjnie brzmiało. Będziemy mieli też wiadomości drogowe już za 8 minut i do 22 jedziemy razem po 19 z Radkiem Łukasiewiczem, jako się rzekło. A ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem w to środowe późne popołudnie, wczesny wieczór.

0: Jazz, pop, rock, funky i tak dalej, i tak dalej. W Perka w Polskim Radiu Kierowców wszystko jest możliwe muzycznie, a jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to czasem jeszcze więcej. 10 minut po godzinie 18. Mariusz Dąbrowski, witam bardzo serdecznie.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I słucham już z wielkim zainteresowaniem, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oj, to nie jest dobry dzień dla polskich kierowców, to nie jest dobry dzień i nie jest to bezpieczny dzień na polskich drogach. S2, odcinek węzeł Warszawa-Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska w pobliżu 465 km.

0: metra zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Poznania. S12, odcinek węzeł Świdnik, węzeł Piaski Zachód w pobliżu Bystrzejowic Pierwszych na 86 kilometrze. Zderzenie busa z motocyklem. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Wprowadzono ruch w kierunku Chełma pasem awaryjnym. Krajowa 19, odcinek Rzeszów do Marac w pobliżu miejscowości Niebylec na 222 kilometrze. Doszło do zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Jedna osoba ranna, droga zablokowana. Policja kieruje na objazdy od strony Rzeszowa w Babicy. Jedziemy na drogę wojewódzką 988 i przez Strzyżów. Następnie drogą wojewódzką 989 przez Godową i Żyznów. Powrót na 19 w Ludczy i analogicznie podobnie w drugą stronę. Trasa S7, odcinek węzeł Salomea, węzeł Opacz w pobliżu pierwszego kilometra, zderzenie autobusu z dwoma busami. Ruch w kierunku Krakowa i Kielc odbywa się lewym oraz środkowym pasem. Krajowa 12, Radom Przysucha w pobliżu Sokolników Suchych na 478 kilometrze. Na czas działań służb w związku z wypadkiem kolejowym przy Krajowej 12 zablokowany jest pas ruchu. Ruch możliwy tylko wahadłem. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Przede wszystkim uważajmy na przejazdach kolejowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 13 minut po godzinie 18. Ja jeszcze jeden apel dołączę. Pamiętajcie o aplikacji Polskie Radio Kierowców i naszym numerze telefonu 22 513 11 11, żeby z waszych doświadczeń mogli skorzystać też wszyscy inni kierowcy, którzy słuchają PRK.

0: nowa piosenka Mroza z nowej płyty nadchodzącej już niebawem się pojawi. Mrozu tym razem z Kacperczykami. 19 minut po godzinie 18 wybrzmiała piosenka Wszystko, czego chciałem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Na Luzie, w którym już za godzinę będzie z nami Radek Łukasiewicz, ale wcześniej jeszcze kilka informacji nie zahaczających aż tak dalece o świat artystyczny, gdyż no, zależy jak spojrzeć na odcinkowe pomiary prędkości na autostradach, no bo jako prewencyjny środek zapobiegający niebezpiecznemu szarżowaniu zdają egzamin, ale co na to kierowcy, których łapią. Na A1 w województwie łódzkim w lipcu zanotowały prawie 4,5 tysiąca przypadków przekroczeń prędkości. Systemy uruchamiano etapami w czerwcu tego roku.
1: Najwięcej wykroczeń, prawie 1700, odnotował system na odcinku Kamieńsko-Stobiecko-Szlacheckie. O 100 naruszeń mniej zarejestrowano w rejonie Radziechowic II, a blisko 1300 na odcinku Piotrków-Trybunalski-Dąbrowa. Ten ostatni ma niemal 19 km i jest najdłuższym odcinkowym pomiarem prędkości w Polsce, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: Analizując jednak liczbę rejestrowanych naruszeń, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę natężenie ruchu na tego rodzaju drogach, szczególnie na autostradach.
1: Przeprowadzone przez GITD analizy pokazują, że na tych odcinkach autostrady A1 jest bezpieczniej.
2: Zdecydowana większość kierujących tam zdejmuje nogę z gazu i jedzie z dozwoloną prędkością.
1: Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu samochodu z kontrolowanego odcinka. Na tej podstawie obliczona jest jego średnia prędkość.
0: Materiał przygotował Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. A w Polsce działa już około 130 aktywnych odcinków pomiarów prędkości. Ich dokładną lokalizację można sprawdzić na mapie urządzeń CanArt.

0: Ray Davis i Mando Diao, Victoria. No nie trudno się domyślić, że taki tytuł nosiła ta piosenka. Zbliża się godzina 18.30. Przypominam, że aplikacja Polskie Radio Kierowców działa, tak jak i nasza automatyczna sekretarka 22 513 11 11 i możecie współtworzyć nasze serwisy, chociaż tworzy je jedyny i niepowtarzalny Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ależ miło mi się zrobiło, a to szczególnie ważne w taki trudny dzień jak dziś, kiedy dramatów na naszych drogach jest co niemiara. Dramatów, tragedii. Jedna tragedia za drugą i co rusz powstaje coś nowego. I proszę sobie wyobrazić, że to nie jest tak, no, zły dzień. To po prostu my, kierowcy, mamy złe odruchy i efektem tych złych odruchów są dramatyczne sytuacje w różnych miejscach naszego kraju.
0: A to jest wynikiem między innymi pochodną bardzo ładnej pogody. Niejednokrotnie mówiłeś, a ja się z tobą zgadzam, że jak jest ładna pogoda, to nam hamulce puszczają i nagle się łońska fantazja włącza i później konsekwencje są takie.

0: takie.
1: O. Ta ładna pogoda. Kierowcy, już znane są pierwsze wyniki przesłuchania kierowcy, który betoniarką wjechał w pociąg. A proszę sobie wyobrazić, że pierwsze oświadczenie tegoż kierowcy jest takie, że oślepiło go słońce. Przejazd kolejowy, a gościa oślepia słońce. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Rozumiem to, że nie chciał, żeby beton mu stężał, ale myślę, że życie ludzkie i tragedia, jaka powstała, jest o wiele, gorsza od tego, co się stało. Faktem jest, że bardzo dobre warunki na drodze, piękne słońce, suche drogi sprawiają, że my kierowcy mamy mniej hamulców, rzadziej wciskamy pedał hamowania, bardziej pedał przyspieszenia. Efekt jest taki, że dochodzi do wielu trudnych sytuacji. Droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy, węzeł Warszawa Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska, 465 km, zderzenie auta osobowego z ciężarówką, zablokowany prawy pas w kierunku Poznania. S7, odcinek węzeł Salomea, węzeł Opacz, pierwszy kilometr S7, ale to też wszystko okolice południowej obwodnicy Warszawy, zderzenie autobusu z dwoma busami. Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasem lewym oraz środkowym. S12, odcinek węzeł Świdnik, węzeł Piaski Zachód. Bystrzejowice, pierwszy, 86 km, zderzenie busa z motocyklem. Zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Ruch wprowadzono w kierunku Zamościa i Chełma pasem awaryjnym, aby ulżyć po tym zablokowaniu dwóch pasów. Krajowa 12, odcinek Radom Przysucha w pobliżu Sokolników Suchych na 478 km, ale to cały 400-metrowy odcinek. Na czas działań służb w związku z wypadkiem kolejowym przy Krajowej 12 zablokowany jest pas ruchu, ruch odbywa się wahadłowo. I Krajowa 19, Rzeszów-Domaradz w pobliżu miejscowości Niebylec, 222 km. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Policja wytyczyła objazdy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

20,5 minuty pozostaje do godziny 19. W Polskim Radiu Kierowców czas teraz na dobre wiadomości z dróg. Dobre, dobre, bo będzie obwodnica Bobolic w ciągu krajowej 25. Pozwolenie właśnie wydał wojewoda zachodniopomorski. W związku z tym niebawem ruszą prace organizacyjne, w tym geodezyjne, sprawdzenie saperskie, a także wycinka drzew niestety. Następnie ruszą zasadnicze roboty budowlane. Obwodnica Bobolic w zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 25 o długości kilometra ma być gotowa w połowie 2028 roku. Koszt inwestycji to 38 milionów złotych i obejmują także procedury związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. Wyznaczeni przez wojewodę rzeczoznawcy będą przygotowywali wyceny nieruchomości, a następnie będą podejmowane decyzje o odszkodowaniu i wypłata środków przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa obwodnicy jest konieczna, żeby wyprowadzić drogi krajowe z miasta. W obecnym układzie drogowym kierowcy jadący drogą krajową 25 z Bydgoszczy przez Człuchów i Biały Bór, żeby wjechać na S11 i kontynuować podróż na północ w kierunku Koszalina, muszą cofać się na południe, żeby dostać się do węzła Bobolice. A nowa trasa skróci dojazd z krajowej 25

0: Już możemy o następnym lecie marzyć razem z Damiano Davidem. Next same za nami, przed nami raport z dróg, bo 18.50 na zegarach, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców i nawet w Naluzie mamy dla was 120 minut wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 19, odcinek Rzeszów do Marac, w pobliżu miejscowości Niebylec, na 222 kilometrze, po zderzeniu auto osobowego z ciężarówką. Droga jest zablokowana, jedna osoba ranna. Policja kieruje na objazdy od strony Rzeszowa, w Babicy na drogę wojewódzką 988 wjeżdżamy i przez Krzyżów dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej 989, potem przez Godowe i Żyznów. Powrót na 19 w Lutczy, analogiczna sytuacja w drugą stronę. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Krościenko w pobliżu Ustrzyk Dolnych na 37 km. Krajowa 12, odcinek Radom-Przysucha w pobliżu Sokolników Suchych na 478 km i na 400-metrowym odcinku na czas działań służb w związku z wypadkiem kolejowym przy Krajowej 12. Zablokowany jest jeden pas ruchu, ruch odbywa się wahadłowo. S12, odcinek węzeł Świdnik, węzeł Piaski Zachód w pobliżu Bystrzejowic Pierwszych na 80.

0: 56. kilometrze doszło do zderzenia busa z motocyklem. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa, a jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nieustająco przypominam o naszej aplikacji, tej czerwonej, Polskie Radio Kierowców, i że po 19 będzie gość na luzie, Radek Łukasiewicz. Zapraszam.

0: Zbliża się godzina 19. Słuchacie PLK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie po 19 z gościem, a na razie z wiadomościami pogodowymi. Trzeba wiedzieć, w jakich warunkach przyjdzie nam przemieszczać się i na przykład jeżeli zmierzacie do Tarnowa, to powinniście wiedzieć, że to jest najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili. 30 stopni tam w tej chwili na termometrach. Najchłodniej w Jeleniej Górze 15,3 stopnia. Odczuwalna również najwyższa w Tarnowie, ale najniższa w Łebie. Tam odczuwalna temperatura na godzinę 19 to tylko 13 stopni. A minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro w dzień na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie kraju duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu i miejscami tam będzie tego deszczu do 10 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna jutro w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie, czyli drastyczne obniżenie temperatury nawet o 10 stopni względem dnia dzisiejszego. Wiatr będzie jutro umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, od 25 do 40 km na godzinę, w porywach do 60, a wysoko w górach porywy wiatru do 60-70 km na godzinę nawet. Będzie wiał z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Radek Łukasiewicz już za kilka chwil będzie naszym gościem. Monika Gniewaszewska jest wydawczynią, Ewelina Dobrzyńska realizatorką, Mariusz Dąbrowski opowiada o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie do słuchania Radia Kierowców przez całą dobę, a na luzie dzisiejsze do 20.

tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń przeżyć.

0: Tekst wyśpiewał Artur Rojek, ale napisał dzisiejszy gość na luzie Radek Łukasiewicz, który będzie opowiadał o zespole Pustki, bo dokładnie 20 lat temu okazała się ich trzecia płyta Domino, a 11 września będzie miała premierę winylowa wersja zremasterowana, no w ogóle świetnie brzmiąca, dzisiaj słuchałem, więc będziemy polecać i opowiadać o tym, właściwie Radek będzie opowiadał, co przez ten czas, przez te 20 lat się działo u niego. Mamy wielokrotnie anonsowaną aplikację Polskie Radio Kierowców. Mam nadzieję, że Radek też z niej korzysta, ale korzystacie wy.
1: Dzień dobry, ja powiem w sprawie takiej...
0: Dzień dobry.
1: Jadę autostradą A1 i z drugiej strony z kierunku Katowice-Gdańsk na 265 kilometrze są roboty drogowe. Mhm. I zabezpieczenie jest moim zdaniem bardzo złe, bo samochód zabezpieczający pracowników centralnie stoi przed pracownikami, żadnych odległości nie ma. Czy w razie uderzenia ci ludzie nie będą mieli żadnych szans na ucieczkę? Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy za tę informację i sygnalizujemy odpowiednim służbom, żeby coś z tym zrobić. Minęła już 19:10, sprawdzamy, co na pozostałych drogach się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Oczywiście apel do służb, aby wszelkiego rodzaju prace drogowe podczas ruchu na trasach i ekspresowych i autostradach, ale także na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych były bardzo dobrze oznakowane, bo ostatnimi czasy sporo było sytuacji, w których właśnie ciężarówki rozjeżdżały pojazdy eskortujące prace drogowe i pracowników służb drogowych i dochodziło do dramatycznych sytuacji. Sporo kłopotów na południowej obwodnicy Warszawy.

0: Warszawa Południe, utrudnienia i korek. Kłopoty na S8 od koła po Marymont w Warszawie na stołecznym odcinku tej trasy. Jeśli chodzi o autostradę A1, utrudnienia są od Pelplina po Warlubie i w Warlubiu również to wszystko dzieje się na jezdni albo w kierunku Trójmiasta, to rejon Pelplina, Nowej Cerkwi, albo w rejonie Grudziądza, Torunia, to rejon Warlubia. Droga ekspresowa S6, tutaj też problemy dla jadących w stronę Gdyni, w stronę węzła Wielki Kack, kłopoty są dość poważne. Kilka zdarzeń drogowych, dlatego apel do zmotoryzowanych, aby może jechać S7, a nie S6, czyli wybrać obwodnicę metropolitalną, a nie obwodnicę Trójmiasta i wtedy będzie łatwiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zanim posłuchamy Pustek i innych dzieł Radka Łukasiewicza, naszego dzisiejszego gościa, to w odpowiedni klimat wprowadzą nas Black Eyed Peas.

0: 17 minut po godzinie 19. Ta historyczna chwila nadejszła właśnie teraz. Lider, założyciel Pustek i człowiek wielu talentów. Oprócz tego, że założyciel Pustek, tekściarz, nie, librecista trzeba powiedzieć. Między innymi Artura Rojka, Moniki Brodki, ale i Piotra Zioły czy Meli Koteluk, współtwórca duetów Matylda Łukasiewicz i Bisz Radek, uczestnik projektu Polskie Znaki, kompozytor dzieł scenicznych i muzyki filmowej. Wszystko się zgadza?
1: No z tą muzyką filmową to nie aż tak dużo, bez przesady.
0: Ale Radek Łukasiewicz jest gościem dzisiaj na Luzie. Nie no, ale już liczba mnoga jest uzasadniona, więc można powiedzieć. Z Marysią Peszek też spektakl bardzo fajny byłem. A? Pamiętam, tak. Także człowiek...
1: A to niewiele osób widziało, bo to chyba było tylko jedno wystawienie tego spektaklu, albo dwa, bo to było bardzo specjalne wydarzenie.
0: Tak, ale się udało. Tym bardziej się cieszę, że możemy porozmawiać dzisiaj w przededniu kolejnej premiery wyjątkowego wydawnictwa. Jubileusz 20-lecia najważniejszej płyty Pustek, można tak powiedzieć. Zgadzasz się w ogóle z tym? Bo
1: nie.
0: Wszyscy pieją, że tak, że tak, że tak.
1: Absolutnie się nie zgadzam.
0: Pierwsza chyba była dla was najważniejsza, czy jeszcze inaczej?
1: Ta płyta jest celebrowana, czyli płyta Domino. Mm-hmm. To jest nasz trzeci album i celebrujemy ją po pierwsze dlatego, że jest 20-lecie, ale po drugie, że to był taki pierwszy nasz album, który został szerzej zauważony.
0: Mm-hmm.
1: Ale nie uważam, że to był nasz największy sukces. Znaczy na pewno komercyjnie to nie był nasz największy sukces, bo największym pewnie była Następna płyta Koniec kryzysu i Kalambury w sumie chyba były pewnie prawie równe.
0: Mm-hmm.
1: I też myślę, że pod względem jakby takiego wartości artystycznej pewnie wyżej oceniam Koniec kryzysu. Więc Domino było tym otwarciem nas na szersze wody i to jest na pewno płyta, po której zostaliśmy poważniej potraktowani przez świat.
0: Bardziej dostrzeżeni przez media.
1: Tak, nasza muzyka zagościła na antenie dużego radia, czyli mówię tutaj o Trójce i też trochę o Jedynce. Piosenki weszły na listę przebojów Trójki, na dosyć wysokie miejsca. Zostaliśmy zaproszeni w ogóle na festiwale 20 lat temu w ogóle, to jest taka dygresja. W Polsce nie było zbyt wiele festiwali muzycznych, więc zostaliśmy zaproszeni na openera, pierwszego na Babich Dołach w ogóle, na off-festiwal, pierwszy...
0: jeszcze w Dolinie Pięciu Stawów.
1: Pierwszy off-festiwal, jaki był.
0: Mm-hmm, tak.
1: I jeszcze zostaliśmy zaproszeni na festiwal rockowy w Węgorzewie, który był ważnym wtedy festiwalem.
0: Tak, Seven się nazywał, zdaje się, wówczas.
1: I jeszcze... No i co? I mogli, nie zostaliśmy zaproszeni na Woodstock wtedy, który był jeszcze też istotnym festiwalem, ale więcej to takich dużych imprez to nie było.
0: Więcej.
1: Więc naprawdę można powiedzieć, że branża się na nas otworzyła i słuchacze się na nas otworzyli. Po prostu więcej ludzi zaczęło przychodzić na nasze koncerty.
0: A czy to jest trochę tak, że wy, no bo umieliście grać, wy nie byliście takim zespołem shoegaze'owym dlatego, że się patrzy na buty, bo się nie wie co zrobić ze wzrokiem, tylko dlatego, że zresztą nie byliście nigdy shoegaze'owi, to nie było tak, że nagle nastąpił jakiś zwrot w waszym podejściu do tworzenia, tylko konstelacje gwiazd i sytuacja spowodowała, no uproszczenie kompozycji, może trochę tak. Ale to nie tak, że wy nie umieliście wcześniej grać, czy że mieliście jakieś takie nastawienie zupełnie inne przed Domino.
1: Nastąpił zwrot.
0: Mm.
1: Nastąpił zwrot i on polegał na tym, że na pierwszych dwóch płytach one były bardziej eksperymentalne, dlatego że pomiędzy piosenki, albo nawet czasami w formę piosenek, upychaliśmy długie fragmenty instrumentalne. Lubiliśmy improwizować, w ogóle lubiliśmy grać. Grać ze sobą.
0: Aż za bardzo.
1: Tak. I po drugiej płycie zauważył to reżyser filmowy, ale wtedy właśnie wchodzący do teatru Przemek Wojcieszek, który zaprosił nas do spektaklu Cokolwiek się zdarzy, kocham cię, żebyśmy skomponowali muzykę jako zespół i my jako Pustki występowaliśmy.

0: Pracowaliśmy z tym spektaklem chyba 10 lat. I to był taki moment, w którym...
1: Przemek powiedział, że strasznie dużo dźwięków?
0: Nie. To już tam sobie dogadywaliśmy. Natomiast to był moment, w którym zobaczyliśmy, że ta nasza chęć do grania muzyki instrumentalnej może mieć swoje miejsce w świecie. I to miejsce jest
1: po bardziej tam w spektaklu, na
0: bardziej
1: scenie.
0: Adekwatne, jakby spełnia swoją rolę. Więc my zaczęliśmy rozdzielać te dwa światy i w międzyczasie między płytą 8 a Domino zrobiliśmy jako Pluski chyba 3 spektakle z muzyką tylko instrumentalną. Więc naturalną koleją rzeczy płyta Domino stała się płytą piosenkową, ponieważ ten nasz, ta para cała instrumentalna poszła gdzieś indziej. Więc to była zmiana, trochę taka decyzja, trochę zmiana, trochę pójście w jeszcze bardziej melodyjne piosenki. Więc to się, takie rzeczy tu się złożyły, ale to nie jest tylko Konstelacja Gwiazd. To jest też po prostu nasza decyzja.
1: Wasza decyzja. Posłuchajmy w takim razie Telefonu do Przyjaciela, jednego z utworów, który nawet zdaje się, że był piosenką roku 2006 w Trójce, albo
0: 2005, tak.
1: Piątego.
0: Tak, bo on wyszedł
1: przed płytą.
0: Pół roku przed płytą, tak.
1: Więc Telefon do Przyjaciela i proponuję, żeby pokazać pełniejsze spektrum ciebie, Nudny Rok, jedna z moich ulubionych piosenek waszych z Matyldą, Matylda Łukasiewicz, żeby zaprezentować naszego dzisiejszego gościa w pełni. Radek Łukasiewicz jest z nami w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy, kto

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: prawie 19.30. Za chwilę wracamy do rozmowy z Radkiem Łukasiewiczem, ale wcześniej sprawdzamy, co na drogach, skoro prawie 19.30 i słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. S2, odcinek Warszawa Lotnisko, Aleja Krakowska. W pobliżu 465 km zderzenia autoosobowego z ciężarówką, zablokowany prawy pas w kierunku Poznania. Nowe utrudnienie, S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Gorzów, Wielkopolski Zachód. W pobliżu węzła Gorzów Wielkopolski Północ na 82 kilometrze ciężarówka uderzyła w przyczepę zderzeniową zabezpieczającą prace drogowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Utrudnienie powstało dziś wczesnym rankiem i cały czas doskwiera. Koniec kłopotów na S7C, na odcinku węzeł Salome, a węzeł Opacz na południowej obwodnicy Warszawy, na pierwszym kilometrze. Koniec utrudnień na S7C, na odcinku węzeł Gdańsk Południe, węzeł Gdańsk Lipce, na drugim kilometrze, gdzie zepsute auto blokowało prawy pas jezdni w kierunku Elbląga. I raz jeszcze siódemka. Odcinek węzeł Zamienie, węzeł Warszawa Lotnisko, Dawidy Bankowe, drugi kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku centrum stolicy.

0: I najświeższe utrudnienie. Droga ekspresowa S6, odcinek Gdańsko-Sowa, Gdynia-Chważno. W pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack na 33 kilometrze. Auto osobowe najechało w bariery energochłonne. Ruch odbywa się drugim pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

statków grozi abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą marzeń

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie. Dziś gościem Na Luzie jest Radek Łukasiewicz. Dzień dobry, prawie dobry wieczór, bo zaraz się ściemni. Cześć Radku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Udało ci się popracować z raperem, który nie przeklina. Jak to się robi?
1: Oj, na tej płycie są ze dwa przekleństwa, ale,
0: no, ale to wiesz.
1: W wersjach radiowych wypikane.
0: Ja ubolewam nad tym, że czasami naprawdę atrakcyjne treści albo treści, które są wartościowe, są tak strasznie formą utaplane, bym powiedział, bo ja wiem, że wszyscy już w tej chwili przeklinają i że już pewnie zakonnice nawet mówią słowa na K, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakby zadbać o to, to by i o inne rzeczy łatwiej było trochę. Dobra, tyle przemyśleń moich. Wróćmy jeszcze na chwilę do pustek. W którym momencie pustki uznaliście, że już nie mają racji bytu? Czy mają jeszcze i czy będzie kiedykolwiek kontynuacja?
1: Znaczy właściwie nasza ostatnia sytuacja to była taka, że Basia w pewnym momencie zaczęliśmy pracować nad płytą, nad naszą chyba ósmą płytą. Trochę nad nią popracowaliśmy, bo spotykaliśmy

0: się na próby, było fajnie, ja nawet mam ze 4 demówki albo 5 z tego okresu.
1: Już po Safari?
0: Po Safari. Mm-hmm. Po Safari była ta płyta, wydawało się, gdzie były 2 nowe utwory, a potem zamknęliśmy ten rozdział i zaczęliśmy pracować nad pełnowymiarowym następnym albumem. No i w pewnym momencie Basia urodziła kolejne, drugie dziecko i rzeczywiście przyszła do nas na próbę któregoś razu i powiedziała, że ona odchodzi i że nie może tego połączyć i że jej zależy na wydaniu płyty solowej. Mm-hmm. Co za chwilę zresztą uczyniła. I umówiliśmy się wtedy, że zagramy koncerty takie pożegnalne na zawieszenie działalności. Więc tak to wyglądało formalnie. Można powiedzieć, że zespół Pustki nie przestał istnieć, bo
1: sprytnie.
0: Bo w zespole Pustki został Grzesiek Ślus i Radek Łukasiewicz. I nigdy nie podjęliśmy oczywiście funkcjonowania w tym duecie, ale formalnie nigdy też z Grzeszkiem nie powiedzieliśmy sobie, że ej, to się rozpadamy. My już ze sobą
1: kończymy. Nie będzie więcej Pustek. Mhm.
0: Więc takiej rozmowy nigdy nie było. Była po prostu rozmowa taka, że rzeczywiście, że Basia nas opuszcza. I no ale to fizycznie się sprowadziło do tego samego, więc no, nie gramy od tamtej pory.
1: A co by się musiało wydarzyć, żebyście znowu poza na przykład jubileuszem 20-lecia wydania Domino wystąpili razem? No bo nawet bracia Gallagher się dogadali i pojechali w trasę, więc jak u was nie było żadnych animozji?
0: Ja nie mówię nigdy, nigdy nie mówię nigdy. Podjąłem taką próbę przy 20-leciu płyty Domino. Odezwałem się do zespołu, do wszystkich. Mamy naszą grupę na WhatsAppie. Mówię o tym składzie z Domino. Mm-hmm. W składzie, w którym był Janek Piętka, Filip Zawada, Grzesiek Ślus, Basia Wrońska i ja. No ale z racji tego, że 3 kolegów tych wymienionych, Janek, Filip, Grzesiek, po prostu nie gra już muzyki w życiu. Oni się muzyką nie zajmują, nie grają na instrumentach, Janek nie śpiewa. No to
1: byłoby trudne.
0: Reunion na 4, powiedzmy 5 koncertów takich okolicznościowych, no był niemożliwy. Więc nic nie udało mi się wskórać. Jedyne, co mi się udaje wskórać, to to, że przy kilku okazjach sam osobiście z gitarą akustyczną spróbuję wskrzesić ducha Pustek, grając te utwory w wersjach trochę bardziej dylanowskich.
1: Słyszałem, że to się bardzo fajnie nazywa, tak marketingowo. Najkrótsze koncerty świata, tak?
0: Jutro będzie pierwsza taka okazja, żeby to usłyszeć, bo jest odsłuch przedpremierowy płyty Domino w Radiowej Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tam będzie też rozmowa ze mną i na końcu wykonam kilka utworów, więc zapraszam wszystkich. Może nawet możemy tutaj rozdać wejściówki, jeżeli by ktoś chciał.
1: Myślę, że jak najbardziej zaraz będziemy słuchaczki i słuchaczy Radia Kierowców zachęcać do tego, żeby przybyli do Warszawy, albo jak są z Warszawy, to żeby na Myśliwiecką 357 się udali i zobaczyli jutro na żywo Radka i posłuchali odmienionych Pustek. My jeszcze posłuchamy Pustek, natomiast ja bym chciał, żebyśmy przypomnieli też twoją działalność z początku wieku dla innych artystów. Już mówiłem o tym, że jesteś librecistą wziętym. Zresztą zachwycają się dziennikarze i wszyscy, którzy słuchają tekstów tym, co ty piszesz dla innych, więc myślę, że Brodka w 5 smakach pewnie niebawem będzie na twoich mediach społecznościowych.
0: Rozłożona na
1: widziałem,
0: części
1: że
0: pięć.
1: Zrobiłeś pierwsze. Tak z Grandą, bardzo, bardzo interesująco, więc może w 5 smakach powiesz na antenie Polskiego Radia Kierowców. Tylko najpierw posłuchajmy piosenki, dobrze?

0: Za 16 minut będzie godzina 20. Słuchacie PLK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dziś z gościem Radkiem Łukasiewiczem, który napisał tekst piosenki, której właśnie wysłuchaliśmy w Pięciu Smakach. Bardzo zależało Monice Brodce, żeby na to jej nowe otwarcie teksty, zresztą tak jak i muzyka, były wycyzelowane, idealne, cudowne, wspaniałe. Radku, jak pisałeś tekst? Skąd, czekaj, Kazik za to daje w mordę. Co ci w głowie, tak, jak powstały twoje teksty? W Pięciu Smakach
1: to spróbuję teraz tak się skondensować zgodnie z formułą mojego cyklu, jak napisałem. Dostałem demówkę od Moniki albo nawet od Bartka Dziedzica, która nie odbiegała bardzo charakterem od tego, co tutaj słyszymy. Monika z tymi tekstami na grande nie sugerowała mi za bardzo, czy mają być, przysyłała mi czasami takie enigmatyczne SMS-y w rodzaju fajnie, jakby w tym tekście pojawiło się wino i krew, albo jakieś tego rodzaju hasła.
0: Park Skaryszewski? Czy to
1: natomiast ja stwierdziłem, że osadzę to właśnie w Warszawie, że to jest historia, w której ona się zakochuje w kucharzu z wietnamskiej knajpy, który gotuje w tych budach na stadionie. Kiedyś stadion dziesięciolecia.
0: Ale tam były świetne zupy fo.
1: Tak, i to wszystko zmierza w tym kierunku. Tam Park Skaryszewski się pojawia nie bez przyczyny. Zresztą teledysk jest nakręcony wśród tych właśnie tam pawilonów. Pamiętam jeszcze, że tu jest taka wokaliza zamiast refrenu.
0: Trochę dalekowschodnia.
1: Tak, no bo żeby nawiązać do tego folkloru azjatyckiego, ja nawet pokusiłem się o napisanie kilku, to znaczy fraz refrenowych po chińsku i zrobiłem to ze słownikiem i miałem taki słownik audio wtedy. To jeszcze, nie wiem, czy w internecie wtedy istniały takie jeszcze, bo to mówimy teraz o roku 2010, więc to jest troszeczkę inny internet niż ten, który jest teraz. I składając fonetycznie wyrazy, złożyłem wersy refrenu.
0: Po chińsku.
1: Po chińsku. Miałem też, ja wcześniej byłem w Chinach raz czy dwa i miałem książkę i miałem słownik języka chińskiego, więc to nie jest tak, że to był moja pierwsza styczność z chińskim językiem.
0: Ale Monice nie podeszło.
1: No to chyba było po prostu niemelodyjne, za trudne do zaśpiewania. W każdym razie zrobiłem to w sensie tekstu. Zgadzało się to było rozwinięcie zwrotek i jakoś tam

0: brzmiało, ale to nie przeszło. I to na pewno w mojej opowieści o tej piosence zawrę.
1: Dla potomnych w swoim cyklu. Tłumaczysz jeszcze z angielskiego i z francuskiego, bo też
0: bardzo
1: mógłbyś...
0: niewiele. Mm-hmm. Nie,
1: nie ma czasu.
0: No nie ma czasu, ja też tak naprawdę w czasach, rozmawialiśmy tutaj o pustkach, czyli o czymś, co było 20 lat temu. To były czasy, w których pracowałem w szkole. Jako po prostu nauczyciel angielskiego i francuskiego. I dzięki temu, że pracowałem w tej szkole, to mogłem sobie pozwolić na granie w pustkach, ponieważ pustki wtedy nie przynosiły żadnych pieniędzy, wręcz przynosiły straty.
1: Były inwestycją,
0: dopiero po Domino to zaczęło się zmieniać, ale trzeba było wcześniej, żeby nagrać płytę Domino, trzeba było sobie kupić 3 gitary i 2 wzmacniacze i efekty. To nie były tanie rzeczy, więc wtedy pracowałem w szkole. Ale chyba w 2007, jeżeli pamiętam, przestałem pracować w szkole i też już coraz mniej tłumaczyłem, coraz większe, jakby coraz ważniejsze miejsce w moim życiu zaczęła zajmować muzyka, więc no troszeczkę moje studia lingwistyczne jakby są bardzo miłym wspomnieniem i bardzo dużo mi dały i jakby podczas wyjazdów zagranicznych naprawdę czułem się jak ryba w wodzie niejednokrotnie, ale jednak nie są moim chlebodawcą.
1: Czas przeszły, dokonany, kropka. Ty w górę, ja w dół, pustki z płyty Domino w tej chwili. Czy na zakończenie rozmowy, czy dasz się namówić jeszcze na po 20 na jedno wejście?
0: Może niech to będzie niespodzianka.
1: Niech to będzie niespodzianka. Posłuchajmy pustek, a Radek Łukasiewicz jest póki co gościem w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
0: Póki co dziękuję.

0: Kapustki w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a skoro to Polskie Radio Kierowców i minęła 19.50, już prawie półtorej minuty temu, to sprawdzamy też co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na S2 na fragmencie południowej obwodnicy Warszawy między węzłem Warszawa Lotniska a węzłem Aleja Krakowska w pobliżu 465 km, gdzie po zderzeniu auto osobowego z ciężarówką zablokowany był prawy pas w kierunku Poznania.

0: Był. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Osowa, węzeł Gdynia-Chważno. W pobliżu 33 kilometra auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Ruch możliwy tylko lewym pasem. I S7, odcinek węzeł Zamienie, węzeł Warszawa-Lotnisko. W pobliżu Dawidów Bankowych na drugim kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany prawy pas w kierunku Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I w PRK, w Polskim Radio Kierowców, w Na Luzie pora na informacje pogodowe. Jak nam się będzie jeździło dzisiejszej nocy? No, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na południowym wschodzie. Umiarkowane. Tam dzisiaj najcieplej, więc jeszcze taki bonus. Miejscami opady deszczu na obszarze od Suwalszczyzny przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę, także burze i opady deszczu umiarkowane, dzięki czemu napada tego deszczu od 15 do 30 mm. Temperatura minimalna od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich i 11-12 na ziemi lubuskiej. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat około 14, w centrum również 14-15 stopni, do 17 stopni nawet na południowym wschodzie. Fajna, ciepła noc. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami wzmagający się do dość silnego i porywistego. W porywach do 65 km na godzinę, szczególnie w centrum i na południu, zwłaszcza w czasie burz, będzie wiał z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim wrócimy do rozmowy z dzisiejszym gościem, Radkiem Łukasiewiczem, posłuchamy sobie nowego Sokoła z Clear Mindem i Enklawą. Zapraszam do słuchania PRK Polskiego Radia Kierowców. Zbyszek Zegler, kłaniam się.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Pan Sokół, czyli Wojtek Sosnowski, który wcale nie ma na nazwisko Sosnowski. Znaczy nie, ma na nazwisko Sosnowski, nie ma na nazwisko Sokół. O, może tak. Radek Łukasiewicz dziś gości w Na Luzie. Bardzo ci dziękuję, Radku, za to, że z nami jesteś.
2: Bardzo proszę.
1: A ponieważ jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców, to chciałem cię spytać o to, na jakim samochodzie, pamiętasz, na jakim samochodzie zdawałeś prawo jazdy? Egzamin?
2: Wydaje mi się, że to był Fiat Punto.
1: A miałeś później taką potrzebę, bo są niektórzy kierowcy, którzy jako młodzi kierowcy chcą mieć taki samochód, jakim robili prawo jazdy, bo już się tak pewnie, znaczy niepewnie się na tyle czują, że właśnie chcą mieć taki jak... Czy miałeś inny samochód pierwszy?
2: Słuchaj, nie miałem samochodu, mieszkałem z rodzicami wtedy, bo zrobiłem prawo jazdy bardzo wcześnie. Zrobiłem prawo jazdy w wakacje między 3. a 4. klasą liceum.
1: Czyli 17 lat, tak jak można było już.
2: Tak. Mhm. Jak odebrałem dokument prawa jazdy, bo to był jeszcze chyba ostatni moment, kiedy dawali takie papierkowe. Mm-hmm. Jak je zgubiłem, to potem już dostałem od razu plastikowe. Więc jak odebrałem dokument prawa jazdy, to przez pół roku nie wsiadłem do auta. Więc ja raczej jestem z tych. Ja wiedziałem, że chcę to zrobić, muszę to zrobić, że mi się to przyda, ale ja nie byłem z tych dzieciaków, którzy wykradali rodzicom samochód, żeby się przejechać, mm-hmm. albo prosiłem kumpli, żeby mi się dali przejechać. Nie. Jakby pozdrawiam wszystkich kierowców i korzystam często z waszych usług, ale ja wolę być wożony.
1: Okej, okay, ale jak jeździsz teraz na przykład swoją Toyotą, to czujesz się komfortowo i panem sytuacji.
2: Tak, tak. Nie, no, przejechałem naprawdę dziesiątki tysięcy kilometrów za kółkiem, jak nie setki pewnie już. Jeszcze więcej przejechałem jako pasażer busów, którymi jeżdżę na koncerty. A czuję się dobrze w samochodzie, który jest po prostu duży, rodzinny.
1: A to co to za Toyota?
2: Bo... To jest hybrydowy Auris.
1: Aha. No to niezawodny, wygodny.
2: Tak, to jest auto, którego nie chcę zmieniać przez najbliższe lata. Nie mam żadnego powodu, żeby je zmieniać i wszyscy taksówkarze tak mówią i oni się nie mylą.
1: Chciałem jeszcze wrócić do muzyki, bo słyszeliśmy przed chwileczką Sokoła, który nie boi się eksperymentować, bo w środowisku hip-hopowym to jest jednak eksperymentowanie, to nie jest tak jak amerykańscy hip-hopowcy, którzy są bardzo blisko muzyki popowej, tanecznej. Czy ty myślałeś kiedyś, bo masz bardzo dużo doświadczeń z bardzo różnymi projektami, nie rozmawialiśmy o polskich znakach, które są też bardzo specyficzne, idzie jesień, w listopadzie będzie pewnie znowu potrzeba zaprezentowania tej specyficznej twórczości, ale myślałeś w drugą stronę, żeby pójść, czy kiedykolwiek w ogóle miałeś choćby taki przelot przez głowę, że mógłbyś zrobić coś takiego, co by nie można było, czego by nie można było nazwać alternatywą w żaden sposób? Coś takiego, co byłoby na przykład taneczne, popowe?
2: Nie mam w sobie chyba takich umiejętności. Jedyne umiejętności, kiedy ja dokładam swoją cegiełkę do muzyki popowej, to są momenty, w których piszę dla artystki jakiś tekst. Za moment będzie premiera na wskazówkę.

0: groźpopowej, elektroniczno-popowej piosenki, którą napisałem dla Natalii Nykiel na przykład. Za parę miesięcy później będzie też taka premiera dla innej popowej artystki, więc robię takie rzeczy, jeżeli mi czas pozwala i ilość koncertów i tak dalej. Natomiast, żebym ja sam wytworzył taki świat, stworzył taką piosenkę z tekstem, z muzyką, albo żebym inicjował coś takiego, to ja po prostu tego chyba w sobie nie mam.
1: Mhm. No to sporo wiemy. Chciałbym jeszcze więcej, ale czas nas nagli, więc bardzo dziękuję. Zapraszamy na jutro. Chcesz jakieś pytanie zadać słuchaczkom i słuchaczom, żeby te zaproszenia na jutrzejszy twój koncert i odsłuchiwanie Domina w studiu Agnieszki Osieckiej zdobyli?
0: Coś trudnego, coś bardzo trudnego.
1: Mm-hmm. Która to była płyta Pustek?
0: Tak, dokładnie. Którą płytą z kolei Pustek było Domino? Jeżeli ktoś odpowie na takie pytanie, może czuć się zaproszony, ale musi tutaj wysłać, rozumiem, maila i podać swoje nazwisko.
1: Podać swoje imię, nazwisko.
0: Płyty połączone z moim mini koncertem.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu Radka Łukasiewicza i całego zespołu Pustki, który zasadniczo nie istnieje, ale nigdy nie mów nigdy, może jeszcze się kiedyś coś przydarzy w jakimś zmienionym składzie. Dziękuję ci bardzo, Radku. 11 września premiera Pustek, a niezależnie od tego wszystkie twoje projekty działają i możemy w mediach społecznościowych znaleźć, gdzie cię znaleźć, gdzie się zobaczyć na żywo, poza tym jutrzejszym koncertem w studiu Agnieszki Osieckiej.
0: Tak, dziękuję bardzo, zapraszam i do usłyszenia.
1: A posłuchamy Matyldy i Łukasiewicza, czyli Matyldy Damińskiej i Radka Łukasiewicza w utworze Matka.
2: Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala prawda.

0: Zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli ktoś jest w Warszawie i lubi zespół Pustki, w imieniu Radka Łukasiewicza na jutrzejsze odsłuchanie przedpremierowe materiału zremasterowanego i wydanego po raz pierwszy na płycie winylowej, płyta Domino w wykonaniu całych Pustek, a oprócz tego będzie jeszcze taki krótki performance, przepraszam za wydarzenie, samego Radka Łukasiewicza z gitarą, więc warto być jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na ulicy Myśliwieckiej 357. Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskiego Radia Kierowców, którą płytą w dyskografii zespołu Pustki była Domino. Jeśli to wiecie i chcecie być jutro z Radkiem, to piszcie proszę albo nagrywajcie się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, w której też możecie informować o tym, co na drogach, ale żeby uzupełniać te raporty drogowe, które ma dla nas Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Osowa, węzeł Gdynia-Chważno. W pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack na 33 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, ruch możliwy tylko jednym pasem. S7, ekspresowa trasa S7, odcinek węzeł Zamienie, węzeł Warszawa-Lotnisko w pobliżu Dawidów Bankowych. Na drugim kilometrze zdarzenie dwóch aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany prawy pas w kierunku centrum Warszawy. S12,

0: ekspresowa trasa S12, odcinek węzeł Świdnik, węzeł Piaski Zachód w pobliżu Bystrzejowic Pierwszych na 86 kilometrze. Zderzyły się bus i motocykl. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Krajowa 12 Radom Przysucha w pobliżu Sokolników Suchych na 478 kilometrze i 400 metrów dalej. Na czas działania służb związanych z wypadkiem kolejowym przy Krajowej 12 zablokowany jest pas ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Krajowa 19 Rzeszów do Marac w pobliżu miejscowości Niebylec na 222 kilometrze zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Jedna osoba ranna, droga zablokowana. Policja wytyczyła objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 20. Zachęcam do zgłaszania się, jeżeli macie ochotę spotkać się jutro z Radkiem Łukasiewiczem. Przypominam pytanie, dzięki któremu można zobaczyć lidera, założyciela zespołu Pustki, który gościł dzisiaj w Na Luzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro o godzinie 19 odsłuch przedpremierowy płyty Domino zespołu Pustki. Wystarczy napisać, która to była w dyskografii płyta zespołu Pustki. Zachęcam.

0: 19 minut po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Mówiłem już o tym, że drastyczna zmiana pogody przed nami i na dowód tego mamy ostrzeżenia synoptyków dla południowej i zachodniej Polski przed silnym deszczem i burzami, a także silnym wiatrem, bo w nocy nad Polską będzie się przemieszczał front atmosferyczny, mówi synoptyczka Dorota Pacocha.
1: Przyniesie on opady deszczu głównie w obszarze od Suwalszczyzny przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk. Na tym obszarze będą też możliwe burze z porywami wiatru do około 60 km na godzinę. Temperatura nad ranem wyniesie od 9 stopni Celsjusza w Kotlinach Sudeckich, około 11 stopni na północnym zachodzie do 17 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przejściowo porywisty z kierunków zmieniających się.
0: Jutro chłodniej, więc pochmurno, do tego i miejscami pojawią się przelotne opady deszczu.

0: Dziękuję bardzo za wszystkie wiadomości w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Wszystkich Tomaszów, Grzegorza, Antoniego, Kasię pozdrawiam bardzo serdecznie. Tomku z Przemiłowa informacja przekazana i pozdrowienia dla Moniki Gniewaszewskiej też, która dzisiaj jest wydawczynią, a serwisy drogowe przygotowuje i prezentuje Mariusz Dąbrowski, a ponieważ minęła 20:30, to pora na kolejne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 19 bez zmian na odcinku Rzeszów do Maraz w pobliżu miejscowości Niebylec na 222 km. Przypomnę, zdarzenie auto osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, droga zablokowana, policja kieruje na objazdy. Krajowa 12, odcinek Radom Przysucha, miejscowość Sokolniki Suche, 478 km i jeszcze odcinek 400-metrowy tej trasy. Na czas działań służb w związku z wypadkiem kolejowym przy Krajowej 12 zablokowany jest jeden pas ruchu, ruch odbywa się wahadłowo. Droga ekspresowa S12, odcinek węzeł Świdnik, węzeł Piaski Zachód w pobliżu Bystrzejowic Pierwszych na 86 km. Po zdarzeniu busa z motocyklem zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. S7, odcinek węzeł Zamienie, węzeł Warszawa Lotnisko, Dawidy Bankowe, drugi kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Warszawy. S6, odcinek węzeł Gdańsko-Sowa, węzeł Gdynia-Chważno, w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack, 33 kilometr. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Ruch odbywa się tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I Kendra Morris u nas będzie śpiewała bardzo nastrojową piosenkę.

0: Baby Bird się zachwycał swoją dziewczyną. You're gorgeous. 20 minut przed godziną 21 wybrzmiało w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Naluzie, w którym teraz już jesteśmy zrelaksowani i dążymy do tego, żeby spokojnie wypoczywać w nocy, ale mieliśmy dziś tragiczne zdarzenie na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Cały czas konsekwencje tego odczuwają mieszkańcy okolic. W zderzeniu pociągu z ciężarówką, jak się później okazało, betoniarką, zginęła pasażerka pociągu, a 7 osób zostało poważnie rannych. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierowca ciężarówki prawdopodobnie uderzył w bok pociągu PKP Intercity Koziołek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. O szczegółach z miejsca wypadku Piotr Durys.
1: Zebrane ślady wskazują, że ciężarówka wjechała w bok pociągu relacji Lublin-Szczecin, uderzając w pierwszy lub drugi wagon za lokomotywą. Co kluczowe, system ostrzegania przed wjazdem na tory działał prawidłowo, mówi prokurator Aneta Guś z prokuratury okręgowej w Radomiu.
2: Tuż przy każdym przejeździe kolejowym znajduje się taka skrzynka techniczna, która rejestruje wszystkie dane dotyczące sprawności działania tego przejazdu i według informacji, jakimi dysponujemy, ta sygnalizacja działała.
1: Śledczy zabezpieczyli parametry techniczne przejazdu oraz rejestrator z lokomotywy. To w kierowcy samochodu prokuratura upatruje sprawcy tragedii.
2: Najprawdopodobniej sprawcą tego zdarzenia był kierujący tym samochodem ciężarowym. No, na chwilę obecną jego stan jest ciężki, przebywa on na oddziale intensywnej terapii.
1: Czynności procesowe z udziałem mężczyzny będą możliwe dopiero po zgodzie lekarzy. Od obu kierujących pobrano krew do badań na trzeźwość. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Za 19 minut będzie godzina 21. Będziemy się przyglądali temu, co się dzieje, informowali o tym, jak wygląda sytuacja na miejscu tego wypadku i rozmawiamy cały czas z ekspertami, którzy będą jeszcze pojawiali się przed godziną 22. Na pewno przestrzegali o tym, jak ustrzec się właśnie tego typu zdarzeń, gdyby ktoś nie wiedział, jak zachowywać się przed przejazdami kolejowymi.

0: Wspomnienie lata sprzed dekady, może kilkunastu lat. Lana Del Rey, Video Games w PRK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie, której słuchacie punktualnie o godzinie 20.50. Czas więc na raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na Krajowej Dwunastce. Na odcinku Radom-Przysucha w pobliżu miejscowości Sokolniki-Suche na 478 km na czas służb. W związku z wypadkiem kolejowym przy Krajowej 12 zablokowany był jeden z pasów ruchu i to na 400-metrowym odcinku. Ruch odbywał się wahadłowo. Teraz Krajową 12 między Radomiem a Przysuchą jedzie się już bez utrudnień. Koniec kłopotów na S7 na odcinku węzeł, zamienię węzeł Warszawa lotnisko. Tu w pobliżu miejscowości Dawidy Bankowe na drugim kilometrze doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Był, bo nie ma już tego utrudnienia. I koniec kłopotów na S6 na odcinku węzeł Gdańsk-Osowa, węzeł Gdynia. Chważno w pobliżu Gdyni węzła Gdynia Wielki Kack na 33 kilometrze. Natomiast jest nowe utrudnienie. S8, odcinek węzeł Abiszyńska, węzeł Głębocka. W Warszawie na 20 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas jezdni rozprowadzającej. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. I to są te najważniejsze historie, które zdarzyły się przez ostatnie 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szybciutko liczę, wychodzi na to, że za kolejne 20 minut, czyli o 21.10, kolejny raport Mariusza.

0: Zbliża się godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Sprawdzam raport pogodowy i synoptycy twierdzą, że w tej chwili w Nowym Sączu jest cały czas 25,7 stopnia. To jest najcieplejsze miasto w Polsce, najchłodniej w Jeleniej Górze 13,6 stopnia. Odczuwalna 13 w Łebie jest najniższa, a najwyższa 25 stopni w Sandomierzu. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Synoptycy przysłali nam też aktualny raport sugerujący, jak będzie wyglądała aura jutro. W czwartek na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, a przejściowo duże. Na wschodzie kraju z kolei duże z większymi przejaśnieniami i po południu także z rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu. Przelotne, ale 10 mm napada. Temperatura maksymalna jutro w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, od 25 do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 60. Wysoko w górach również porywy wiatru do 60 km na godzinę. Wszędzie będzie wiał z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś na luzie gościliśmy Radka Łukasiewicza. To w związku ze zbliżającą się premierą winylowego wydania zremasterowanej płyty Domino zespołu Pustki, który to zespół Radek zakładał. Gościliśmy Radka i słuchaliśmy jego muzyki, a liczba mnoga jest o tyle uzasadniona, że wszyscy kolektywnie robiliśmy to w składzie. Monika Gniewaszewska, wydawczyni dzisiejsza, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Mariusz Dąbrowski, który za chwilę powie, co na drogach się dzieje, i ja, Zbyszek Zegler, zapraszam. Słuchajcie Radia Kierowców przez całą dobę, a na luzie przynajmniej do 22.00.

0: 10 minut po godzinie 21. Przyszło mi do głowy i to jest wynikiem słuchania uważnie tego, co Mariuszu, ty mówisz w swoich serwisach, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jutro będzie spokojniejszy dzień na drogach, bo załamanie pogody się szykuje. A jak jest gorsza pogoda, to jesteśmy bardziej uważni na drogach.
1: Najprawdopodobniej tak będzie.
0: I przekonamy się o tym jutro.
1: Ale o tym się przekonamy jutro.
0: A teraz raport z 21.10 dziś.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie ma już śladu po utrudnieniach na S7. Były trzy miejsca, w których były problemy z tym, aby przejechać. Odcinek Salomea Opacz, pierwszy kilometr, zderzenie autobusu z dwoma busami. Ruch w kierunku Krakowa-Katowic odbywał się tylko jednym pasem. Inne miejsce, węzeł zamienie, węzeł Warszawa-Lotnisko w rejonie Dawidów Bankowych. Drugi kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku centrum stolicy. I na północy odcinek węzeł Gdańsk-Południe, węzeł Gdańsk-Lipce. Koniec kłopotów na S7 na drugim kilometrze, gdzie doszło do awarii i zablokowany był prawy pas w kierunku Elbląga. Za to powstało utrudnienie na S8 na odcinku węzeł Łabiszyńska, węzeł Głębocka, to jest Warszawa, 20 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzający. Niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna. Koniec kłopotów na krajowej 12 na odcinku Radom Przysłucha w pobliżu Sokolników Suchych na 478 kilometrze. To jest to miejsce, gdzie dziś rano, przed południem doszło do tragicznego wypadku. Betoniarka uderzyła w wagon przejeżdżającego pociągu. No i dopiero teraz skończyły się utrudnienia. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku na przejeździe. Jest jeszcze S12, Świdnik, Piaski Zachód, Bystrzejowice pierwsze, 86 km, zderzenie busa z motocyklem, zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nieustający i wiecznie interesujący temat cen paliw pojawi się u nas.

0: Dokładnie 20 minut po godzinie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. I tak sobie myślę, że wyjątkowo musimy się spiąć teraz, bo jak to żyć, jak człowiek nie chce się interesować polityką, ale to polityka interesuje się nami. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Nocna wymiana ognia między USA a Iranem w cieśninie Ormuz doprowadziła do tego, że dziś cena za baryłkę ropy Brent sięgnęła prawie 100 dolarów. Taka sytuacja oczywiście nie wróży stabilizacji cen paliw, co niestety będzie i już jest odczuwalne na stacjach. Nie mamy innego wyjścia, tankujemy my kierowcy, ale dalecy jesteśmy od radości.
1: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
2: Powiem szczerze, że denerwuję dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy.
3: Czy jest taka cena, przy której stwierdzi pan, że nie jeżdżę samochodem, przesiadam się na rower?
2: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na 6, ale o instalacji gazu już myślałem.
3: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo?
2: 800 miesięcznie wychodzi.
4: Jeszcze mniej, dlatego że generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no, da się odczuć oczywiście tą podwyżkę, bo jednak jeżeli chodzi o dzieciaki, czy włożenie do szkoły, na zajęcia, no to tutaj trzeba, więc jest to odczuwalne.
0: A cena benzyny 95 na warszawskich stacjach paliw zbliża się do 8 zł za litr. Diesel zdecydowanie już dawno przekroczył tę barierę 8 zł i zbliża się raczej do 9. Nie ma innego wyjścia, trzeba zacisnąć zęby. Jeżeli ktoś ma możliwość korzystać z alternatywnych środków komunikacji, no to jeszcze może, ale poza dużymi miastami to już nie jest taka prosta sprawa, także trzymajmy kciuki za rozsądek i przytomność tych, którzy decydują o nas. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, Marshmallow, nowa piosenka tego artysty z Cameronem Whitcombem, nosi tytuł Hello.

0: Dwa proste słowa. Serwis drogowy. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców o 21.30 przedstawi Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja myślałem, że w tych dwóch słowach po takiej pieśni to będzie coś o miłości. A tu niestety szare, smutne obowiązki związane z prezentacją tego wszystkiego, co dzieje się na naszych drogach. A dzieje się coraz mniej, ruch coraz mniejszy. Coraz mniej utrudnień, za to coraz więcej utrudnień zostało przez służby drogowe zlikwidowanych. Ostatnie takie zdarzenie to trasa S12, odcinek węzeł Świdnik, węzeł Piaski Zachód w pobliżu Bystrzejowic pierwszych. Na 86 kilometrze, tam przypomnę, doszło do zderzenia busa z motocyklem. Niestety był to wypadek śmiertelny, motocyklista nie przeżył tego zderzenia. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa. Informacje o drogowcu są takie, że utrudnienie zlikwidowano i jedzie się już drogą S12 przez jej 86 km bez jakichkolwiek kłopotów. Nie ma utrudnień także na S7, zarówno na jej pierwszym, drugim kilometrze, jak i na odcinku centralnym, jak i na odcinku północnym, czyli w rejonie Trójmiasta. S8. Warszawa, odcinek węzeł Łabiszyńska, węzeł Głębocka, 20 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany pozostaje lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 28 minut będzie 22.

0: Niby szczęśliwi czasu nie liczą, ale jednak powiem, że niespełna 22 minuty pozostają do godziny 22. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie i prawie jestem przekonany, że nie dotyczy to was, słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, ale nieuwaga i brawura kierowców są niestety częstą przyczyną tragicznych zdarzeń na drogach. Tak być może było i dzisiaj, choć śledztwo trwa, więc nie można przesądzać, ale pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po tym, jak w bok jednego z wagonów uderzyła betoniarka. Zginęła pasażerka pociągu, 7 innych osób zostało ciężko rannych, a kierowca tłumaczył, że oślepiło go słońce. Piotr Rudzki, instruktor jazdy w Polskim Radiu 24, zaapelował do kierowców o większą ostrożność.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby się nie zatrzymać, wychylić, zobaczyć, czy naprawdę ten pociąg nie jedzie. Po prostu zwolnijmy. Jeżeli nie mamy bezpiecznej, takiej naprawdę tej widoczności, pewności, zatrzymajmy się, upewnijmy 2-3 razy i możemy przejechać. I moja sugestia i prośba, apel, po prostu zwolnijmy, nawet się zatrzymajmy. Zawsze będzie bezpieczniej, nic nas to nie kosztuje, parę sekund dłuższej drogi, a zdrowie i życie mamy jedno.
0: W reakcji na wypadek w Sokolnikach Suchych premier zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących niezgodnych z prawem wjazdów na przejazdy. Z ustaleń prokuratury wynika, że sygnalizacja świetlna na przejeździe kolejowym była sprawna, także kierowca jest po pierwszym przesłuchaniu, jak zeznał, wjechał na przejazd, bo oślepiło go słońce. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki-Radom Główny może być wstrzymany nawet przez kilka dni.

0: Ikona brytyjskiego punka The Clash, Rock the Casbah w PRK w Polskim Radiu Kierowców z lat 80. Wracamy na najbardziej aktualne z możliwych aktualnych miejsc we wszechświecie. Raport drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S8, odcinek węzeł Łabiszyńska, węzeł Głębocka w Warszawie na 20 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej. Co ważne, w tym wypadku jedna osoba została ranna. Teraz przenosimy się z centrum na północ. S6 między Matarnią a Osową. Spore utrudnienia na obu jezdniach, i korek, i ruch spowolniony. I dla tych, którzy jadą w stronę Gdyni, i dla tych, którzy jadą w stronę węzła Gdańsk-Południe, w stronę Rusocina. Cóż jeszcze? Krajowa 19 Rzeszów do Marac w pobliżu miejscowości Niebylec na 222 kilometrze. Zderzenie autoosobowego z ciężarówką, droga zablokowana, policja kieruje na objazdy od strony Rzeszowa w Babicy na drogę wojewódzką 988 i 989. Analogicznie powrót w drugą stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Radek Łukasiewicz z duetu Matylda Łukasiewicz i z zespołu Pustki był dzisiaj gościem na luzie, które przygotowaliśmy w składzie Monika Gniewaszewska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, słyszany przed chwileczką Mariusz Dąbrowski, wiadomości z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i bardzo będę szczęśliwy, jak zostaniecie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, także i po zakończeniu audycji na luzie, która właśnie teraz dobiega końca, ale muzyka i wszystko to, co może uprzyjemniać drogę w PRK, jest przez całą dobę. Do usłyszenia, jedźcie bezpiecznie. Słyszymy się w kolejnym na luzie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.